Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem i

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża,

0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Doprecyzuje zadania, uporządkuje relacje z administracją szpitala i pomoże w służbie chorym. Takie są założenia nowego statutu kapelanów szpitalnych, jaki ogłoszono w diecezji warszawsko-praskiej. To swoisty przewodnik dla kapelanów i ich współpracowników, mówi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
2: Żeby kapelan mógł funkcjonować, wiedział, co może, czego nie może, ale także, żeby miał świadomość, że on wchodzi w wielką, ważną wspólnotę.
1: Dokument porządkuje pracę kapelanów, a jest ona bardzo potrzebna, przyznaje Teresa Bogiel, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie.
3: Pacjent potrzebuje i rodzina też takiego wsparcia duchowego, a pracownik po prostu też, ten kapelan dla nas jest taką ostoją duchową.
1: W spotkaniu wzięli udział zarówno kapelani szpitalni, jak i dyrektorzy szpitali. Czuwanie, modlitwa, konferencje, czyli kumulacja łaski. Parafia Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Słodowcu przygotowuje się do niedzielnej uroczystości odpustowej, bo w niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Planujemy 3 wieczory spotkań. Konferencję w piątek wygłosi młody ewangelizator Wojciech Czuba. Ostatni dzień to czuwanie w Wigilię uroczystości, zapowiada wikariusz parafii, ksiądz Wojciech Turek.
4: Punktem szczególnym w przygotowaniach do uroczystości Zesłania Ducha Świętego będzie sobotnie czuwanie, które rozpoczniemy o godzinie 19.30, a zakończymy mszą świętą Wigilii Zesłania Ducha Świętego o godzinie 21.00.
1: W niedzielę parafia zaprasza na świętowanie odpustu na mszach świętych i pikniku, który rozpocznie się o godzinie 10.00. Młodzi z całej Warszawy będą się modlili o pokój na świecie. To wspólna inicjatywa duszpasterstw młodzieży z obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej, ksiądz Jakub Pytlakowski.
5: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
1: Spotkanie odbędzie się w sobotę wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano zarówno modlitwę, jak i zabawę, dodaje duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Jan Łaski.
6: Spotykamy się o godzinie 18 na uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim, po tej duchowej strawie, czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
1: Spotkanie będzie połączone z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. W najbliższą sobotę o 10 w budynku Instytutu Jana Pawła II w Wilanowie odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone budowaniu więzi w małżeństwie. Duszpasterstwo akademickie Ryba organizuje cykliczne spotkania zatytułowane Chleb, by pomóc młodym małżonkom płynnie przejść początkowo pierwsze lata wspólnego życia. Tematyka spotkań ma na celu nakierować uwagę na uważność w codziennych sytuacjach. Organizatorzy zapraszają osoby do 35 roku życia. Informacje o tej inicjatywie można sprawdzić na facebookowym profilu Duszpasterstwa Akademickiego Ryba.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: W Warszawie 14 stopni ten piątkowy poranek. Legia Nowo pokazuje nam i termometry w tej miejscowości 11 kresek, w Nowym Dworze Marzewieckim 12, a w Pruszkowie 10. Maksymalna temperatura w piątek to 22 stopnie, aczkolwiek będzie mocno wiało, blisko 40 km na godzinę. Tyle będą osiągały porywy wiatru. Przewaga słońca przez cały dzień na stołecznym niebie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Musi tak latać ta mucha?
9: Co chcesz? Tak fajnie sobie bzyczy.
10: Jarek, weź ją wypuść.
9: No co ty taka niemiła jesteś do tej muchy?
10: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
9: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
10: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
9: A żebyś wiedziała.
10: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
9: Załatwię to.
10: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę i okolice.
10: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
9: i Weronika Ostrowska.
10: Mucha też?
9: Bzzz.
11: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
12: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
14: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
15: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
16: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: 106,2 FM, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział: Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego.
2: Spotykany dziś Paweł znajduje się w Cezarei Nadmorskiej, dokąd został potajemnie przetransportowany przez Rzymian z racji żydowskiego spisku na jego życie. Odbyła się już pierwsza rozprawa przeciwko niemu, która pozostawiła sprawę Pawła w zawieszeniu, a jego samego w areszcie aż na 2 lata. Gdy została wznowiona, apostoł odwołał się do najwyższej instancji, czyli cesarza. Z punktu widzenia Żydów Paweł im się wymyka. Z punktu widzenia zaś Jezusa, jak wiemy, Paweł wreszcie zaniesie świadectwo o nim do stolicy imperium. Dzisiejszy fragment sam w sobie wydaje się mało istotny. Przypomina wręcz nieco piłatowe odesłanie Jezusa do Heroda, dla którego spotkanie z oskarżonym jest igraszką. Także dzisiejsi wielcy tego świata, Agrypa, Berenike, Festus, wymieniają się grzecznościami nad głową Pawła, toczący się spór nazywając pogardliwie wierzeniami, a samego Jezusa jakimś zmarłym. Co na to Paweł? Bez marazmu ani zniechęcenia wobec religijnej obojętności ludzi i przedłużającego się uwięzienia, prawdopodobnie czerpie z podobnych doświadczeń nabytych przed laty w Atenach i utwierdza się w słuszności własnych sformułowań o głupstwie nauki krzyża i głupstwie głoszenia słowa. To wszystko mieści się w planie Bożym.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
2: Jezus nie zaczyna od rozliczenia, zaczyna od pytania o miłość. Piotr zdradził, zaparł się, uciekł, a teraz stoi przed Jezusem. Można by się spodziewać wyrzutu, wyliczania winy, rozliczania, wspominania, a Jezus pyta: czy mnie kochasz? Trzy razy. Jakby chciał odbudować to, co zostało złamane. To niezwykle delikatne, ale i bardzo piękne. Bo Piotr nie ma już nic, czym mógłby się obronić. Może tylko powiedzieć: kocham, choć wiem, jaki jestem. I to wystarcza. Bo Bóg nie zaczyna od twoich błędów. On zaczyna od twojego serca.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Intencja obecnej przy świętej. Ksiądz Andrzej modli się za świętej pamięci Krystynę Kocon. Ja polecam świętej pamięci Jana Szewczyka. Jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Chrystus ciągle na nowo zaprasza nas do pójścia za sobą, nawet jeśli zdarzą się nam potknięcia, momenty odejścia, czy nawet zaparcia się Jezusa. On ciągle będzie zapewniał o swojej miłości do nas, której nic nie jest w stanie mu odebrać. Naszą odpowiedzią na Chrystusową miłość jest choćby dzisiejsza obecność na mszy świętej, podczas której możemy modlić się słowami świętego Piotra Apostoła: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Chcemy modlić się o wzrost naszej miłości w naszej wspólnocie, w naszych rodzinach, w całej naszej parafii, w łączności ze wszystkimi słuchaczami, którzy uczestniczą w tej mszy świętej poprzez transmisję Radia Warszawa. A w tej modlitwie niech wspomaga nas patronka dnia dzisiejszego, święta Rita z Kaszy, która jest nazywaną świętą od sytuacji trudnych czy wręcz beznadziejnych. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego apostołom na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: przepraszam, zdarł się błąd. Intencją przy świętej pierwsza jest za świętej pamięci Irenę Radomską, a druga za Krystynę Kocą.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, powiedział: gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki nazajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. I wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Kiedy wsłuchujemy się w pytania, które zadaje Jezus Piotrowi, zauważamy pewną analogię. Piotr po trzykroć zaparł się Pana Jezusa. Pan Jezus po trzykroć zadaje mu pytanie o miłość. W naszym polskim języku nie ma tak wyraźnej gradacji słów, które Jezus wypowiada, pytając o miłość. Ale jest to zrobione opisowo. W pierwszym pytaniu pyta Jezus Piotra: czy miłujesz mnie bardziej aniżeli pozostali uczniowie? Piotr nie odpowiada, że miłuje bardziej. Piotr nie odpowiada też, że miłuje. Odpowiada, że kocha, zaznaczając swoją ludzką, ułomną miłość. W drugim pytaniu Jezus już schodzi niżej. Nie pyta go, czy miłuje więcej aniżeli ci, ale pyta, czy w ogóle miłuje. Na to również Piotr odpowiada, że kocha. I dopiero przy trzecim pytaniu zadaje Jezus pytanie takie, jak Piotr odpowiedział: czy kochasz mnie? Taką ludzką, ułomną miłością. I Piotr, choć zasmucony, ale po raz trzeci odpowiada, że kocham. Jezus pomimo to mówi:
paś owce moje. Jezus nie potrzebuje od nas miłości nadludzkiej, miłości boskiej, doskonałej. Jezus potrzebuje takiej naszej miłości, do której jesteśmy zdolni, ale prawdziwej i szczerej. I Pan Jezus sam będzie budował relacje między Piotrem a tym, których mu powierzył. Ale ta miłość, ta ludzka, jest konieczna, taka, jaką potrafimy. Nie musimy być doskonali, mamy być święci. Amen. Ufni w Bożą dobroć i Boże miłosierdzie zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych o łaskę gorliwego trwania w wierze Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w Europie o budowanie dobrych relacji między państwami na fundamencie Ewangelii Ciebie prosimy. Módlmy się o pogłębienie relacji z Maryją, o naśladowanie Chrystusa, abyśmy byli jak oni, pełni miłości Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Irenę Radomską i Krystynę Kocon, aby miłosierny Bóg wybaczył im grzechy, które popełniły z ludzkiej ułomności i przyjął do radości wiecznej w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani ziemskie przywiązanie nie mogły nas oderwać od Boga. Ciebie prosimy. Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj naszej modlitwy i umocnij nasze oddanie się Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy.

0: i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Krew Chrystusa.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas we walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złym. Bądź naszą obroną, Bogu.

0: Dwie minuty po siódmej to czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Kontrola po tragicznej śmierci dziecka w żłobku w Ząbkach. Jest zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. W Warszawie pożegnano Stanisławę Celińską. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski. Dwie osoby zatrzymane po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Kontrolę w placówce zapowiedziało na dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
2: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
2: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
4: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
2: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione.
1: Chłopca znaleziono w oczku wodnym na terenie żłobka. Mimo długiej i intensywnej reanimacji życia dwulatka nie udało się uratować.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir na liście osób niepożądanych w Polsce. Decyzja ma związek z opublikowanym przez Polityka nagraniem przedstawiającym zatrzymanych przez izraelskie siły uczestników misji humanitarnej flotylli Global Sumut.
6: Dyrektor Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpisuje daną osobę na listę osób niepożądanych na terytorium Polski.
1: Mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Polityk od lat jest kojarzony z radykalnymi poglądami. Już w latach 90. otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie, przypomina ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.
7: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaka Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska.
1: O zakaz wjazdu dla Itamara Ben-Gwira apelował szef polskiej dyplomacji. Do MSZ-u został też wezwany izraelski Charles Schaffer. Zakaz został nałożony na 5 lat. Tymczasem aktywiści flotylli Global Sumut, wśród nich obywatele Polski, są już w Stambule, dokąd przylecieli po deportacji z Izraela.
5: Dzieje się blisko.
1: Rodzina, przyjaciele, a także wielbiciele talentu pożegnali w Warszawie Stanisławę Celińską. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach.
8: Taka bliska sercu, taka do ludzi, otwarta bardzo.
9: Nie miała łatwego życia, ale wyszła z tego, pokonała to wszystko. Była podobno taką wspaniałą matką, dobrym człowiekiem po prostu.
1: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych tuż obok aktorów Edwarda Lindy Lubaszenki i Bożeny Dykiel oraz pisarza Wiesława Myśliwskiego. Zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Wiosenny jakiś niewielki deszczyk gdzieś w okolicy może padać, ale w wielu miejscach ktoś się może teraz bardzo dziwić, że ja mówię o jakimś deszczu, bo jest na ogół słonecznie, słoneczny będzie to dzień i bardzo ciepły, kolejny zresztą.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 23 stopnie, o tej porze 16 w Warszawie, 13 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, 14 w Radzyminie.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A wczoraj widziałeś, taka wielka chmura się zbierała, tylko to nie było...
12: Wieczorem?
0: Tak, wieczorem. Tak. I zastanawiam się, czy w końcu z niej padało gdzieś coś?
12: Nie. Przynajmniej u mnie nie padało, a burzy też nigdzie nie było. Więc taka... może gdzieś padało, ale na pewno nie było z niej burzy żadnej.
0: A tak, to był spektakularny.
12: Ale
0: widok.
12: To widzę, że też cię zainteresowało.
0: Tak, tak. Nie, i tak nawet czekałam, że przyjdzie. Ale,
12: przez sam środek Warszawy.
0: Ale co się stało? I ona zniknęła potem tak po prostu?
12: Nie wiem, poszedłem spać.
0: No właśnie, ja też. No i nie wiem, jakie są dalsze losy
12: może
0: tej wielkiej chmury.
12: Może ktoś zna historię dalszą tej chmury, która przyszła.
0: Ale na pewno lepiej znamy niż historię tej chmury, historię świętej Rity, która jest dzisiejszą patronką. Patronka od pojednania, przebaczenia i od spraw beznadziejnych. Dzisiaj po godzinie 8 odwiedzimy, tak właśnie my odwiedzimy, parafię świętej Rity na warszawskim Grochowie. Już za chwilę się zbieram do wyjazdu, więc opuszczę cię, Jarek, na jakąś godzinkę, potem wrócę.
12: Smutno, ale będę cię słuchał. No, i gościa,
0: słuchaj,
12: a nawet gości.
0: Dla świętej Rity to myślę, że warto.
12: Dobrze.
0: Pokusić
12: to
0: się.
12: Pozwalam.
0: O taką rozłąkę. Chwilową. Ale dzisiaj także inne ważne tematy do Serocka Państwa zabierzemy.
12: Tak,
0: no i zapraszamy, żebyście dzisiaj pamiętali o świętej Ricie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej patronki, która będzie się wstawiać w tych sprawach dotyczących powołania, przebaczenia, ważnych życiowych decyzji, czy też spraw beznadziejnych, to ona jest doskonałą patronką. Jarek Wydra.
12: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: Teddy Swims w piosence Mr. Know-It-All w Radiu Warszawa. 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i na szczęście dzisiaj taka standardowa, piątkowa sytuacja, czyli ruch mniejszy zdecydowanie niż każdego innego dnia, tygodnia pracy. I no gdzie postoicie? No dobrze, odrobinę. W Alei Stanów Zjednoczonych do Mostu Łazienkowskiego, na Wale Miedzeszyńskim do zjazdów Aleje Stanów Zjednoczonych nie zawodzi korkowo, jak zwykle. Trasa S8, okolica Mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, Złomianek w kierunku Młocin, także już w tym momencie chwilę w korku postoicie, ale poza tym, no bez problemów większych, alejami jerozolimskimi, aleją Prymasa Tysiąclecia zupełnie bez korków możecie przejechać.
1: Tu i teraz.
2: Artur Borkowski, burmistrz Serocka w naszym studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A sporo się dzieje w Serocku, o czym warto powiedzieć. I to, co zwróciło moją uwagę, to geotermia i inwestycja gminy i miasta Serock. No, jedno chyba z największych wyzwań przed gminą. Czy jest szansa na znalezienie rzeczywiście tych wód geotermalnych? Czy one rzeczywiście się przydadzą? Czy na razie to jest poszukiwanie, na jakim etapie ta inwestycja jest?
3: Panie redaktorze, na wstępie trochę żartobliwie powiem, że to jedno z wielu wyzwań, a nie jedno z największych. Myślę, że szanse są duże, ponieważ na terenie gminy już taki odwiert miał miejsce kilka kilometrów dalej w miejscowości Jachranka i tam prywatny biznes, mam nadzieję, że z sukcesem wykorzysta to źródło do prowadzenia własnej działalności i dzięki temu też myślę, że o Serocku będzie głośno. Natomiast my na potrzeby samorządu, na potrzeby lokalnej społeczności próbujemy zrobić to samo w samym mieście z przekonaniem, że do kwestii cieplnych, czy nawet produkcji energii to się przyda. Nawet nasza szkoła nowo budowana jest tak zaprojektowana, żeby potencjalnie mogła wykorzystać geotermię do tych celów. Zobaczymy. Tam oprócz kwestii temperatury istotny jest też poziom zasolenia, różne inne czynniki, a więc musimy to zbadać po to, żeby podjąć decyzję, czy ten docelowy, już taki roboczy odwiert będzie dokonywany. Pozyskaliśmy na to środki. W zeszły piątek oficjalnie ten odwiert się rozpoczął. Myślę, że w tym roku będziemy mieli wiedzę, jak w istocie jest.
2: Jaka jest temperatura tej wody?
3: Przewiduje się, tak, nie wiemy, właśnie to będzie badane, ale myślę, że jeśli tam wyjdziemy na poziomy powyżej 40 stopni, to już częściowo satysfakcjonujące będzie. No pytanie, na jakich głębokościach i jakie te pokłady są, odpowiedź na to pytanie jest przed nami.
2: Do czego taką wodę w okolicach 40 stopni można by było wykorzystać?
3: Bo do mieszkańcy
2: to chyba nie.
3: Oczywiście można, tak? No bo to już daje odpowiedni poziom, pewną bazę, że tak powiem, na której można budować. Myślimy o tym, żeby produkować z tego energię i zasilać cieplnie, tak jak wspomniałem, szkołę, okoliczne obiekty. Też właśnie tam toczy się dyskusja na temat perspektyw rozwojowych tej części miasta, więc moglibyśmy wykorzystywać to również jako element systemu zielonych źródeł energii zasilających w ciepło i w energię indywidualne podmioty, ale również biznes. Także no, taki jest zamysł. Dzisiaj to badamy. Myślę, że wkrótce będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
2: Gdyby się udało i wszystko, i ten optymistyczny scenariusz udało się zrealizować, to będą oszczędności? To będzie ekologia? To będzie wygoda? Jakby który aspekt życia mieszkańców, ale też włodarzy, pana i przyszłych, będzie najważniejszy?
3: Panie redaktorze, wszystkie te czynniki, które pan wymienił, są istotne i są brane pod uwagę. Ja zacznę może od tego, że w dobie pewnych wyzwań, również o charakterze geopolitycznym, chociażby takie aspekty jak jakiś element suwerenności w zapewnianiu i dywersyfikacji tych źródeł energii nie jest bez znaczenia. Staramy się wykorzystać dostępne środki po to, żeby taki swój mini system zbudować. Ja nie twierdzę i nie chciałbym, żeby taki sygnał poszedł, że będziemy w 100% samowystarczalni, się odetniemy od tych wszystkich firm, które dzisiaj z nami współpracują, ale myślę, że swój istotny wpływ tak w tej dziedzinie, jak w kilku innych chcielibyśmy zyskać po to, żeby mieszkańcy gminy Serock, potencjalni również ci, którzy tutaj przyjeżdżają, czuli się bezpiecznie i mieli zapewnione zasilanie w energię.
2: Czyli jeszcze w tym roku się okaże, czy ten projekt będzie realizowany dalej.
3: W tym roku okaże się, jaki mamy charakter źródła. W oparciu o tą wiedzę będziemy podejmowali decyzję, czy zabiegamy o kolejne środki na ten docelowy roboczy już odwiert, idziemy w to przedsięwzięcie już tak na 100%, czy też te parametry będą, powiedzmy, niezadowalające i nie będziemy tych ruchów wykonywać.
2: No to będziemy obserwować, bo jeżeli by się to udało...
3: Bardzo
2: to,
3: proszę i zachęcam.
2: To Serock tutaj będzie chyba liderem w aglomeracji warszawskiej.
3: Nie przeszkadza nam ta rola.
2: Żłobki, które pojawiają się na terenie gminy i przynajmniej z komunikatów, które przekazywane są przez gminę i miasto Serock, wynika, że będą to nie tyle miejsca opieki, które mają ułatwić rodzicom powrót do pracy, co stawiacie na jakość tej opieki i jakość i też kontakt dzieci z naturą, z takimi nowymi wyzwaniami edukacyjnymi, które jednak się pojawiają. Ta nauka dotycząca edukacji dzieci też się rozwija.
3: Niezwykle aktualny temat. Zmieniamy system gospodarki odpadami w takim zakresie, który wywołuje emocje społeczne, i ten aspekt edukacji, a gdzie ją kształtować, jak nie od podstaw, mocno wybrzmiewa, więc potwierdzam, że tutaj też takie aspiracje są, ale wracając do tego głównego wątku, no w ciągu ostatnich naprawdę 2-3 lat, ten proces może troszkę wcześniej zaczęliśmy, oddajemy drugi całkowicie nowy, nowoczesny żłobek. Przy okazji chcę powiedzieć, że też współpracujemy tutaj z podmiotami niepublicznymi, a więc wydaje się, że w 100% jesteśmy na dzisiaj w stanie zabezpieczyć te wyartykułowane potrzeby mieszkańców, jeśli chodzi o właśnie żłobki. Cieszę się, że w bardzo szybkim tempie ze wsparciem rządowym to robimy. Wpisujemy się w potrzeby, wykorzystujemy możliwości. Serock nie miał tego typu oferty. To troszkę wstydliwe, ale szybko te zaległości nadrabiamy. Myślę, że ci, którzy zdecydują się na korzystanie z publicznych i niepublicznych żłobków na terenie gminy Serock, będą w stanie dowieść i potwierdzić, że wszystko to, o czym pan redaktor wspomniał, ma miejsce na terenie gminy Serock.
2: Wakacje coraz bliżej. Temperatury już takie wakacyjne za oknami. Co Serock może zaoferować na wakacje i czy Serock w ogóle zaprasza na wakacje? No bo z jednej strony wszystko, co do odpoczynku wakacyjnego w Serocku praktycznie jest, bo jest woda, bliskość Warszawy niekoniecznie musi być czymś złym, no bo można tutaj wyskoczyć na weekend. A jednak ten Serock nie pojawia się jako pierwszy wybór, kiedy myślimy o wakacyjnym wyjeździe albo takim weekendowym.
3: Panie redaktorze, oczywiście ubolewam nad tym, bo pewnie przekaz informacyjny czy świadomość potencjalnie zainteresowanych powinny być na tym samym poziomie jak oferta, którą formułujemy. Natomiast oczywiście to jest przestrzeń do pracy dla nas i mamy tego pełną świadomość. Natomiast co roku rozwijamy swoją ofertę i ona jest naprawdę bogata. Tak? Myślę, że ci, którzy bywają nad zalewem, mogą to stwierdzić. Dodam może trochę skromnie, że mamy bardzo dobrą konkurencję, bo sąsiednie gminy też wiele robią, żeby spędzanie czasu nad zalewem było wartościową atrakcją. My organizujemy lato w mieście, więc można zapisać dzieci na kolonie. Nie zamykamy tego do poziomu własnych mieszkańców, a więc wszyscy ci, którzy chcieliby skorzystać, mają na to szansę. Oczywiście swoją ofertę mają ośrodki. Jako miasto staramy się stwarzać, jako gmina, przepraszam, stwarzać taką przestrzeń kultury, atrakcji sportowych. No mówiąc wprost, każdy weekend cechuje jakieś wydarzenie, na które warto zaprosić, warto w nim wziąć udział, więc niezależnie od tego, w jakim momencie wypoczynku, czy to będzie przed sezonem wakacyjnym, czy w trakcie, każdy, kto przyjedzie do gminy Serock i zechce wyjść z pieleszy własnej kwatery, czy miejsca zamieszkania, będzie mógł zweryfikować tą naszą ofertę. Naprawdę jest bogata.
2: My chętnie z porankiem do Serocka się wydamy, wybierzemy, ale to już zależy od państwa i wtedy byśmy tę ofertę zweryfikowali, ale to już zależy od państwa, jeżeli państwo chcą, żebyśmy pojechali do Serocka, jeżeli mieszkańcy Serocka chcą nas zaprosić do siebie, albo mieszkańcy innych miast, to zachęcamy do głosowania, to państwo zdecydują, czy gdzie się w wakacje udamy z naszym porannym programem. Zachęcamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony radiowarszawa.com.pl. Czy będzie to Serock? Zobaczymy.
3: Mam taką nadzieję.
2: Tego miasta Artur Borkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich widzów.

0: Reklama.
1: Cześć, a gdzie Ania?
2: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
1: Przecież jest w edukacji domowej.
2: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
1: Brzmi drogo.
2: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
4: Jest 7:30, na wiadomości Radia Warszawa w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
5: Utrudnienia na Pradze Południe, dziś jutro koncert na PGE Narodowym. Przed wydarzeniem zamknięty dla większości samochodów będzie Saska Kępa. Policja może czasowo wyłączyć z ruchu m.in. ulicę Sokola, Zamoście i Most Poniatowskiego. Zmiany obejmą także komunikację miejską. Zatrzymanie pijanego rowerzysty w Tarczynie. Badanie trzeźwości 72-latka wykazało blisko promil alkoholu. Mężczyzna próbował uniknąć mandatu, oferując funkcjonariuszom łapówkę. Został zatrzymany, noc spędził w celi i usłyszał zarzut próby wręczenia łapówki. Ruszyły zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy pobiegną na dystansie 5 i 10 kilometrów trasami związanymi z historią zrywu z 1944 roku. Wydarzenie ma upamiętnić bohaterów walczących o wolną Warszawę. Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani, 17- i 19-latek, byli przytomni. Po otrzymaniu pomocy na miejscu trafili do szpitala. Wczoraj na szczycie Pałacu Kultury i Nauki zaobrączkowano dwa młode sokoły wędrowne. Oba samce wykluły się pod koniec kwietnia. Wkrótce młode ptaki rozpoczną pierwsze próby lotu poza gniazdem.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dzisiaj słonecznie i w zasadzie nie powinno padać deszcz. Tylko lokalny, niewielki. No i to chyba niedobrze, bo jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot.
4: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie, weekend bardzo pogodny i bardzo ciepły. W sobotę maksymalnie 25, w niedzielę nawet 28. O tej porze w Warszawie 17 stopni, 14 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Pruszkowie i w Piasecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I Weronika już zmierza na miejsce, które zapowiedziała, że odwiedzi.
2: Cześć, czy mnie słychać? To jest pierwsze ważne pytanie.
1: A tak bardzo cicho, ale jednak.
2: A no to spróbujemy, żeby było trochę lepiej. Co i jak testujemy się? Jest dobrze już teraz.
1: A tak bardzo cicho, ale nadal mam nadzieję, że będzie dobrze po godzinie 8:15, kiedy odwiedzisz parafię świętej Rity. Ale warto też odwiedzić, jest kino, bowiem dziś do kin wchodzi film Posłani. Film o duchowej przemianie Polaków. Od dziś w kinach w całej Polsce. Poruszający dokument o wierze, która działa tu i teraz, jak mówi reżyser tego filmu, Dariusz Walusiak. Można patrzeć na tę historię jak na wyczyn, ale dla reżysera jest to najważniejszy jest wymiar duchowy, bowiem to opowieść o całkowitym zaufaniu Bogu w codzienności, w decyzjach, w kryzysach, w przełomach zwykłych ludzi. Osią tej historii jest niezwykła droga Michała Ulewińskiego, który przemierza setki kilometrów przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa jego pielgrzymki układa się w symboliczny znak krzyża na mapie kraju od Zalewu Wiślanego przez Giewont i Gniezno aż po Sokółkę. W wielu miejscach witany jest entuzjastycznie. To jest też okazja do rozmów, do wspólnej modlitwy i dzięki temu też losy bohaterów tego filmu się splatają. Posłani od dziś w kinach w całej Polsce.

Dojeżdżamy w korkach do mostu Grota Roweckiego od strony Brudna i tutaj korek zaczyna się już na wysokości Annopolu i Rębielińskiej i no tradycyjnie przy Adama Mickiewicza na Marymoncie się kończy. Kierowcy zgłaszają kolizję w okolicach mostu Grota Roweckiego na Wybrzeżu Gdyńskim i tutaj korek od mostu Grota właśnie do tego miejsca, do miejsca na wysokości Kępy Potockiej. O, gdzie jeszcze stoimy w korku? No, niestety Złomianek jak zwykle. Od Brukowej dzisiaj korek prowadzi nas na Młociny, mniej więcej do wysokości ulicy Dankowickiej. W samej stolicy, przed skrzyżowaniem Alei Witosa i Alei Sikorskiego jest korek i przed Rondem Starzyńskiego w kierunku Mostu Gdańskiego on się utworzył.

0: Za 10,5 minuty będzie godzina 8. Dzisiejsza patronka, my już o niej mówiliśmy, Weronika, zmierza do parafii, której właśnie patronuje. To święta Rita.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Święta Rita, orędowniczka od rzeczy niemożliwych. Prosta, pobożna, włoska dziewczyna z przełomu XIV i XV wieku, która z woli rodziców wyszła za mąż za trudnego w obejściu człowieka i swoją wiarą oraz łagodnością przyprowadziła go do Boga. Jednak gdy wierni z Kaszi nadawali po śmierci Ricie tytuł świętej od spraw beznadziejnych, to mieli na myśli coś dużo więcej niż tylko jej anielską cierpliwość wobec małżonka. Oni doceniali jej niezwykły charyzmat tworzenia między ludźmi mostów tam, gdzie wydawały się one już definitywnie spalone. Tak jak między jej mężem a kościołem, albo też między jej dwoma synami a zabójcami ich ojca, męża Rity, bo jego cudowne pogodzenie się z kościołem nie wszystkim było w smak. Świętej Ricie udało się nawet wprowadzić pokój między dwoma krwawo zwalczającymi się politycznymi stronnictwami z Kaszi, których wojna odebrała jej męża i omal nie uczyniła z synów morderców. Opinia świętości, jaką cieszyła się Rita w Kaszi, umocniła się jeszcze bardziej, gdy już jako wdowa została przyjęta do tamtejszej wspólnoty augustianek i obdarzona darem ekstaz oraz stygmatów. I choć umarła niemal 600 lat temu, to pamięć o niej trwa w kościele i w międzynarodowej nagrodzie, jaką jej współsiostry przyznają tym kobietom, które tak jak święta Rita zdobyły się na heroizm przebaczenia, odbudowywania spalonych mostów. Laureatkami tej nagrody są również i Polki: Marianna Popiełuszko, piosenkarka Eleni oraz od 2021 roku także Monika Kornecka, która, tak jak i tamte, odważyła się wybaczyć mordercy swojego dziecka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za minutę będzie ósma. Weronika, czy dotarłaś już w pobliże patronki naszej dzisiejszej?
1: I że jestem tuż przed parafią świętej Rity z Kaszi. Jechało się bardzo dobrze. Pozdrawiam taksówkarza pana Darka, który też pomagał mi moje problemy techniczne rozwiązywać, ale wszystko się udało.
0: Panie Goście Darku, będą, dziękujemy. Także...
1: Pozdrawiamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać.

0: reklamie.
1: Minęła 8:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Donald Trump chce wysłać 5000 żołnierzy do Polski. W Krakowie ostatnie przygotowania do referendum. Serock stawia na geotermię. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zwrot w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Trump poinformował o tym na portalu True Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia liczebności żołnierzy o 4 tysiące. W drugim przypadku liczebność wojsk USA w Polsce wyniosłaby 11 tysięcy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze, napisał w odpowiedzi na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedź Donalda Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski Brygadowej Grupy Bojowej. Powody zmiany decyzji prezydenta nie są znane.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: W niedzielę mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta Krakowa. Głosowanie potrwa od 7 do 21. O szczegółach Paweł Pawlica.
4: Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
5: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
4: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają władzom Krakowa, między innymi niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych.
2: Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 179 tysięcy. Od północy w piątek zacznie obowiązywać cisza wyborcza.
3: To dzieje się w okolicy.
2: W Serocku ruszyły odwierty geotermalne, które mogą stać się podstawą lokalnego systemu zielonej energii. Burmistrz miasta Artur Borkowski poinformował na antenie Radia Warszawa, że pierwsze prace rozpoczęły się w ubiegły piątek. Jeszcze w tym roku gmina pozna parametry źródła, mówił włodarz w poranku z Radiem Warszawa.
6: Myślę, że jeśli tam wyjdziemy na poziomy powyżej 40 stopni, to już częściowo satysfakcjonujące będzie. No pytanie, na jakich głębokościach i jakie te pokłady są. Odpowiedź na to pytanie jest przed nami.
2: Jeśli wyniki okażą się satysfakcjonujące, geotermia mogłaby zasilać obiekty użyteczności publicznej, a w przyszłości także prywatne podmioty.
6: Myślimy o tym, żeby produkować z tego energię i zasilać cieplnie szkołę, okoliczne obiekty. Toczy się dyskusja na temat perspektyw rozwojowych tej części miasta, więc moglibyśmy wykorzystywać to również jako element systemu zielonych źródeł energii zasilających w ciepło i w energię indywidualne podmioty, ale również biznes.
2: Serock przygotowuje się również do sezonu wakacyjnego. Gmina zapowiada bogatą ofertę wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych nad Zalewem Zegrzyńskim oraz letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali do półfinału Ekstraklasy. W czwartym meczu ćwierćfinałowym Dziki wygrały z Tryflem Sopot 88-73. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Warszawy triumfował 3-1. Półfinałowym rywalem Dzików będzie Legia Warszawa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Przez okno w studiu taki delikatny, przyjemny chłód wpada. Czy na Grochowie ten chłód jest równie odczuwalny w sposób przyjemny?
9: Tak, to jest taki bardzo przyjemny wiatr, słońca bardzo, bardzo dużo, jak patrzę na niebo, to ani jednej chmury. Błękitne, czyste niebo, no i bardzo ciepło, ale przyjemnie jednocześnie, dzięki temu, że jest ten delikatny wiatr. 18 stopni o tej porze w Warszawie, dziś maksymalnie 23 w stolicy i w okolicy.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Już 6 minut po godzinie 8. Weronika postanowiła powiedzieć nic tu po mnie i pojechała do świętej Rity. Gdzie jest?
9: A wiesz, że święta Rita to patronka spraw beznadziejnych, więc w sumie wszystko się zgadza. Nic tu po mnie. Więc u świętej Rity znajdę odpowiedź, po co ja w ogóle tutaj jestem w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Oczywiście, drodzy słuchacze, to żart, ale tutaj patrzę na plakat święta Rito, patronką spraw trudnych i beznadziejnych. Módl się za nami. Są też róże przygotowane. Dlaczego te róże, po co te róże i dlaczego są symbolem świętej Rity? O to będziemy pytać naszych gości, ale nic tu po mnie to piosenka Pawła Domagały, która ma budzić dzisiaj naszych słuchaczy.
8: Tak jest. I Paweł Domagała właśnie z taką nową propozycją wychodzi, bo to jeden z najnowszych utworów tego artysty, którego często lubimy słuchać i często go gramy i często prezentujemy jego utwory w Radiu Warszawa. Teraz czas na właśnie tę nowość, czyli nic tu po mnie.
9: Dzień dobry, Weronika Ostrowska z przedparafii świętej Rity na warszawskim Grochowie.
8: I ze studia Radia Warszawa Jarek Wydra mówi dzień dobry.
3: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Tej Ricie, i wiedziałaś, że się z nią zaprzyjaźnisz?
1: Nie wiedziałam, że się zaprzyjaźnię i wręcz była to, nie wiem, jakaś taka antagonistyczna chyba przygoda, bo ja nie chciałam tutaj przyjść. Byłam przywiązana do zupełnie innej parafii, zresztą po sąsiedzku. Tak sobie pomyślałam w duchu, dlaczego to zmieniać? Tam mi się podoba, tam jest dobrze, tam jest fajnie. Nie wiem, dlaczego trzeba gdzieś tam szukać i jakby się dzielić. I taki ludzki przypadek, można powiedzieć, sprawił, że tutaj przyszłam. Pierwszy raz, kiedy gdzieś tutaj wędrowałam uliczkami, nie znalazłam tej parafii, nie trafiłam do niej. Nie wiem dlaczego, ale się nie poddałam jakoś i drugi raz się udał. I ten pierwszy raz to był ten właśnie raz, że pomyślałam sobie, tak, tu jest fajnie.
0: Jest tak soczysty uśmiech teraz na twarzy Sylwii, że to aż trudno przekazać przez mikrofon tylko. Proszę księdza, w jakich sprawach święta Rita chętnie pomaga? Jakie świadectwa ksiądz słyszy w tej parafii?
2: No właśnie, w jakich sprawach? Tak najprościej byłoby powiedzieć, że w każdej, bo nawet ostatnio świadectwa na różnej płaszczyźnie, ktoś dziękuje, bo wymodlił długo oczekiwane dziecko, później nadaje imię właśnie Rita na pierwsze czy na drugie. Czy ostatni taki przypadek sprzed 40 godzin, gdzie młody mężczyzna właśnie opowiada historię swojego życia, gdzie był załamany na silnych lekach, byśmy powiedzieli uspokajających, które brał przez 8 lat. I jeden przyjazd półtora roku temu tutaj w to miejsce sprawił, że wszystkie leki zostały odstawione. Czy kiedy wczoraj przepisywałem intencje na dzisiejszą uroczystość, to jest niesamowite. Wyzwolenie od nałogu narkotyków, uwolnienie od nałogu alkoholizmu, wyproszenie właśnie łaski potomstwa, czy uzdrowienie z nowotworów, czy inne łaski uzyskane, jeżeli chodzi w kwestii zdrowia. Naprawdę w każdej sytuacji święta Rita jest niesamowita, czy chociaż takie byśmy powiedzieli przyziemne, ale dla innych bardzo ważne, kiedy jedna mama przychodzi i proszę księdza, no jeżeli mój syn zda ten egzamin, to tylko będzie zasługa świętej Rity, bo on się w ogóle nie uczył, a naprawdę niewiele wie i przychodzi z bardzo dobrą oceną, to komu to przypisywać? Więc bym powiedział od spraw takich ważnych, bardzo ważnych, pomniej, ale naprawdę w każdej sprawie można do niej przyjść.
0: A jeżeli słucha nas ktoś, kto teraz sobie pomyśli, no to jest patronka dla mnie. Jak dzisiaj będzie wyglądało szczególnie to popołudnie w parafii świętej Rity? Czy to spotkanie tylko dla parafian, czy dla całej Warszawy?
2: Nie, zapraszamy wszystkich. Ja tutaj zawsze podkreślałem od samego początku, od pierwszej sprawowanej mszy świętej, że my tutaj nie budujemy kościoła, ale budujemy dom świętej Rity i na plakatach zawsze jest ten dom, a w tym domu każdy ma swoje miejsce i z parafian i nie z parafian, z gości, więc tutaj naprawdę każdy jest bardzo mile widziany i bardzo serdecznie zapraszam. Te centralne uroczystości rozpoczną się o godzinie 17, gdzie odczytamy te wszystkie intencje, które są składane, później będzie odśpiewana koronka, przepraszam, odmówiona koronka, odśpiewana litania do świętej Rity, następnie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza doktora Marka Studenckiego, gdzie cieszę się, że przyjął to zaproszenie. To jest chyba jeden z takich obecnie najbardziej słuchanych kapłanów. Następnie będzie procesja ulicami naszej parafii, po czym będzie możliwość ucałowania relikwii świętej Rity, a także poświęcenie róż. No a później zapraszamy na wspólne biesiadowanie. To jest chyba w naszej diecezji dzisiaj jedyne miejsce, gdzie można będzie grillować, gdzie będzie można zjeść kawałek kiełbaski. Więc naprawdę także na tę część bardzo serdecznie zapraszamy. Kiełbaska przygotowana dla każdego. I też tutaj chcę podziękować bardzo oficjalnie na terenie Radia Warszawa. Ile osób, czy z parafii, czy spoza, przynosi ciasto właśnie na tę uroczystość, dzieli się, traktuje tak naprawdę niesamowicie, z całego serca, wszystkim parafianom, wszystkim gościom, za każdy gest wsparcia, dobroci, który tutaj otrzymuje, z całego serca dziękuję.
0: To jeszcze Sylwię i Ewę zapytam. Spójrzmy na ten kościół, który właśnie powstaje, właśnie się buduje. Jak patrzycie na to, jak ta budowla się wznosi, to jest tak, że kościół, ten fizyczny, powstaje jakoś równolegle z budującą się wciąż wspólnotą parafialną?
3: Myślę, że tak, że to idzie ze sobą wspaniale w parze. A kościół, na który wszyscy bardzo czekamy, my parafianie, ale także wszyscy ci, którzy tu przyjeżdżają na comiesięczne uroczystości każdego 22 dnia miesiąca, bardzo, bardzo czekamy na uroczyste wejście do tej nowej świątyni. Kaplica

0: Ja po prostu nie mieści wszystkich parafian i gości przy takich uroczystościach. Pracy jest bardzo dużo, ale doceniamy też wszystko to, co udało się do tej pory zrobić. Prace postępują bardzo mocno do przodu, ale oczywiście jest bardzo dużo potrzeb. Dlatego także dziś wszyscy, którzy będą chcieli wesprzeć to miejsce, być może za coś podziękować też świętej Ricie, będą mogli nabyć podczas uroczystego, podczas tego biesiadowania tutaj u nas wspólnie nuty wdzięczności. To są po prostu takie cegiełki, które wspierają budowę tego miejsca.
1: Sylwia, jakbyś mogła nam opisać, domyślam się, że byłaś wewnątrz tego kościoła nieraz. Jakbyś mogła naszym słuchaczom opisać, jak to w tym momencie wygląda? Bo z zewnątrz, gdyby nie sam front i wejście, to już można by powiedzieć, że skończony kościół. A jak to w środku wygląda?
2: To tak naprawdę tak, to jest ten moment, kiedy będą wykonywane duże prace o dużym nakładzie finansowym, a faktycznie nie będzie ich widać. To jest już ten moment. Same mury to niestety jest to dosyć mała część. Myślę, że prace nigdy się nie zatrzymają, bo to obserwujemy już od paru lat, ale faktycznie potrzebujemy tego i dla siebie, i dla naszych gości, dla naszych przyjaciół, bo rosną serca, rośnie wspólnota jako Kościół, ale też chcielibyśmy jeszcze pomieścić gdzieś ogrom tej wiary, tej miłości i nas wszystkich.
1: Zapraszamy dzisiaj na godzinę 17 do tej parafii. Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, módl się za nami. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje jej wsparcia, to 22 dnia każdego miesiąca można przyjść, podziękować, poprosić. Sylwia Matusiak, Ewa Krzysik, parafianki i ksiądz proboszcz Andrzej Jakubaszek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie i do zobaczenia.
2: Dziękuję, zapraszamy.
0: Do zobaczenia na Żupniczej 27.

0: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: W Serocku ruszył odwierty geotermalny, jak powiedział w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Artur Borkowski. Źródła mogą stać się podstawą lokalnego systemu zielonej energii. Jeszcze w tym roku samorząd pozna parametry wody. Dziś w Warszawie finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Życie między wierszami. W tym roku uczniowie szkół podstawowych tworzyli wiersze na temat tata. Na konkurs napłynęło blisko 200 prac. Gala rozpocznie się o 12 w szkole podstawowej przy ulicy Konarskiego na Bemowie. Ponad 13 milionów złotych na program Mazowsze dla zabytków. Program realizowany przez samorząd Mazowsza pomoże sfinansować łącznie blisko 140 projektów. Do najważniejszych należą renowacja cmentarza Powązkowskiego, synagogi Nożyków i klasztorów w Miedniewicach. W zakresie dofinansowania znalazły się prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Dotacje mogą pokryć nawet 100% kosztów. W Rojkowie pod Warszawą powstał środowiskowy dom samopomocy. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dom będzie prowadził Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych, 1,5 milionów przekazał wojewoda mazowiecki. Muzeum Historii Naturalnej powstanie w Warszawie. Taką uchwałę podjęła Polska Akademia Nauk. Pełnomocnikiem projektu został profesor Jarosław Stolarski z Instytutu Paleobiologii. Pan ma około 9 milionów okazów przyrodniczych, w tym zbiory dinozaurów z pustyni Gobi, które mogą stanowić podstawę ekspozycji.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Delikatny wiatr, który muska liście i one leniwie się poruszają, ale bardzo słabo, a ten wiatr z północnego zachodu.
4: Słonecznie, bardzo przyjemny wiatr, potwierdzam. Niebo bezchmurne, prawie dojrzałam jakąś białą chmurę, ale to tylko delikatny obłoczek, maksymalnie dzisiaj 23 stopnie.
0: A później będzie nieco silniejszy ten wiatr do 40 km na godzinę, ale dzisiaj padać nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Wildflower. Za 20 minut będzie godzina 9. Maj, miesiąc maryjny.
1: Maj z Maryją. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Chwała, sukces, blask fleszy, oklaski, rozpoznawalność. Tak, to po ludzku chwała, ale czy życie w Bożej obecności, czynienie dobra, unikanie zła i poklasku może być chwałą? Co jest chwałą matki, która wstaje w nocy do dziecka, kiedy wszyscy śpią? Co jest chwałą ojca, który codziennie podejmuje trud odpowiedzialności, często bez oklasku? Co jest chwałą babci i dziadka, którzy z cierpliwością i miłością przekazują wiarę i wartości kolejnemu pokoleniu? Czy choć raz zastanowiło mnie zdanie świętego Ireneusza z Lyonu, który mówi, że chwałą Boga jest żyjący człowiek? Ale jak to? Ja? Chwałą Boga? Tak. Nie przez to, że jestem idealny, ale przez to, że moje życie może stawać się przestrzenią, w której Bóg jest obecny. Przez moje czyny, codzienne wybory. Dobrze to rozumiała Maryja. Ona pokazywała, że chwała rodzi się w wierności danemu słowu, szlachetności. Wszyscy powołani jesteśmy do tego, by być przybytkiem chwalebnym. Maryjo, ucz mnie tak żyć, by moje zwyczajne życie stało się odbiciem chwały Boga.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

Parostatkiem pewnie w korkach byśmy nie stali, ale samochodem no to już trochę sobie postoimy. Korki w tym momencie na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. Tworzą się one na wysokości Marywilskiej i Piotra Wysockiego i nie na Mickiewicza, na Broniewskiego dopiero się kończą. Korek także jest teraz od ulicy Czerniakowskiej na Alei Wincentego Witosa, która później przechodzi w Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej ten korek jest. Dojazdy do Warszawy też mogą być utrudnione od strony Piaseczna, bo Puławska tutaj korkuje się w kilku miejscach na kilku odcinkach. No i coś, co może dzisiaj być bardzo trudne dla kierowców. Aleja Bohaterów Warszawy, trasa S8 od wysokości mniej więcej Janek do Opaczy. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizje i są spore utrudnienia.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Weronika wybrała się na wycieczkę do parafii świętej Rity, ale my możemy się wybrać w dowolne miejsce. To Państwo zdecydują, gdzie będziemy witać i których słuchaczy, w którym mieście budzić.
2: Jarek, czy mogę dodać, że w parafii świętej Rity, gdzie dzisiaj o godzinie 17 rozpoczną się uroczystości odpustowe, jest przepyszna kawa i dobre ciasto?
1: O, a można głosować?
2: Na parafii świętej Rity? No możemy spróbować. Kto to wie? Może i tutaj moglibyśmy spędzić poranek z Radiem Warszawa. Zapraszamy Was serdecznie jeszcze raz tutaj. Tylko dodam, że przepiękne przypinki też z różą są. Pokażę Ci, jak wrócę do studia.
1: Dobrze, czekam.
2: Zapraszamy także na święcenia diakonatu. Jeden diakon w diecezji warszawsko-praskiej zostanie wyświęcony 23 maja w uroczystość o godzinie 9:30 w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Stołecznym Kamionku, a kleryk, który zostanie diakonem, to Karol Pikała z parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie w Radości.
1: A jutro jeszcze zapraszamy na uroczystość poświęcenia świątyni w Mostówce. Biskup Jacek Grzybowski poświęci kościół. Początek uroczystości o godzinie 11:00 jutro.

0: Goleć.
1: Ewa i Golec, orkiestra za minutę dziewiąta.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Czas na wiadomości.
5: Rusza kontrola w żłobku w Ząbkach po tragicznej śmierci dziecka. Moskwa i sąsiednie regiony atakowane dronami. 22 maja to Europejski Dzień Walki z Otyłością. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Na zlecenie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej kontrolę rozpoczyna burmistrz miasta, któremu podlega placówka.
6: Do tragedii doszło w środę po południu. Dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym. Mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
7: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
6: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
8: To jest naprawdę okropna tragedia.
6: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta.
5: Relacjonowała Joanna Stankiewicz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ukraińskie drony zaatakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Płonie rafineria w Niżnym Nowogrodzie. Czasowo zamknięto moskiewskie lotniska. Bezzałogowce uderzyły także w cele na terenach okupowanych przez Rosjan w Donbasie i na Krymie.
10: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil, znajdującą się w rejonie Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał czasowo wstrzymać produkcję. W maju Rosjanie po atakach dronów wyłączyli na czas remontu kilka rafinerii. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w internecie o zestrzeleniu drona lecącego w kierunku centrum Moskwy. W rejonie stolicy czasowo zamknięte były lotniska Domodziedowo, Żukowskie i Wnukowo. W związku z atakami dronów ograniczono także ruch lotniczy w Czeboksarach, Kazaniu i kilku innych miastach Rosji.
5: Sprawę śledzi Maciej Jastrzębski.
9: To dzieje się w okolicy.
5: Zielone Świątki na Urzeczu. W najbliższą niedzielę w gminie Karczew odbędzie się tradycyjny piknik ludowy. W programie imprezy znalazły się m.in. koncerty muzyki ludowej, warsztaty rękodzielnicze oraz widowiskowy orszak rzeczny na Wiśle. O planie na niedzielę mówił na antenie Radia Warszawa burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
11: Płyniemy takimi łodziami fliseckimi przez od Góry Kalwarii do Karczewa. I śpiewamy różne pieśni ludowe, potem jest msza święta w Nadbrzeżu i piknik. Wszystko po to, żeby podkreślić tą tradycję właśnie zrywania tataraku, żeby podkreślić tą tradycję świętowania tych zielonych świątków.
5: Łodzie popłyną Wisłą na trasie Góra Kalwaria Nadbrzeż, nawiązując do dawnych zwyczajów mieszkańców Urzecza, których życie od wieków związane było z Wisłą. Start imprezy o 9:00, uroczysta msza święta polowa rozpocznie się w Nadbrzeżu o 10:30. Dziś Europejski Dzień Walki z Otyłością. Najlepiej jej zapobiegać, ale pacjenci cierpiący na tę chorobę wymagają pomocy lekarskiej. Bez profesjonalnej pomocy nawet aktywność fizyczna może tu zaszkodzić, mówi profesor Mariusz Wyleżał, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
12: Jaki jest negatywny wpływ chociażby na powierzchnię stawów kolanowych czy biodrowych, kiedy dana osoba ma o 30-40 kg masę ciała większą, prawda? To nie tylko nie pomaga naszemu zdrowiu, ale często może doprowadzić do dewastacji zdrowia.
5: Otyłość może powodować choroby układu krążenia i wiele innych schorzeń.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słonecznie, ciepło, tak będzie przez cały dzień. Teraz wiatr delikatny, później on trochę będzie silniejszy, do 40 km na godzinę. I teraz już 21 stopni, jesteśmy blisko tych temperatur maksymalnych, dziś 22-23 stopnie, dużo słońca, ciepła, także noc, która przed nami, temperatura obniży się nad ranem do 12 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: 5 minut po godzinie 9:00, Wigilia zesłania Ducha Świętego od lat gromadzi wiernych na wspólnej modlitwie, uwielbieniu i oczekiwaniu na działania Ducha Świętego. Papież Leon XIV podczas ubiegłorocznego czuwania w Watykanie przypomniał, że Duch Boży prowadzi Kościół do jedności, otwartości i odnowy serc. Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie są wezwani do tworzenia wspólnot będących szkołami braterstwa i uczestnictwa, w których można doświadczyć bliskości Boga i drugiego człowieka, gdzie odbędą się modlitewne czuwania, koncerty, uwielbienia oraz nocne liturgie przygotowujące wiernych do uroczystości Pięćdziesiątnicy. O tym na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, także w mediach społecznościowych, na Facebooku. Tam mogą Państwo dopisywać kolejne uroczystości, kolejne parafie, gdzie takie wydarzenia będą miały miejsce. Razem tworzymy taką platformę wymiany informacji na temat tego bardzo ważnego wydarzenia. Jarek Wydra, dzień dobry, i Weronika jeszcze do nas dołączy.
9: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Polecamy naszą stronę internetową radiowarszawa.pl, naszego Facebooka. Tam można znaleźć listę wydarzeń w różnych parafiach w Warszawie i okolicach, gdzie uroczystości związane z zesłaniem Ducha Świętego i wigilią tej uroczystości. I jest parafia, o której teraz będziemy w sposób szczególny rozmawiać, bo tu uwielbienie 24-godzinne, nieustannie. Podczas tego uwielbienia będziemy oddawać chwałę Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie. To uwielbienie w kościele świętego Patryka na warszawskim Gocławiu. I na temat tego wydarzenia już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. Będziemy zachęcać do uczestniczenia w tym uwielbieniu, do tej wspólnej modlitwy przed zesłaniem Ducha Świętego. Goście już czekają.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: utrudnienia i korki. Rozpocznijmy od wypadku, do którego doszło w okolicach węzła Opacz Kolonia. To jest trasa S8. Ruch odbywa się pasem lewym i środkowym i zablokowany jest właśnie jeden z tych pasów. To wszystko ze względu na wypadek. Utrudnienia także na wysokości Starej Miłosnej na trakcie Brzeskim. Utrudnienia od zakrętu przez całą praktycznie wysokość Starej Miłosny. Dopiero jak wjedziemy do lasu, to już później jest w porządku. Szukamy jeszcze i tropimy tych korków. Tutaj utrudnienia mamy od Czerniakowskiej w Alei Wincentego Witosa. Wincentego Witosa przechodzi w Generała Władysława Sikorskiego i w Dolinie Służewieckiej dopiero ten korek się kończy. Proszę na siebie uważać. Korków w piątek jakby mniej, ale lokalnie dużo czerwieni jeszcze na mapie Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Poranik. Wyjątkowe wydarzenie przed niedzielną uroczystością zesłania Ducha Świętego. W naszym studiu Aleksandra Kuźma i Mateusz Barej ze wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej przy parafii świętego Patryka w Warszawie. Witajcie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Uwielbienie 24-godzinne, w ogóle jakiekolwiek wydarzenie, które trwa 24 godziny, nieustannie, no to bardzo duży wysiłek, zarówno pewnie dla organizatorów, jak i uczestników.
3: Jak najbardziej, ale robimy to na chwałę Pana, więc zapraszamy do świętego Patryka o 8 rano, zaczniemy wszystką mszą świętą, później o 9.15 będzie Fiszek Lektik, następnie Małgorzata Orzechowska, Sylwia i Witek Wilk, Michał Król, Szymon Czyżewski, Ann-Marie, Maja Sowińska i o 20.00 będzie msza święta, Wigilii Zesłania Ducha Świętego, następnie 22.15 Mateo, Jakub Bartkowiak, Natalia Witkowska, Wspólnoty Świat i Nowe Życie z Otwocka i my, Diakonia Uwielbienia świętego Patryka, zamykamy tą całą stawkę.
0: To wydarzenie nie odbywa się już po raz pierwszy, więc jakie są doświadczenia ubiegłoroczne na przykład?
4: My wierzymy, że te 2 lata temu Pan Bóg zaprosił nas do organizacji tego wydarzenia. Wierzymy, że nie był to nasz pomysł i gdzieś za tym natchnieniem, które pojawiło się na modlitwie, a później zostało rozeznane przez naszą wspólnotę, przez Radę Wspólnoty. Po prostu poszliśmy, bo tak też staramy się żyć, żeby te Boże natchnienia, Boże słowa łapać i później realizować w naszym życiu. Więc mamy już to doświadczenie sprzed 2 lat i sprzed roku. I są to dla nas wspaniałe wspomnienia, ale nie tylko takie wspomnienia wydarzeń, które się wydarzyły, tylko też tego uwielbienia, które trwa, które chcemy, żeby było jakąś treścią i sensem naszego życia, żeby to nasze życie było właśnie skupione na Bogu, żeby to Pan Bóg był w centrum. To też to nasze wydarzenie. Dlatego uwielbiamy przez 24 godziny, bo też chcemy pokazać, że Pan Bóg jest godzien uwielbienia przez cały czas i że każda minuta naszego życia mu się należy.
0: Łatwo jest zapraszać bardzo rozpoznawalnych artystów w nurcie muzyki chrześcijańskiej i zapewne bardzo zapracowanych z napiętym kalendarzem, którzy znajdują czas, przez kolejny rok już znajdują czas, żeby właśnie w tym wyjątkowym momencie być w parafii świętego Patryka.
3: Tak, jak najbardziej. Mamy bardzo dużą grupę artystów i od pierwszej edycji i drugiej i trzeciej, więc będziemy przez 24 godziny wielbili Pana, co jest bardzo, bardzo fajne i co zachęcamy wszystkich słuchaczy, przyjdźcie do świętego Patryka. Czy przyjdziecie o 8 rano, czy przyjdziecie o godzinie 20, czy o 1 w nocy, my tam będziemy, więc zapraszamy.
0: W jaki sposób modlitwa uwielbienia może przemieniać serca i czy takie świadectwa pojawiają się po poprzednich uwielbieniach, w poprzednich latach?
4: Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że modlitwa uwielbienia jest tą modlitwą i tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. I właśnie to trwanie w Bożej obecności, to takie całkowite skupienie się na Panu Bogu, powoduje, że dzieją się cuda, że serca się przemieniają. Mamy świadectwo osób, które weszły tak, można powiedzieć, przypadkowo, bo zobaczyły, że coś się dzieje w kościele, a zostały na długo. Mamy też przez cały czas dostępny sakrament pokuty i pojednania, więc mamy też świadectwa ludzi, którzy wracają do sakramentów po dłuższej może przerwie, więc wiemy, że to wydarzenie też z tego powodu było też przełomowe dla wielu osób. Tak.
0: No właśnie, jeżeli ktoś w sercu może ma jakiś żal do Boga, może nie do końca jest z Nim pojednany, to w tym momencie, słysząc o uwielbieniu,

0: modlitwę uwielbienia, czy w ogóle modlitwę na co dzień, ale też dla tych, którzy chcieliby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, dla tych, którzy może chcieliby wrócić do Pana Boga po dłuższej przerwie, którzy chcieliby doświadczyć Jego obecności, Jego miłości. Myślę, że jest to świetna okazja.
1: Jak te 24 godziny przebiegają? Czy to jest nieustanny śpiew, modlitwa, jest głośno? Czy jest też moment na zadumę i wyciszenie?
2: Jak najbardziej. Też zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi, ponieważ będzie specjalna strefa rodzinna, która będzie działała do godziny 18, w której będzie można na chwilę zostawić swoje pociechy, wejść do kościoła i wielbić Pana Boga, więc zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi. Jeżeli nie macie z kim zostawić dzieci, nie bójcie się, zapraszamy. My się nimi na chwilę zajmiemy, a wy będziecie mogli pouwielbiać Boga, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze mogę tak w skrócie powiedzieć, że mnie Pan Bóg uratował przed dużym nałogiem palenia papierosów. Podczas modlitwy uwielbienia, słuchając utworu Michała Króla, i tam był taki tekst: Ty słyszysz moje serce, i Pan Bóg usłyszał je i uzdrowił mnie, pomimo że próbowałem na wszelakie różne sposoby, ale to dzięki Niemu tak naprawdę możemy znaleźć rozwiązanie. I też przychodzi Pismo Święte, Mateusz 11, 28-30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc przyjdźcie wszyscy, którzy szukacie, którzy macie, że tak powiem, zadajecie sobie dużo pytań i nie wiecie, którą drogą iść. Na pewno w sobotę znajdziecie odpowiedź na wiele różnych waszych pytań.
1: A Michał Król będzie obecny podczas uwielbienia.
2: Jak najbardziej.
1: Więc ktoś może też odkryć te słowa, które pan odkrył. Czy uwielbienie zmienia bardziej nasze emocje, czy raczej nasz sposób patrzenia na Boga, na własne życie? Jaka to jest forma modlitwy?
0: Tak jak właśnie mówiłam, to jest ta forma modlitwy, w której uznajemy, że Pan Bóg jest Bogiem. I nawet w modlitwie dziękczynnej, która jest bardzo ważna, potrzebna i którą wiadomo, że też praktykujemy, trochę skupiamy się na tym, co Pan Bóg nam daje przez taki pryzmat własnej osoby. Czyli, że ja dziękuję za to, co Pan Bóg mi dał. A to uwielbienie jest w takiej czystej formie jak najbardziej oderwane ode mnie. Jest skupione na Panu Bogu i właśnie skupia się na Nim, na Jego osobie, na tym, jaki On jest, na tym, kim On jest. I wierzę, że to przebywanie właśnie w Bożej obecności i to uznawanie, że to Pan Bóg jest Bogiem, skupienie się takie całkowite na Nim, ono daje pokój serca i przemienia i ma moc zmieniać dużo rzeczy.
1: Dlaczego sięgacie po znane nazwiska, jeśli chodzi o nurt muzyki chrześcijańskiej? Bo to nie na artystów się przychodzi akurat tego dnia, nie na poznanie ich twórczości, tylko na wspólną modlitwę.
2: Jeżeli chodzi o modlitwę uwielbienia, ona tutaj skupia się w głównej mierze, żebyśmy oddali swoje serce. Czasami, żebyśmy zamknęli oczy i nie patrzyli na to, co zewnętrzne, bo jak to mówi ksiądz Pawlukiewicz, że nasze oczy czasami kłamią. W sensie w taki sposób, że nie pokazują tego rzeczywistego stanu, tylko Pan Bóg chce naszego serca. Chce, żebyśmy oddali Jemu nasze serce i podczas tej modlitwy uwielbienia możemy doznać totalnej miłości. Ja ją poczułem wewnętrznie, poczułem Pana Jezusa, poczułem, jak On dotyka moje serce i je przemienia. Przemienił moją rodzinę, przemienił moje dzieci, które czasami jedziemy i słuchamy utworów uwielbienia i święty na zawsze leci refren i moje dzieci śpiewają święty i to jest wspaniałe. Jezus zmienia nasze życie i chcemy, żebyśmy szli za Nim i żebyśmy za Nim podążali i chcę, żebyście przyszli w sobotę właśnie do świętego Patryka, żebyście tego doświadczyli.
1: Zapraszamy zatem. Nie podajemy tak godziny. No od samego rana, od 8 rano, kto kiedy może, niech przychodzi do parafii świętego Patryka w Warszawie. Tam będzie w sobotę i przez całą noc trwało uwielbienie. Wiele będzie się działo. Bardzo ważna informacja, którą powtórzę, że jeżeli rodzice z dziećmi będą chcieli w zadumie, a nie jak to często bywa z dziećmi w kościele, że się bardziej skupiamy na dzieciach niż na tej modlitwie, to też będzie taka możliwość, będzie fachowa opieka.

0: Proszę się nie przejmować, wszystkich zabrać ze sobą. Parafia Świętego Patryka, tam się spotykamy w sobotę. Bardzo Wam dziękuję za obecność i za przybliżenie tej inicjatywy, tej modlitwy, która już jutro się odbędzie w parafii Świętego Patryka. Aleksandra Kuźma, Mateusz Barej ze Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej. Bardzo dziękuję.
1: Chwała Dziękujemy. Panu.

0: Reklama.
1: Cześć, a gdzie Ania?
2: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
1: Przecież jest w edukacji domowej.
2: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
1: Brzmi drogo.
2: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: O reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Pomoże w służbie chorym i pracownikom służby zdrowia. To założenia nowego statusu kapelanów szpitalnych, jaki ogłoszono w diecezji warszawsko-praskiej. To swoisty przewodnik dla kapelanów i ich współpracowników, szafarzy czy wolontariuszy, mówi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
6: Żeby kapelan mógł funkcjonować, wiedział, co może, czego nie może, ale także, żeby miał świadomość, że on wchodzi w wielką, ważną wspólnotę.
5: Dokument porządkuje pracę kapelanów, a jest ona bardzo potrzebna, przyznaje Teresa Bogiel, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie.
7: Pacjent potrzebuje i rodzina też takiego wsparcia duchowego, a pracownik po prostu też. Ten kapelan dla nas jest taką ostoją duchową.
5: Treść statutu została oparta o wytyczne konferencji episkopatu i dostosowana do realiów diecezji. W spotkaniu wzięli udział zarówno kapelani szpitalni, jak i dyrektorzy i inni przedstawiciele szpitali i innych instytucji medycznych.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Kościół wspomina dziś świętą Ritę. W parafii pod jej wezwaniem na warszawskim Kamionku odbędą się uroczystości odpustowe.
9: Rozpoczną się już o godzinie 17:00 nabożeństwem, następnie o godzinie 18:00 główna msza święta odpustowa pod przewodnictwem księdza doktora Marka Studenckiego, po której wyruszymy z procesją z figurą świętej Rity ulicami naszej parafii. Na zakończenie uroczystości będzie obrzęd poświęcenia róż, a także możliwość ucałowania relikwii świętej Rity.
5: Mówił ksiądz Andrzej Jakubaszek, proboszcz parafii. Tradycyjnie podczas odpustu wierni będą mogli także uczestniczyć w poświęceniu róż. Kościół przy ulicy Żupniczej to wyjątkowe miejsce, podkreślała na antenie Radia Warszawa parafianka Ewa Krzysik.
10: Jest to miejsce szczególne, bardzo wyjątkowe, jednoczące ludzi, dające szansę, możliwość poznania też swoich bliskich, sąsiadów, osób, które po prostu mieszkają gdzieś tutaj obok nas. Jest to też miejsce, w którym odnajduje się nasza młodzież, nasze dzieci, rodziny, ale też i osoby starsze.
5: Uroczystości odpustowe zakończy wspólne spotkanie parafian i gości, na które, jak podkreślają organizatorzy, zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Warszawy. A w niedzielę świętowanie zesłanie Ducha Świętego, czyli tzw. Zielonych Świątek w parafii na Dewajtis na Bielanach. Uroczystość zesłania Ducha Świętego wprowadza nas w doświadczenie Kościoła, mówi ksiądz Paweł Walkiewicz, proboszcz parafii.
11: Duch Święty zostaje posłany i tak mówimy niekiedy, że my żyjemy w epoce Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty już zstąpił tu na ziemię i w tej mocy Ducha działamy, więc ta uroczystość znowu tak, myślę, odświeża nam tę sytuację naszą, dzisiejszą.
5: Główne uroczystości na Bielanach rozpoczną się o 11:00.
11: Najważniejsza oczywiście jest msza święta. W czasie odpustu to ona jest poprzedzona procesją nad Wisłę. Tam idziemy po obraz świętego Brunona Bonifacego, ponieważ tak było, że historycznie, że obraz właśnie tego świętego został ofiarowany z dzisiejszej katedry warszawskiej kamedułą na Bielanach i Wisłą dopłynął do nas. Wracamy do kościoła z orkiestrą i wtedy jest uroczysta msza święta.
5: Wcześniej o 10:00 rozpocznie się piknik towarzyszący odpustowi. Tradycja bielańskich odpustów sięga króla Stanisława Augusta, który urządził tam wielkie widowisko, na które przypłynął Wisłą. Z czasem w odpustach bielańskich zaczęli uczestniczyć nie tylko możni, ale i lud. Wokół klasztoru pojawiły się sceny i kramy, a odpusty poza religijnym charakterem przybierały również cechy festiwalu ludowego.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Dzisiaj słonecznie, bez deszczu, z umiarkowanym wiatrem i ciśnieniem, które jest na optymalnym poziomie.
14: Przyjemna letnia pogoda, 23 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 22 już teraz w Warszawie, 19 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Pruszkowie, w Piasecznie, Legionowo także 19.
13: Dzisiaj zatem wspaniała pogoda, a i noc będzie dość ciepła, 12 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A będzie teraz, się działo.
2: Tak, a o tym, co się będzie działo, powie ksiądz Krzysztof Stosur, kustosz Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Szczęść Boże, witamy.
3: Witam, szczęść Boże.
2: Będzie wyjątkowe spotkanie.
3: No właśnie, o tym spotkaniu dwa słowa. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie z księdzem Przemysławem Śliwińskim, autorem książki Konklawe, tajemnice wyborów papieskich, bo niby wszystko o wyborach papieskich wiemy, co się dzieje na konklawę, ale tak naprawdę to nic nie wiemy, albo wiemy bardzo niewiele. A ksiądz Przemysław bardzo pięknie w tej swojej książce i ciekawie pisze o tych wszystkich wydarzeniach, które związane są z wyborem każdego papieża, więc chciałbym zaprosić na takie spotkanie z księdzem Śliwińskim w niedzielę na godzinę 19 do naszego sanktuarium na Żytnią.
1: Czy trzeba się zapisywać?
3: Nie, trzeba po prostu przyjść.
2: A ile kosztuje bilet?
3: No, na razie jeszcze nie biletujemy, może zaczniemy kiedyś, ale nie, no przecież to chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej się dowiedzieli tego, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, za tym właśnie konklawę. Także serdecznie zapraszam wszystkich warszawiaków na to spotkanie w niedzielę o 19 do naszego sanktuarium.
2: Zesłanie Ducha Świętego, niedziela, wiele się dzieje w różnych parafiach w ciągu dnia, a to jest taka propozycja już na wieczór.
3: Na wieczór, tak.
2: A już wieczorem bardzo ciekawe spotkanie, konklawę.
3: No wiemy, że w tym konklawę, wiemy, że w konklawę również bierze udział zawsze Duch Święty, więc to takie można by powiedzieć dopisanie do tej uroczystości niedzielnej.
1: Piękne pytanie otwierające będzie, księże proboszczu, w takim razie.
3: Tak.
1: Czy Duch Święty rzeczywiście działa podczas konklawy? 24 maja zapraszamy do parafii parafia Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny, ulica Żytnia. Godzina 19. Zapraszał ksiądz Krzysztof Stosur, kustosz Sanktuarium.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam raz jeszcze. Dzięki.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Wypadek, który niestety ma swoje konsekwencje, w tym, że są korki i utrudnienia. Trasa S8, węzeł Opacz Kolonia. Tutaj ruch odbywa się pasem lewym i środkowym, bo jeden z pasów jest zablokowany.
1: Ja mogę powiedzieć, że z Grochowa na Pragę bez problemu wróciliśmy do Radia Warszawa, więc tam większych utrudnień nie ma. Ciaśniej w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Mostu Łazienkowskiego, Wołomin-Zeszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Nawet większych korków dzisiaj nie ma w Alei Prymasa Tysiąclecia. Zaskoczenie. I w Alejach Jerozolimskich oczywiście ruch większy jest, ale bez większych korków przejedziecie wciąż. Na Mokotowie w Alei Niepodległości kilka chwil stania w kierunku Rakowieckiej. No i musiałabym się mocno dopatrywać, żeby znaleźć jeszcze większe korki gdzie indziej.
0: No, mieszkańcy Starej Miłosny to już się dopatrzyli, bo kolizje zgłaszają. Na trakcie Brzeskim i na wysokości właśnie Starej Miłosny jest korek i to w obu kierunkach.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: To zanim o modlitwie, o pokój, to chciałam się zapytać, czy ciasteczko od świętej Rity ci smakowało?
2: Bardzo dobre, bardzo dziękuję.
1: Jakbyś chciał więcej?
2: Wszystkim, którzy się przyczynili do wyprodukowania tych słodkości i przywiezienia ich tutaj na Floriańską. Bardzo dziękuję.
1: Jakbyście chcieli spróbować takich słodkości, to dzisiaj, przypominam, o godzinie 17:00 początek uroczystości odpustowych w parafii świętej Rity na Grochowie i msza
2: święta. Jarosław Wydra, polecam.
1: I msza święta będzie, Jarku, odprawiana w kościele, który się buduje. Byliśmy tam wewnątrz, robi to niesamowite wrażenie. Jest przepięknie udekorowany różami też kościół, więc naprawdę Państwa zachęcam gorąco, żeby dzisiaj wieczorem tam się wybrać. Ucieszy się święta Rita, a jeżeli macie też jakieś sprawy, a każdy z nas ma, które wymagają omodlenia, to dzisiaj doskonała okazja, żeby polecić się przez ręce świętej Rity Panu Bogu. No i już do Wigilii Zesłania Ducha Świętego przechodzimy i modlitwę o pokój.
2: Tak, i młodzi będą się o pokój modlić. Młodzi, którzy z archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej właśnie zjednoczą się, by wypraszać w tej intencji. Ta wspólna modlitwa rozpocznie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego o godzinie 18:00, a później uwielbienie zakończone też integracją młodzieży z dwóch diecezji. To wszystko w kościele świętego Stanisława Kostki przy ulicy Hozjusza 2.
1: 18:00, msza święta, będzie też moment na uwielbienie, adorację, no i oczywiście też integrację, o czym wczoraj mówili w poranku z Radiem Warszawa duszpasterze młodzieży, ksiądz Jan Łaski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy także księdza Jakuba Pytlakowskiego, który jest duszpasterzem młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Jak to pięknie, że możemy się zjednoczyć jako dwie diecezje w tej modlitwie. Zachęcamy, żeby pojawili się tam wszyscy młodzi i także młodzi duchem, którzy chcieliby zaczerpnąć Ducha Świętego.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze 2 minuty do godziny 10 pozostały i Zofia Kozerawska jest już razem z nami. Witamy cię.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Zanotowałeś, Jarek,
1: tak.
3: Te zmiany.
1: Tak.
2: Jak się zorientowałeś?
1: Słuchawki inne, tu coś przestawione, tu zmienione, klawiaturę jeszcze mam. Także wiem, że Zofia
3: ale
1: już
3: wiesz,
1: jest.
3: Dlaczego masz tą klawiaturę?
2: Bo to jest moja ulubiona.
1: A, bo już...
3: Ale nie, bo nikt wczoraj jej nie zamienił na inną.
1: A, no tak, to już wiem, dlaczego tak to jest.
3: A Zofia. Ja wiem nawet dlaczego. Pozdrawiamy Anię bardzo serdecznie.
1: Umeblowałaś już tutaj wszystko pod siebie, zatem zasiadaj, oddajemy ci głos i całą władzę tutaj i stery.
3: Ale wiesz, kto jeszcze będzie dzisiaj towarzyszył Zofii?
1: Nie.
3: Rita. A jak spojrzysz na nią?
1: A, Rita, no Rita. Tak, widzę. Zofia Kozerawska, Rita, a Weronika Ostrowska, Jarek Wydra.
3: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więź w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy dziś o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
4: O reklamie.
2: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
9: Amerykański prezydent chce wysłać żołnierzy do Polski. Jest komentarz na to. Nowe władze samorządu lekarskiego. Zebrał 250 milionów złotych, teraz łatwo gang rusza z nową akcją. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu w szwedzkim Helsingborgu Mark Rutte dodał, że wojskowi eksperci pracują nad szczegółami tego planu. Musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO, abyśmy z czasem stopniowo stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli od Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski, Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, napisał Donald Trump. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia liczebności żołnierzy o 4 tysiące.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Łukasz Jankowski ponownie wybrany prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Wyboru dokonano na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Nowy prezes zapowiedział, że w drugiej kadencji koncentrować się będzie na 3 filarach: nowoczesnym systemie, elitarności zawodu lekarza i jakości działania samorządu. Podczas 17. Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance doszło do awarii systemu do głosowania. Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania powiedziała, że wykryto próbę zakłócania elektronicznego systemu do głosowania, a na miejsce została więc wezwana policja.
10: Wygląda to jak próba zakłócenia właśnie sygnału w dwóch miejscach. i wskutek tego głosowano ręcznie.
9: Na Krajowym Zjeździe Lekarzy delegaci wybrali też naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, został nim Jacek Opin.
11: Dzieje się blisko.
9: Utrudnienia w ruchu na trasie S8 w miejscowości Nowe Grocholice w powiecie pruszkowskim. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy, mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Policji w Pruszkowie.
12: Mówimy tutaj o kolizji, dwa pojazdy. Kierujący, sprawca, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał w tył poprzedzającego go pojazdu. Na szczęście nikomu się nic nie stało.
9: W wyniku zdarzenia na nawierzchnię rozlały się płyny eksploatacyjne z pojazdów. Na miejsce wezwana została straż pożarna. Po uprzątnięciu droga będzie przejezdna. Influencer Łatwogang rozpoczyna dziś nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową.
13: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
9: Podziękował Max influencerowi. Podczas poprzedniej 9-dniowej akcji Łatwogang zebrał ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Bardzo przyjemna, słoneczna pogoda, ale też słońce nie męczy, bo czasem chowa się za chmurami. Natomiast z tych chmur dziś nie przewidujemy żadnego deszczu. 19 stopni teraz w Legionowie, 20 w Ożarowie Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i w Mińsku też teraz 20, 21 w Otwocku i w Wołominie, a w Warszawie 22 stopnie i to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, bo maksymalna temperatura, której się spodziewałem, to 23 stopnie. Dość silny wiatr nam towarzyszy.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 5 minut po godzinie 10, Zofia Kozyrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Piątek już, jak to się dzieje? Strasznie szybko, ale to nie jest dzisiaj najważniejsze. Święta Rita, ona nam będzie towarzyszyć i mam nadzieję, że Wy też słówko szepniecie o swoich doświadczeniach z tą niezwykłą, wyjątkową świętą. Zapraszam. A na początek naszego spotkania Harry Styles, potem Reni Jusis się dołączy muzycznie. 5 po 10.

0: Studna rana. To była Reni Josis na antenie Radia Warszawa, 11 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 22 maja Kościół Katolicki wspomina świętą Ritę z Kasi, tą, którą wzywamy jako orędowniczkę w sprawach trudnych i beznadziejnych. Ta kobieta urodziła się około 1380 roku, była jedynaczką, urodziła się w biednej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata, czyli Margarita, i stąd zdrobnienie Rita. Pozdrawiam wszystkie Małgorzaty. Była wymodlonym i oczekiwanym dzieckiem. Czuła powołanie do życia zakonnego już wcześniej, ale rodzice chcieli, żeby wyszła za mąż i była im posłuszna. Mając 12 lat wyszła za mąż za Paolo Manciniego, który był człowiekiem porywczym, rozpustnym i skłonnym do kłótni. Upokarzał ją często i traktował ją dość brutalnie. Mieli dwóch synów, Jakuba Antoniego i Pawła Maria. Synowie wdali się w tatę i nie wyrastali na takich ludzi, jakimi chciałaby ich widzieć ich mama. Starała się, żeby to wszystko okiełznać charaktery męża, synów. I rzeczywiście mąż przeżył swego rodzaju nawrócenie, przeprosił Ritę, poprosił też Kościół o wybaczenie. Niedługo potem jednak został zamordowany w związku z różnymi porachunkami między zwaśnionymi rodami, a jego synowie poprzysięgli odwet i Rita starała się oczywiście odwieść ich od tego, modliła się, żeby Bóg raczej ich zabrał z tego świata, niż pozwolił, żeby dopuścili się morderstwa. I rok później obaj synowie zmarli na tak zwaną czerwonkę. Wtedy Rita postanowiła wstąpić do klasztoru, ale siostry nie chciały jej przyjąć. Postawiły warunek wydający się wtedy niemożliwym do spełnienia, żeby pojednały się te zwaśnione rody. I tak się stało. Te rody się pojednały, skłócone rodziny. Rita, mając 36 lat, wstąpiła do klasztoru. Była przyjęta jako siostra, która przeznaczona jest do posług takich codziennych w klasztorze. Spełniała je gorliwie i z oddaniem. Miała szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej i pewnego dnia modliła się gorąco, żeby zakosztować bólu choćby jednego ciernia z korony cierniowej Pana Jezusa, i została wysłuchana. Poczuła silne ukłucie w głowę i w tym miejscu utworzyła się bolesna rana, która zadawała jej cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Prosiła Rita tylko, żeby ten stygmat był ukryty przed innymi. I otrzymała tę łaskę. Odznaczała się duchem posłuszeństwa, modlitwy i cierpliwego znoszenia cierpień. Święta Rito, módl się.

0: wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
1: Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, bo patrzył w oczy Chrystusa. Gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut: czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju.

0: Tak śpiewał na antenie Rady Warszawa Chris Ria. Jest w 10:30. Zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy dyskurów.
3: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
4: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
5: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.
6: Dziś też okoliczność, która przejdzie pewnie do historii, a więc po raz pierwszy sejmik w Radomiu, w miejscu, które również wsparliśmy finansowo, a więc kamienicy dyskurów. Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej. Rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia, ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
7: Radny sejmiku województwa Mazowieckiego, Leszek Przybytniak. Sejmik województwa postanowił odwiedzać wszystkie regiony. I tak rejon radomski, Radom jest. I myślę, że to są bardzo ważne spotkania, bo spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
2: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
1: Unia pomaga.
2: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
8: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
2: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców, zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
9: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
2: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
1: Smaki Mazowsza.
2: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
10: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to jest akurat z Mazowsza.
2: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
11: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest pierwsze miejsce. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
2: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. o akcji, mówi marszałek Adam Struzik.
12: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, a w planowych nawet powyżej 100 dni.
2: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
1: Co w naszym regionie?
2: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
13: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
2: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22. Na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Niech zegary śpią, ale one nie śpią. Anna Maria Jopek to wyśpiewała. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Kochani, mówimy tak, uwaga, o atutach życia małżeńskiego, o atutach życia rodzinnego. A teraz powiemy o tym, co odgrywa bardzo ważną rolę i może być ważnym składnikiem, uwaga, profilaktyki. Czym dzisiaj ta obecność w życiu naszym rodzinnym, małżeńskim może być? Czemu zapobiega?
3: Ta obecność jest istotą dzisiaj w funkcjonowaniu każdej rodziny, każdej komórki społecznej. I musimy tutaj pokazać i rolę małżeństwa, i ta obecność jakby w tym całym naszym nazarecie bycia przy drugim człowieku, czyli przy dziecku. Bo zobaczcie, kochani, przeciwieństwem obecności nie jest, że ja dzisiaj jestem nieobecny przy tobie, tylko my to już widzimy, że idziemy w pewne uzależnienia. Jeśli mąż nie jest obecny przy żonie, no to żona będzie uciekała. Może w scrollowanie, może w brak takiej akceptacji siebie, w poczuciu, że jestem spełnioną dzisiaj kobietą. W drugą stronę, jeśli ktoś przychodzi na terapię i mówi, pani Igo, mój mąż pije sobie jedno piwko wieczorem, to ja wiem, że to jest początek góry lodowej, bo pod tym coś
2: to
3: się kryje.
2: Zbigniew Boniek powiedział, że tak się zaczyna alkoholizm, od jednego piwka wieczorem.
3: Tak, ale to jest pewna regulacja emocji. Ja sobie coś reguluję, może dzisiaj jestem niewysłuchany, niewysłuchana.
2: Czyli ta moja czekolada też nie jest dobra.
3: Pani redaktor, czekolada, jeśli jest gorzka, to troszkę podbija nam endorfinki.
4: Czekolada ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych.
3: Tak, ale jeśli ja tą czekoladę jem w samotności, żeby nikt jej nie widział i to jest jedna czekoladka, a potem druga, albo całe pięterko ptasiego mleczka, no to może nam się pojawiać taka czerwona lampeczka, jak teraz przy mikrofonie.
4: To jest tak zwane ryzykowne jedzenie czekolady.
3: Dokładnie, tak, ale w to nie idziemy. Ale właśnie o tej obecności, ona odgrywa niesamowitą rolę i myślę, że bardzo mocno my to też widzimy przy naszej czwóreczce dzieci.
4: Tak, myślę, że obecność, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jest kluczowe, bo przez towarzyszenie dzieciom my tak naprawdę się ich uczymy i widzimy ich potrzeby, bo jak to moja kochana mama świętej pamięci zawsze powtarzała, jak to szkoda, że nie, każde dziecko nie ma instrukcji obsługi, tak? Bo okazuje się, że każde dziecko jest inne. Niby jedzą z tego samego garnka, a okazuje się, że wszyscy mają inne potrzeby, tak? I to jest właśnie kluczowe, że nie porówno, ale według potrzeb. My musimy to zaobserwować, bo nie każde dziecko nam powie. Nie każde dziecko się otworzy, a każde dziecko potrzebuje zauważenia, docenienia, budowania wartości. Jeśli my nie będziemy obecni w życiu naszych dzieci, to one będą uczyły się tej wartości, szukały takiego zauważenia gdzieś indziej. I bardzo łatwo będą wpaść na przykład właśnie w uzależnienia. Teraz widzimy, my często mówimy o uzależnieniu od używek, od substancji psychoaktywnych, ale teraz my widzimy, jak to jest, mocno wchodzimy w uzależnienia od telefonu, od relacji, od internetu, gdzie mają te, doświadczają tego zauważenia, tak? Dostaną tego lajka, dostaną ten komentarz, gdzie to jest bardzo miłe i tego się uczą, że w ten sposób, tak? Że dużo łatwiej komuś napisać komentarz i dużo łatwiej dać tego lajka, niż stworzyć prawdziwą relację. I to idzie też w drugą stronę, bo dużo łatwiej też zhejtować. Jakby to jest bardzo, bardzo rozległy temat, o którym mogliśmy bardzo dużo rozmawiać, ale kluczem jest właśnie to, że jestem przy moim dziecku, że moje dziecko jedno powie mi przy śniadaniu, co przeżywa, drugie mi powie idąc do szkoły, a trzecie mi powie, kiedy będziemy zasypiać, tak? Nie da się tego skoncentrować. Słuchajcie, tata ma teraz 5 minut po pracy, więc siadajcie wszyscy po kolei, raz, dwa, trzy, cztery i każdy mówi, co przeżywa, co doświadcza, jakie ma potrzeby. Tak się nie da. To ja muszę stworzyć dziecku tą przestrzeń, dać mu czas, żeby mogło się otworzyć, żeby mogło mi zaufać, żeby mogło czuć się przyjęta, bo my często wchodzimy od razu w taką narrację, ja już wiem lepiej. Ja już wiem, czego ty potrzebujesz. A, głupoty ci przychodzą do głowy, to ci jeszcze dołożę obowiązków. To jeszcze pójdziesz na jedną lekcję jakiegoś dodatkowego języka. Już wszystko znasz języki, no to jeszcze Swahili fajnie, żebyś się nauczył. I gdzieś zamiast być przy tych dzieciach, to my wysyłamy ich świat, no będzie im łatwiej w przyszłości, tak? I nasze dzieci wszystko potrafią, są bardzo inteligentne, ale są bardzo samotne, tak? To jest refleksja do mnie przede wszystkim, nie do słuchaczy, tylko do mnie, czy ja jestem tu, gdzie jestem, gdzie jest moje zadanie, gdzie jest moje powołanie, czy ja nie uciekam gdzieś od mojego powołania, nie uciekam gdzieś od mojej roli taty. I my często w małżeństwie zadajemy sobie to pytanie, czy my dobrze to, co jesteśmy w dobrym miejscu, robimy sobie taką aktualizację, jakim jesteśmy rodzicami. Na pewno popełniamy błędy, nie jesteśmy idealni. Nasze dzieci już powoli zaczynają nam pokazywać, jak bardzo nie jesteśmy idealni, ale też często widzimy sami, tak? Słuchajcie, co możemy poprawić jako rodzice? Pytamy się naszych dzieci, co możemy zmienić w naszej rodzinie, żeby dobrze funkcjonowało? I każdy powoli zaczyna się otwierać, co każdy potrzebuje i okazuje się, że my często, o matko, ja nie wiedziałem.
3: Ale też myślę, że te najpiękniejsze rekolekcje to my właśnie słyszymy w naszym domu. domu, nie? Kiedy mówimy, że co mama może naprawić. I ostatnio też Józio wniósł, mamo, bo ty nieustannie nas poganiasz. Ja rzeczywiście mówię, kurczę, ja wstaję rano i szybko i tak dalej, nie? I zaczęliśmy z Koranem praktykować to, że wstajemy trochę wcześniej, że mamy czas, żeby sobie pożartować, żeby zrobić skarpetki nie z Ninjago, ale bo z psim patrolem, bo to jest bardzo istotne, prawda? Żeby je zmienić i mieć na to czas. Bo zobaczcie, kochani, kiedy ja się odpalam w emocjach, tak naprawdę to nie jest o moich dzieciach, tylko to jest o mnie, że to ze mną coś nie tak. I bardzo podoba mi się stwierdzenie Tomka Zielińskiego, który powiedział, nie ma ludzi zamkniętych, ale są osoby niewysłuchane. I dzisiaj ten problem, żebym ja miała zasoby, żeby kogoś wysłuchać, bo dzisiaj to jest przykład, nie wiem, bo króliczek odpadło mu ucho, tak? I mamo, zaceruj, tato, zaceruj. Jeśli ja dzisiaj to przeoczę, to za chwilę moje dziecko nie będzie chciało przyjść z jakimś większym problemem.
5: W tym tygodniu towarzyszyli nam Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Tak brzmi Mercy Me na antenie Radia Warszawa, 11 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Święta Rita, dzisiaj o niej, do niej swoje myśli wznoszę. Ja myślę, że wielu z Was również, a jeśli jeszcze nie, to może czas zacząć. Nie powiedziałam jeszcze z jej historii o tym, dlaczego w ogóle, skąd się wzięły te róże wokół Świętej Rity, bo wiemy, Święta Rita tak się kojarzy, przedstawiana też jest z różą często. No właśnie, bo jest taka opowieść o ogrodzie różanym, który Rita uprawiała jako młoda wiejska dziewczyna, ale też później za murami klasztoru. Kilka miesięcy przed śmiercią poprosiła jedną z sióstr, żeby przyniosła jej z ogrodu kwiat róży, ale był styczeń. Nie wiadomo dokładnie, którego roku, czy no nie wiadomo. W każdym razie można się domyślać, że w styczniu średnio siostra miała ochotę iść do ogrodu po róże, ale wróciła z różą i to wszystkich zaskoczyło. Więc Rita zmarła 22 maja w opinii świętości i w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Polsce, dziś uroczyście obchodzi się jej wspomnienie. Święta Rito, nieustannie Cię proszę, módl się za nami. 10 minut zostało do godziny 11:00.

0: Tak śpiewał Mateusz Ziółko. 2 minuty zostały do 11. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106,2 FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: Cześć, a gdzie Ania?
10: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
9: Przecież jest w edukacji domowej.
10: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
9: Brzmi drogo.
10: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
11: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza Święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: reklamie.
1: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Amerykański prezydent chce wysłać żołnierzy do Polski. Jest komentarz NATO. Nowe władze samorządu lekarskiego. Zebrał 250 milionów złotych, teraz łatwo gang rusza z nową akcją. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Szef NATO z zadowoleniem przyjął zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych sojuszu w szwedzkim Helsingborgu Mark Rutte dodał, że wojskowi eksperci pracują nad szczegółami tego planu. Musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO, abyśmy z czasem stopniowo stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli od Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, napisał Donald Trump. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia liczebności żołnierzy o 4 tysiące.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Łukasz Jankowski ponownie wybrany prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Wyboru dokonano na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Nowy prezes zapowiedział, że w drugiej kadencji koncentrować się będzie na trzech filarach: nowoczesnym systemie, elitarności zawodu lekarza i jakości działania samorządu. Podczas 17. Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance doszło do awarii systemu do głosowania. Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania powiedziała, że wykryto próbę zakłócania elektronicznego systemu do głosowania, a na miejsce została więc wezwana policja.
4: Wygląda to jak próba zakłócenia właśnie sygnału w dwóch miejscach i wskutek tego głosowano ręcznie.
2: Na Krajowym Zjeździe Lekarzy delegaci wybrali też Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Został nim Jacek Opin.
3: Dzieje się blisko.
2: Utrudnienia w ruchu na trasie S8 w miejscowości Nowe Grocholice w powiecie pruszkowskim. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy, mówi podkomisarz Monika Orlik z Komendy Policji w Pruszkowie.
5: Mówimy tutaj o kolizji. Dwa pojazdy. Kierujący sprawca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał w tył poprzedzającego go pojazdu. Na szczęście nikomu się nic nie stało.
2: W wyniku zdarzenia na nawierzchnię rozlały się płyny eksploatacyjne z pojazdów. Na miejsce wezwana została straż pożarna. Po uprzątnięciu droga będzie przejezdna. Influencer Łatwogang rozpoczyna dziś nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową.
6: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
2: Podziękował Max influencerowi. Podczas poprzedniej 9-dniowej akcji Łatwogang zebrał ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Bardzo przyjazna piątkowi ta pogoda dzisiejsza. 21 stopni jest teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Pruszkowie i w Piasecznie, w Grodzisku, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku i w Mazowieckim Mazowieckim też 21. W Warszawie cieplej, 22 stopnie, a może będzie jeszcze cieplej, 23. Towarzyszy nam dość silny wiatr i on rzeczywiście będzie taki silny i będzie nam towarzyszył do wieczora. Wieje z północnego zachodu, nie powinno padać.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa. 11:05. Wiem, że niektórzy sobie wzięli wolne i pojechali gdzieś w świat razem z nami. Bardzo dobrze, dziękujemy. I zapraszam serdecznie Zofia Kozerawska do tego, żeby dziś podzielić się swoim doświadczeniem wymodlonych cudów za pośrednictwem Świętej Rity. Może ktoś taki nas słucha i może się podzielić, to ja czekam. Radio Warszawa. A jak to zrobić? Można do mnie zadzwonić pod numer na przykład 512 700 444, można napisać, Można też napisać maila antena@radiowarszawa.pl. A teraz już Beverly Craven.

0: mrozu. Nie ma miejsca jak dom.
1: No nie ma, nie ma. 12 minut po 11.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś w wielu domach o świętej Ricie się mówi, myśli. U mnie też na stole pojawiła się taka róża, którą dostałam w prezencie od kogoś, kto był tam u świętej Rity w Kaszi. Dziękuję Ci, Gosiu, raz jeszcze. No i poprosiłam Państwa tutaj o świadectwa, jak to jest z tą świętą Ritą i odbieram telefon. Halo?
3: To no, bardzo mi miło, to nie przypadek, nie ma przypadków, że akurat włączyłam radio.
0: Tak.
3: Chciałam się podzielić tym, że wymodliłam sobie męża za pośrednictwem świętej Rity.
0: Aha.
3: Chodziłam na msze wotywne. No i małżonek oświadczył mi się 22, no bo się z nim tym podzieliłam.
0: No proszę.
3: No i święta Rita jest patronką naszego małżeństwa. Mamy nawet wygrawerowane na obrączkach róże.
0: O, ale pięknie. Jak ma pani na imię i mąż?
3: Ja mam na imię Marysia, a mój mąż Grzegorz.
0: Pozdrawiam. I jak długo jesteście małżeństwem?
3: 6 lat teraz będzie w czerwcu.
0: Aha, no to wszystkiego dobrego na kolejną waszą rocznicę i bardzo dziękuję za te słowa i za ten telefon.
3: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Dziękuję. No i jeśli jeszcze ktoś chciałby się podzielić swoim doświadczeniem wstawiennictwa świętej Rity, tej kobiety niezwykłej, która miała życie naprawdę wyjątkowe, niełatwe, ale nie poddała się i Pan Bóg jej nie zawiódł i dziś jest patronką spraw trudnych i beznadziejnych, no to dzwońcie do mnie, opowiadajmy. 512 700 555. Już teraz Michael McDonald na 106,2 FM, 14 minut po 11.

0: To Kelly Clarkson na antenie Radia Warszawa 21 minut po godzinie 11. Z ciekawostek kanonizował świętą Ritę w roku 1900 papież Leon XIII. A teraz posłuchajmy papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej

modlitwa Różańca Świętego. Modlitwa ta powstała i rozwijała się stopniowo w drugim tysiącleciu. Zapuszczała korzenie w historii zbawienia i właśnie w pozdrowieniu anielskim skierowanym do dziewicy znajduje jakby swoje preludium. Zdrowaś Maryjo. Powtarzanie tej modlitwy w różańcu jest niczym echo pozdrowienia Gabriela. Echo, które przetrwało przez wieki i kieruje spojrzenie wierzącego ku Jezusowi, widzianemu oczami i sercem Matki, Jezusowi adorowanemu, kontemplowanemu, przyswajanemu w każdej ze swoich tajemnic, abyśmy wraz ze świętym Pawłem mogli powiedzieć: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Poprzedzona proklamacją Słowa Bożego, osadzona między Ojcze Nasz i chwała Ojcu, powtarzana w różańcu świętym modlitwa Zdrowaś Maryjo, jest aktem miłości. Czyż nie jest właściwe miłości powtarzać bez znużenia: kocham Cię? Akt miłości, który na paciorkach różańca, jak dobrze widać na obrazie maryjnym tego sanktuarium, prowadzi nas z powrotem do Jezusa i ku Eucharystii, źródłu i szczytowi całego życia chrześcijańskiego. Był o tym przekonany święty Bartolo Longo, gdy pisał: Eucharystia jest żywym różańcem, a wszystkie tajemnice odnajdują się w Najświętszym Sakramencie w formie czynnej i żywotnej. Miał rację. W Eucharystii wszystkie tajemnice życia Chrystusa odnajdują się niejako skoncentrowane w pamiątce Jego ofiary i w Jego realnej obecności. Różaniec ma oblicze maryjne, ale serce chrystologiczne i eucharystyczne. Jeśli liturgia godzin wyznacza rytm uwielbienia Kościoła, to różaniec wyznacza rytm naszego życia, nieustannie prowadząc je z powrotem do Jezusa i do Eucharystii.

0: Śpiewał Ryszard Prynkowski na antenie Radia Warszawa. 24 minuty zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja odbieram telefony w sprawie świętej Rity. Halo?
2: Ja chciałam powiedzieć krótkie świadectwo odnośnie działania świętej Rity w moim życiu. To było wiele lat temu, gdy próbowałam się nawrócić. A to była bardzo długa droga odejścia od Pana Boga, także powrót też był tak dość trudny. I to było wiele modlitw, wiele mszy i wiele trudności związanych też z procesem nawracania do momentu, gdy trafiłam właśnie na taką mszę. To był kościół w Warszawie na Placu Inwalidów, gdzie 22 każdego miesiąca były msze do świętej Rity. Ale że to był czwartek, to też była taka msza, którą prowadził ksiądz o uwolnienie. I to był ostatni dzień, kiedy miałam te trudności i do dzisiaj nie wróciły. Także chwała Panu.
0: Chwała Panu. Jak ma Pani na imię?
2: Agnieszka.
0: Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za świadectwo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i czekam, jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoim doświadczeniem tego, co mu tam święta Rita wyprosiła, tego, jak doświadczył tego, że ona działa, choć zmarła wiele lat temu i że warto dążyć do świętości i że kiedyś tam się, mam nadzieję, wszyscy spotkamy, no to dzwońcie do mnie. Można też pisać, jeśli komuś łatwiej napisać. 512-700-444. Czekam na telefony, czekam na wiadomości. Można pisać antena@radiowarszawa.com.pl. A to już Bonnie Tyler.

0: tak śpiewała. 17 minut zostało do godziny 12. Zapraszam Was serdecznie, żebyście zerknęli na naszą stronę internetową. Może nie każdy miał okazję słyszeć rozmowę w poranku z Radiem Warszawa dziś, bo poranki bywają różne, nie zawsze da się posłuchać. A była rozmowa o 8.15 z księdzem Andrzejem Jakubaszkiem, który jest proboszczem parafii Świętej Rity w Warszawie Przyrzutniczej, tam gdzie niektórzy taksówkarze mówią, że nic nie ma, po co tam jechać. No nie, właśnie jest i jest coraz więcej, mnóstwo ludzi. Dzisiaj to w ogóle tam podobno parafianki wzięły urlopy, żeby świętować, więc zachęcam gorąco, radiowarszawa.pl, tam można zobaczyć też wnętrze budującego się kościoła.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Więc ja zachęcam, żeby zerknąć na naszą stronę i niech to zerknięcie stanie się kolejnym magnesem do tego, żeby się na Żupniczą wybrać. Może właśnie dziś, bo to dziś jest ten ważny dzień, 22 maja. A na Żupniczej kościół pod wezwaniem Świętej Rity. Oczywiście, bo jest on już teraz na 106.2. Kwadrans został do 12.

0: to TGD. Daj Boże, żeby moje narzekanie było zamienione w taniec, a moja dusza nie zamilkła już w wielbieniu Ciebie. Teraz przed nami fragment Pisma Świętego, które przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać będzie ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział: Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego.
2: Spotykany dziś Paweł znajduje się w Cezarei Nadmorskiej, dokąd został potajemnie przetransportowany przez Rzymian z racji żydowskiego spisku na jego życie. Odbyła się już pierwsza rozprawa przeciwko niemu, która pozostawiła sprawę Pawła w zawieszeniu, a jego samego w areszcie aż na 2 lata. Gdy została wznowiona, apostoł odwołał się do najwyższej instancji, czyli cesarza. Z punktu widzenia Żydów Paweł im się wymyka. Z punktu widzenia zaś Jezusa, jak wiemy, Paweł wreszcie zaniesie świadectwo o nim do stolicy imperium. Dzisiejszy fragment sam w sobie wydaje się mało istotny. Przypomina wręcz nieco piłatowe odesłanie Jezusa do Heroda, dla którego spotkanie z oskarżonym jest igraszką. Także dzisiejsi wielcy tego świata, Agrypa, Berenike, Festus, wymieniają się grzecznościami nad głową Pawła, toczący się spór nazywając pogardliwie wierzeniami, a samego Jezusa jakimś zmarłym. Co na to Paweł? Bez marazmu ani zniechęcenia wobec religijnej obojętności ludzi i przedłużającego się uwięzienia, prawdopodobnie czerpie z podobnych doświadczeń nabytych przed laty w Atenach i utwierdza się w słuszności własnych sformułowań o głupstwie nauki krzyża i głupstwie głoszenia słowa. To wszystko mieści się w planie Bożym.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego się nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku i stanie chaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen. Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Dwie minuty po godzinie 12. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Grzegorz Walkiewicz.

0: Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
1: Jezus nie zaczyna od rozliczenia. Zaczyna od pytania o miłość. Piotr zdradził, zaparł się, uciekł, a teraz stoi przed Jezusem. Można by się spodziewać wyrzutu, wyliczania winy, rozliczania, wspominania. A Jezus pyta: czy mnie kochasz? Trzy razy. Jakby chciał odbudować to, co zostało złamane. To niezwykle delikatne, ale i bardzo piękne. Bo Piotr nie ma już nic, czym mógłby się obronić. Może tylko powiedzieć: kocham, choć wiem, jaki jestem. I to wystarcza. Bo Bóg nie zaczyna od Twoich błędów. On zaczyna od Twojego serca.

0: 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Piękny wiosenny piątek trwa. Świeci słońce, które czasami chowa się za chmurami, żeby trochę odpocząć i dać nam odpocząć. Wieje też dość silny wiatr. On wieje z północnego zachodu i będzie nam towarzyszył do wieczora. W nocy powinno być spokojniej, jeśli chodzi o wiatr. 22 stopnie, czyli cieplutko teraz w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, ale też Grodzisk Mazowiecki się cieszy taką temperaturą i Otwock, i Wołomin. W Ożarowie Mazowieckim nieco chłodniej, 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 11 minut po 12. Ciekawa jestem, kto po drugiej stronie, gdzie jesteście, co robicie, a może się dokądś wybieracie i już na weekend ruszyliście. Dziś ważny dzień, świętej Rity, mówimy o tym, będę o tym mówić. I proszę Was, jeśli macie coś do powiedzenia na ten temat, to odezwijcie się do mnie. Przypomnę numer telefonu 512 700 555. Czekam. W blasku słońca, Phil, Damian Skoczek, już teraz na antenie Radia Warszawa, 11 minut po 12.

0: Tak, tak. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wigilia Zesłania Ducha Świętego gromadzi wielu wiernych na wspólnej modlitwie. To już jutro ta Wigilia i potem Zesłanie Ducha Świętego. Wybieramy się w wiele różnych miejsc. Mnóstwo takich inicjatyw jest podejmowanych przez konkretne parafie. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, nie wiecie, nie możecie się zdecydować, zerknijcie na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl. Tam o tych Wigiliach Zesłania Ducha Świętego można przeczytać, konkretnych propozycjach, a jeszcze więcej ich weszłam teraz przed chwileczką na nasze

0: Tak śpiewał Ignacy. Jest 12:30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W Łomży odbyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych organizowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie kierunków dalszych działań duszpasterskich wobec wyzwań stojących przed katechezą w Polsce. Uczestnicy skupili się przede wszystkim na przyszłości katechezy parafialnej oraz nowych formach ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Biskup Artur Ważny zwrócił uwagę na potencjał katechezy parafialnej, która, jak zaznaczył, wymaga zaangażowania całej wspólnoty ochrzczonych, a nie tylko duchownych. Podkreślił także potrzebę wypracowania nowego modelu formacji, łączącego katechezę parafialną z edukacją szkolną. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Dziś w Warszawie przy ulicy Żupniczej 27 odbywają się uroczystości odpustowe w parafii świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Główne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. W programie przewidziano odczytanie intencji wiernych, koronkę i litanię do świętej Rity, a następnie uroczystą przeświętą pod przewodnictwem zaproszonego gościa. Po Eucharystii odbędzie się procesja ulicami parafii oraz obrzęd ucałowania relikwii świętej patronki. Niemal codziennie poznaje świadectwa osób, którym pomogła święta Rita, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Andrzej Jakubaszek, proboszcz parafii. Kapłan przytoczył historię młodego mężczyzny, który podzielił się z nim swoją historią.
3: Gdzie był załamany na silnych lekach, byśmy powiedzieli uspokajających, które brał przez 8 lat. Jeden przyjazd półtora roku temu tutaj w to miejsce sprawił, że wszystkie leki zostały odstawione.
1: Tradycyjnie podczas odpustu wierni będą mogli także uczestniczyć w poświęceniu róż, które są jednym z charakterystycznych znaków kultu świętej Rity. Tworzymy wyjątkową wspólnotę, mówi parafianka Ewa Krzysik.
4: Jest to miejsce szczególne, bardzo wyjątkowe, jednoczące ludzi, dające szansę, możliwość poznania też swoich bliskich, sąsiadów, osób, które po prostu mieszkają gdzieś tutaj obok nas. Jest to też miejsce, w którym odnajduje się nasza młodzież, nasze dzieci, rodziny, ale też i osoby starsze.
1: Uroczystości odpustowe zakończy wspólne spotkanie parafian i gości, na które, jak podkreślają organizatorzy, zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Warszawy.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Chociaż oficjalne statystyki mówią o spadku poziomu ubóstwa w Polsce, sytuacja seniorów pozostaje często bardzo trudna. Z pomocą przychodzi m.in. Caritas wraz z partnerami swoich programów senioralnych. Organizacja realizuje program Na codzienne zakupy. Wśród jego beneficjentów są panie Barbara i Teresa z Legionowa. To wsparcie jest dla nas kluczowe, mówią.
6: No mam 2050 emerytury, skromne życie. 1/3 emerytury to wydaje na leki. Jednak te 230 zł to jest dużo dla mnie, bo tam zawsze pojadę, to zawsze taniej.
7: Na przykład dużo zawsze musiałam sobie odmawiać, jeżeli chodzi o mięsa, bo to jednak jest wysoka cena i owoce, bo owoce też mają dużą, wysoką cenę. I jest nam ciężko, bo ja mam syna niepełnosprawnego.
6: Czekam na ten maj, zawsze na to wiosnę, żeby te kwiaty chodzić. I tak, wie pani, cieszę się tym, że to rośnie. To.
1: W ramach programu seniorzy otrzymują karty przedpłacone do jednej z dużych sieci sklepów, za które mogą dokonywać dowolnych zakupów. Jednak aż 75% podopiecznych programu deklaruje, że ich największym codziennym ciężarem jest samotność. Dlatego tak ważna jest obecność i wsparcie wolontariuszy. Mamy ich 4000, to głównie przedstawiciele parafialnych zespołów Caritas, mówi Magdalena Piątkowska, specjalistka do spraw programów senioralnych w Caritas Polska.
8: To lokalne wspólnoty, które są najbliżej ludzi, dzięki czemu najlepiej znają potrzeby seniorów i są w stanie na nie odpowiadać. Wsparcie wolontariuszy to nie tylko pomoc w robieniu codziennych zakupów. Bardzo często jest to rozmowa, obecność i budowanie relacji, które dają poczucie bezpieczeństwa i przeciwdziałają samotności seniorów.
1: Całkowity budżet programu to ponad 26 milionów złotych, które trafiają do 11 tysięcy seniorów w całej Polsce. Łączna wartość dystrybuowanych kart od początku istnienia akcji osiągnęła już kwotę 150 milionów złotych.

0: Ładnie Phil Collins dla nas zaśpiewał, no bo ładnie śpiewa. 20 minut zostało do godziny 13 i to jest ta chwila, kiedy otwieram gazety.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I obiecywałam, że będzie o tym, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego. No i właśnie otwieram Idziemy najnowsze, w którym to idziemy. Między innymi jest rozmowa z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem. Rozmawiała z nim Irena Świerdzewska i to zostało wszystko spisane. A ksiądz Robert między innymi mówi tutaj tak, że potrzebujemy działania Ducha Świętego w nas, by w każdej okoliczności móc powiedzieć Bogu tak. Więc nie ma zmiłuj, potrzebujemy. Oprócz tego artykułu, do którego zachęcam, żeby sięgnąć po Idziemy i przeczytać, jest też rozmowa z Andrzejem Poczobutem o naszych rodakach. Nie można zapomnieć, tak jest rozmowa zatytułowana. Rozmawiał z nim Piotr Kościński. Zachęcam gorąco, żeby sięgnąć po Idziemy. I idziemy też o tym, dlaczego Duch Święty przyszedł z ogniem. Ksiądz Jacek Stefański na to pytanie i na kilka innych próbuje odpowiedzieć. No ciekawe, dlaczego akurat z ogniem. Więc zachęcam, żeby zerknąć. Idziemy, ojku. Jest, wiecie, to są naprawdę kartki i się czasem sklejają. Skąd brać mamy? Monika Odrobińska próbuje odpowiedzieć na to pytanie. No bo tak, nieodpłatna praca w domu w przypadku mężczyzn szacowana na 3000 zł, u kobiet prawie 5000 zł miesięcznie. To 40% PKB. I chociaż zadania o najwyższej wartości wykonują mamy małych dzieci niepracujące zawodowo, państwo premiuje te, które jak najszybciej wrócą do kariery. No właśnie, skąd brać mamy? Ciekawe skąd. Monika Odrobińska próbuje na to pytanie znaleźć odpowiedź. W tym idziemy też, znajdziecie listę nowych proboszczów. Gdyby się ktoś zastanawiał, co się pozmieniało, to bardzo proszę, strona 26. Gdyby ktoś od razu chciał znaleźć. Więc jeszcze idziemy o tym, czy katolik musi mieć określone poglądy. To pytanie stawia ksiądz Michał Kwitliński, który jest kapłanem prałatury Opus Dei, też doktorem filozofii, a jako świecki był wykładowcą stosunków międzynarodowych i próbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie. I jeszcze idziemy. Coś tu jeszcze? Może co to dzisiaj mi się wszystko plącze? O siostrze Zofii, refleksja o religii, biskup Jacek Grzybowski, o zmarłej w ostatnich dniach kwietnia w wieku 98 lat siostrze Zofii Józefie Zdybickiej, która była znana w wielu środowiskach, była profesorem filozofii i wykładowcą, więc jej osobę przybliża biskup Jacek Grzybowski na łamach Idziemy. To przechodzę teraz do gościa niedzielnego, a w gościu niedzielnym, czy Duch Święty może się mylić? Takie pytanie stawia ksiądz Tomasz Jaklewicz, autor artykułu, bo słyszymy często, że Duch Święty prowadzi ku nowości, bo Kościół nie jest muzeum, czy jednak każda nowość pochodzi od Ducha Świętego i jak odróżnić autentyczny głos Ducha Bożego od podszeptów Ducha tego świata. Taki artykuł w Gościu Niedzielnym. W Gościu Niedzielnym też troszkę o Kościele w Niemczech. Artykuł zatytułowany Osamotniony o biskupie Stefanie Osterze. Biskup Stefan Oster, o tak, któremu sumienie nie pozwala nie reagować na to, co się dzieje w niemieckim kościele, a jednocześnie słuchając jego wypowiedzi można zauważyć jego osamotnienie, którego doświadcza broniąc nauczania kościoła. Jak to tam wygląda? Tomasz Rowiński przybliża nam ten temat w Gościu Niedzielnym. W Gościu Niedzielnym Piotr Legutko rozmawia z księdzem Robertem Skrzypczakiem o trwającej rewolucji antropologicznej i nadchodzącej wiośnie Kościoła. Jeśli jesteście ciekawi, to zerknijcie do gościa niedzielnego w tym temacie. No i temat istotny, często poruszany wśród moich znajomych. Cena tuszu. Słuchajcie, chodzi o tatuaże. Tusze trafiają nie tylko pod skórę, ale także do układu otopornościowego i węzłów chłonnych. Dermatolodzy i immunolodzy ostrzegają, moda na tatuaże ma również zdrowotną cenę. Z jakimi konsekwencjami zdrowotnymi wiąże się celowa pigmentacja skóry? Więcej na ten temat w artykule Agnieszki Huf. A ja zaraz wracam do przeglądu.

0: Jerzy Mesajach już za nami i 12 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich. Gość niedzielny, ten artykuł o cenie tuszu, czyli o tatuażach. W gościu niedzielnym Agnieszka Huf jest jego autorką, to już o tym mówiliśmy. I też w gościu niedzielnym można przeczytać bardzo piękną, wzruszającą, wyjątkową historię, która jest też autorstwa Agnieszki Huf, Wszystkie drogi rodzicielstwa, tak jest zatytułowany ten artykuł, a jego podtytuł to Diagnoza niepłodności i szóstka dzieci. Dla Pana Boga to nic trudnego. Jak to się stało? Kim są ci ludzie, Marta i Łukasz Boberowie, z ich szóstką dzieci i skąd te dzieci wzięły się w ich domu? No przeczytajcie, zachęcam gorąco, żeby tę historię poznać. Jest tam historia rodzicielstwa biologicznego, jest też historia adopcji. I piękne tutaj zdanie przytoczę. Adopcja nie jest łatwa, jest wymagająca, ale jest piękna. Na początku bałam się, że nie będę mogła pokochać obcego dziecka. I wtedy usłyszałam, skoro mogłaś pokochać dorosłego faceta z jego licznymi wadami, pokochasz też tego malucha. Przeczytajcie tę historię zatytułowaną Wszystkie drogi rodzicielstwa w gościu niedzielnym. I jeszcze w gościu niedzielnym na stronach związanych z nauką te wyniki dają nadzieję. Glejak wielopostaciowy czwartego stopnia, diagnoza dla chorego brzmi jak wyrok. Ale pojawiło się światełko w tunelu, czyli projekt prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim, który może otworzyć drogę do przełomu w leczeniu tego nowotworu. To w gościu niedzielnym. Przechodzę jeszcze do niedzieli. W niedzieli o Duchu Świętym oczywiście też. Nieustanne tchnienie ducha. To jest rozmowa z biskupem Piotrem Wawrzynkiem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchu odnowy w Duchu Świętym, o fenomenie ruchów charyzmatycznych, znaczeniu chrztu w Duchu Świętym i przygotowaniach do jubileuszu 60-lecia istnienia odnowy w Duchu Świętym. Angelika Kawecka rozmawia z księdzem biskupem. To jest ta rozmowa. Też w niedzieli Matko, jak mam żyć? Kościół rozpoznaje w Maryi swoją matkę, otacza ją synowskim uczuciem i czcią. Ksiądz Janusz Kumala o tej matce naszej w maju właśnie na łamach niedzieli. W niedzieli bardzo ciekawy artykuł o tym, dlaczego odkładamy działania, które powinniśmy wykonać. No właśnie, warto na to zjawisko spojrzeć szerzej, żeby zrozumieć, co naprawdę kieruje naszymi decyzjami. Autorką tego artykułu jest Barbara Wiśniowska, Królestwo Wiecznego Jutra. Kto tego nie zna? Haha. Zarządzanie własnym czasem i uwagą to umiejętność, której trzeba się nauczyć. Nikt się z nią nie rodzi, także jest nadzieja dla każdego z nas, a przynajmniej dla mnie. Dobrze. I jeszcze w niedzieli, artykuł zatytułowany Dzieciaki i ich zakonnice. Maria Książkiewicz przybliża nam ten temat. Można poznać siostrę Marię Urszulankę z tego artykułu i dowiedzieć się, że młody człowiek, który potrafi spędzić popołudnie bez telefonu, aktywnie uczestniczy w zajęciach, uczy się wymagać od siebie i dba o innych, to w przyszłości decyzyjny i odpowiedzialny dorosły. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby sięgać po nasze tygodniki katolickie. A już teraz Kombina 106,2 FM. 9 minut zostało do 13:00.

0: Meghan Trainor tak śpiewała 2 minuty nas dzielą od 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartre. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolicę i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Trump wysyła kolejnych żołnierzy do Polski. Tusk dziękuje Nawrockiemu. Eksplozja w zakładach petrochemicznych na Węgrzech. Jedna osoba nie żyje. Wypadek na Ursynowie. Lądował śmigłowiec ratunkowy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność i jedność działania, przekazał Donald Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X. Wcześniej komentarza mediom udzielił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił decydującą rolę dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
7: Dobre relacje, bardzo dobre relacje pana prezydenta. To wszystko buduje bezpieczeństwo Polski. Więc każdy miał swoje zadania. I ośrodek prezydencki, i premiera, bo wszyscy tutaj odegrali dobrą, pozytywną rolę.
6: Przypomnijmy, amerykański prezydent, ogłaszając wysłanie dodatkowych 5 000 żołnierzy do Polski, napisał tak. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Zapewnił o nieprzerwanym wsparciu sojuszu polsko-amerykańskiego. Wskazał, że to ważny filar bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Jedna osoba zginęła w eksplozji w zakładzie petrochemicznym na północnym wschodzie Węgier. 7 pracowników kompleksu zostało rannych. Koncern naftowy MOL, który jest właścicielem obiektu, poinformował, że do wybuchu w Tiszau i Warosz doszło w czasie ponownego rozruchu zakładu. Służby ratunkowe i straż pożarna natychmiast rozpoczęły akcję. Pożar zlokalizowano, trwa jego dogaszanie. Firma wyjaśnia przyczynę eksplozji. Tymczasowo wstrzymano produkcję w części instalacji. Premier Peter Madziar złożył kondolencje rodzinie ofiary i zapowiedział śledztwo w tej sprawie.
3: Dzieje się blisko.
6: Wypadek z udziałem 3 pojazdów na skrzyżowaniu Puławskiej i Baletowej na Ursynowie. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Marta Haberska z Komendy Rejonowej.
8: Kierująca pojazdem Toyota została przetransportowana do szpitala za pomocą śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Z posiadanych na chwilę obecną informacji wynika, że nikomu nic poważnego się nie stało.
6: Policja wyjaśnia przyczyny tego zdarzenia. Utrudnienia występują teraz w kierunku Piaseczna. Ruch tam jest spowolniony. Polonia Warszawa w grze o ekstraklasę. By zagrać w barażach, czarne koszule muszą w niedzielę pokonać Odrę Opole na wyjeździe i liczyć na porażkę łódzkiego klubu sportowego z Górnikiem Łęczna. Poloniści wygrali 3 z 5 ostatnich spotkań. Najlepszym strzelcem zespołu w tym sezonie jest Łukasz Zjawiński. Napastnik trafiał do siatki rywali 19 razy. Więcej bramek w pierwszej lidze ma tylko Angel Rodado z Wisły Kraków. Mecz w Opolu będzie sędziował Mateusz Piszczelok. Pierwszy gwizdek o 16:30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 21 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim i to jest najchłodniejsze miejsce, bo 22 stopnie w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie i w Piasecznie, ale też w Grodzisku, w Wołominie i w Mińsku, a w Otwocku nawet 23 i to chyba dzisiejsze maksimum. Świeci słońce, czasem chowa się za chmurami, u nas akurat teraz się troszkę schowało. Z tych chmur deszczu dzisiaj nie będzie, za to będzie nam towarzyszył wiatr, którego doświadczamy już jakiś czas i wieje z północnego zachodu. Będzie tak sobie wiał do wieczora.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorowska przy mikrofonie Radia Warszawa. Popołudnie, piątkowe, już się zaczęło jakiś czas temu, ale teraz się zorientowałam. No to dobrze, że jesteście z nami, że nas nie opuszczacie. Dziękuję za wszystkie sygnały i pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie Jelonki. Jak tam u Was? Zawsze świeci słońce, z tego co słyszałam. Ciekawa jestem, czy teraz też. No to zostańcie z nami. Będzie dużo muzyki i ciepłych słów. A na początek... takie trochę...
10: W samochodzie Radio Warszawa.
11: Dobrze słuchać. Mhm,
0: prawie tak, ale chciałam, żeby zaśpiewały 3 dziewczyny. To jeszcze raz spróbuję. Znaczy dwie będą śpiewać. O, Sanach i Kasia Kowalska, ale śpiewają do słów Haliny Poświatowskiej, więc trochę jakby były w trio. To zostawiam nas z nimi.

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
2: 12 minut po 13. W ostatnią niedzielę, 17 maja, Światowa Organizacja Zdrowia wydała międzynarodowy alert sanitarny w związku z nowym wybuchem ognisk eboli w Demokratycznej Republice Konga. I ta sytuacja ożywiła pamięć o 6 włoskich zakonnicach, które w 1995 roku zmarły po tym, jak zaraziły się wirusem eboli właśnie. Historię tych zakonnic możecie znaleźć na stronach aleteia.org. Zachęcam gorąco, żeby o nich przeczytać. Ebola to jedno z najgroźniejszych i najbardziej przerażających zagrożeń epidemicznych na kontynencie afrykańskim. Więc w związku z tym na przykład Uganda, która znajduje się blisko Konga, sąsiaduje z nim, przesuwa obchody Dnia Męczenników w związku ze strachem przed wirusem ebola. Ogarnijmy swoją modlitwą tę część świata, prośmy o miłosierdzie dla nich, o zdrowie, może o jakichś mądrych ludzi, którzy z tym wirusem pomogą się zmierzyć światu wirus ebola. A o siostrach poczytajcie koniecznie. Nie jestem w stanie przytoczyć ich historii tutaj w tak krótkim czasie, ale zachęcam, żeby zerknąć na Aleteję. Tam o każdej kilka słów jest. Bledka już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Ta kierenka wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 20 minut po 13. Ja przypominam, że dziś warto się wybrać na Rzutniczą 27 do parafii Świętej Rity od 17. Modlitwy 18, msza święta. Jeśli jeszcze możesz coś zmienić w swoim kalendarzu i tam dotrzeć, to dzisiaj bardzo, bardzo warto.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Diakoni umocnieni darem Ducha Świętego mają pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Posługa miłości wyraża się w spróbowaniu czynności liturgicznych w czasie mszy świętej, możliwości udzielania chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Jednakże przede wszystkim diakoni, ściśle związani z ołtarzem Chrystusa w imieniu biskupa, mają spełniać dzieła miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich powinien stawać się sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Moi drodzy, Słowo Boże na dzień dzisiejszy przypomina nam, jakimi przymiotami mieli się wyróżniać ci, którzy byli pierwszymi diakonami. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do tych słów, które zostały nam zostawione. Słuchajmy się w to, czym kierowali się apostołowie. Uważcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To była Abba na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Utrudnienia w związku z koncertem na PGE Narodowym. Dziś późnym popołudniem zamknięta w większości dla samochodów zostanie Saska Kępa. Policja może czasowo wyłączyć z ruchu m.in. ulicę Sokolą, Zamoście i Most Poniatowskiego. Zmiany obejmą także komunikację miejską. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku w Nowym Dworze Mazowieckim. Potrąceni zostali na przejściu dla pieszych dwaj nastolatkowie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Poszkodowani 17 i 19-latek byli przytomni. Po otrzymaniu pomocy na miejscu trafili do szpitala. W Serocku ruszyły odwierty geotermalne. Jak powiedział Radiu Warszawa burmistrz Artur Borkowski, źródła mogą stać się podstawą lokalnego systemu zielonej energii. Jeszcze w tym roku samorząd pozna parametry wody. Spotkanie upamiętniające 78. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego odbędzie się 25 maja o 17 w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie. Zaplanowano otwarty pokaz 3 filmów dokumentalnych. Wydarzenie stanowi część szerszych obchodów przygotowanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz IPN. Legia Warszawa z nadziejami na europejskie puchary. Wojskowi rozegrają jutro ostatni ligowy mecz z Motorem Lublin. Jeśli uda się wygrać, a GKS Katowice i Zagłębie Lubin przegrają swoje spotkania, to stołeczna drużyna zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Mississippi Pussycat już za nami. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ach, zapachniało nas w studiu, bo chyba jakoś ciśnienie spadło. Dzień dobry, Kacper Kowalczyk w studiu Radia Warszawa.
2: Dzień dobry.
0: Spadło ciśnienie, nie dlatego zapachniało, tylko zapachniało kawą, tak. Za szybko to wszystko powiedziałam. I Kacper
2: dużo
0: był tak miły, że przyniósł
2: się
0: kawę.
2: Nagle.
0: Tak, trzy kawy są to tak.
2: Tak, tak. Także pijemy, raczymy się dobrą kawą i przy okazji rozmawiamy o planach Ojca Świętego Leona XIV, który kontynuuje podróżnicze plany i zwyczaje swoich poprzedników. Zresztą mówił o tym, że chce być papieżem, który jeździ i odwiedza kościół w różnych miejscach, ten kościół docenia, z tym kościołem jest. No i pojawiają się takie nieoficjalne informacje, że papież uda się do Urugwaju, ale także Argentyny, czyli kraju swojego poprzednika, tam gdzie, przypomnijmy, papież Franciszek nie był, no i do Peru, czyli kraju, z którego trochę papież pochodzi, bo oczywiście urodził się w Ameryce, tam się
0: albo
2: wychował,
0: po którym trochę pochodził.
2: po którym też trochę pochodził, tak. To prawda. Także poznajemy trochę te plany papieskie. Jak na razie potwierdzone są wizyty w czerwcu w Hiszpanii i we wrześniu we Francji. Nie znamy jeszcze, co prawda, dokładnego programu wizyty we Francji, no ale pojawiają się także pogłoski o tej listopadowej podróży do krajów Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, także no ten kalendarz na pewno papieski jest wypełniony, bo Ojciec Święty o tym mówił i stopniowo będziemy te karty z kalendarza papieża odkrywać i dowiadywać się, gdzie będzie podróżował.
0: Póki co Boże Ciało będzie w Madrycie.
2: Właśnie w Hiszpanii.
0: A wiesz, jaka teraz będzie piosenka?
2: No nie wiem, ale zaraz mnie oświecisz, mam
0: Oświecam
2: nadzieję.
0: Oświecam cię. Niedzielny przelot. A propos lotów papieskich, czyli my.

0: to Richard Marx na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do godziny 14. To ja jeszcze chciałam zaprosić na odpust w Ząbkach, bo już w najbliższą niedzielę o 13 w kościele Zesłania Ducha Świętego będzie msza święta. To jest kościół przy ulicy Powstańców 30. I ksiądz Dariusz Korbik będzie przewodniczył tej mszy świętej odpustowej, a uwaga, później po mszy świętej od mniej więcej 14:15 do mniej więcej 17:15 potrwa festyn. I co jeszcze? Potańcówka pod gołym niebem. Start o 20:00 w najbliższą niedzielę w Ząbkach przy kościele Zesłania Ducha Świętego.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Lady Punk na antenie Radia Warszawa. Za minutkę będzie godzina 14. Dziękuję za spotkanie. Zofia Kozorawska. Za chwilkę przejmuje antenę Jacek Zienkiewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
2: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Warszawa, minęła 14. Czas na wiadomości Radio Warszawa.
6: Michał Koźlik, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Jak ogłosił polityk lewicy, oznacza to, że, tu cytat, transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem.
7: W urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
6: Rządowe rozporządzenie skrytykowała w Polsat News europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik.
8: To konkretne rozporządzenie, czy ten akt prawny, no łamie przede wszystkim konstytucję, łamie prawo, kodeks rodzinny i łamie również prawo o aktach stanu cywilnego, więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś rozporządzeniem, no to moim zdaniem to nie ma żadnej mocy prawnej.
6: Kilka dni temu podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk mówił o tzw. małżeństwach jednopłciowych i o tym, że prace nad ich legalizacją powinny przyspieszyć. Powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które według wielu prawników i ekspertów nie ma mocy wiążącej, jeśli chodzi o polskie prawo.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W weekend wymienią fragment asfaltu Marszałkowskiej. Drogowcy będą pracować przy domach towarowych Warszawa i Junior. Kierowcy nie przejadą tamtędy w stronę Placu Bankowego, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Ulica w kierunku Placu Bankowego od Ronda Dmowskiego do ulicy Świętokrzyskiej będzie nieprzejezdna. Objazd tego odcinka najłatwiejszy będzie wzdłuż ulicy Emilii Plater.
6: Roboty można też objechać ulicą Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II lub Wisłostradą. Zmiana trasy czeka pasażerów autobusu 171.
10: Autobus linii 171 będzie to miejsce objeżdżał przez ciąg ulicy Klucza Bracka Szpitalna. Wszelkie informacje o objazdach, w tym również transportu publicznego, są dostępne na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego oraz na serwisie infoulice.umwarszawa.pl.
6: Prace rozpoczną się w piątek około godziny 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka. Białoruskie władze nie przedłużyły zezwoleń na dalszą posługę 6 duchownym z polskim obywatelstwem pracującym w archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Wśród nich jest ksiądz kanonik Bogusław Modrzejewski z parafii świętego Mikołaja biskupa w Świrze, a pochodzący z diecezji warszawsko-praskiej. Decyzja oznacza konieczność opuszczenia Białorusi przez duchownych, którzy od wielu lat pracowali w tamtejszych parafiach. Informacje te przekazała niezależna inicjatywa Chrześcijańska Wizja.
11: Z Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Bardzo pięknie, Warszawa 22 stopnie, ząbki podobnie, marki, no nieco chłodniej, ale jak to mówić o chłodzie, Wólka, Truskaw 21, Baniocha, Zalesie Górne, pięknie, wiaterek lekko odczuwalny. Zapraszamy na kolejne wejścia pogodowe w następnych godzinach.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Cztery i pół minuty po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem do godziny 18. A w najbliższej godzinie między innymi przystanek parafia. Zobaczymy, gdzie nas dzisiaj zaprowadzi Ewa Pietrzak. Zostańcie Państwo z nami. Towarzyszyć Wam też będziemy dobrą muzyką. Tina Turner tymczasem, I don't wanna lose you.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No dzisiaj to popołudnie już takie troszeczkę przychmurzone. Wczoraj to rzeczywiście to słońce, można było się w nim kąpać. Dzisiaj takie już jakby troszeczkę chciało z nas zadrwić, ale my się nie dajemy i nie dajemy się bardzo mocno, drodzy słuchacze, bo dzisiaj będziemy mówili o jeszcze szerszej perspektywie przyrodniczej, bardzo szerokiej. O kosmosie dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście do tego czasu jeszcze 2 godziny, bo to po 16, dokładnie o 16:15, ale już teraz pomyślałem sobie, że warto Państwu powiedzieć, zaplanować taki czas z Radiem Warszawa, chociaż mamy nadzieję, że Państwo jesteście cały czas, że gotujecie, no może nie zasypiacie, chociaż kto wie, ale że gotujecie, że dziećmi się zajmujecie, że w pracy jesteście, że samochodem jedziecie w momencie, gdy towarzyszy Wam Radio Warszawa. I tego się trzymamy. Zostańcie Państwo z nami w dalszym ciągu, a po tej 16 porozmawiamy sobie, a jakżeby inaczej, o kosmosie.

0: Drogi słuchaczu, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM. Ponieważ minęła 14:20, to czas zatrzymać się na przystanku parafia. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, odwiedzimy parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach.
1: Przystanek parafia.
2: Ojciec Bogdan Dufaj jest z nami, dyrektor pijarskiego przedszkola. Ojcze, co jest najważniejsze dzisiaj w wychowywaniu dzieci i młodzieży?
3: Dzisiaj przede wszystkim to nie tylko zwracamy uwagę na przysposobienie wiedzy przez dzieci, bo mamy wiele różnych takich metod, że naprawdę te dzieci mogą się nauczyć według tego programu, który obecnie jest w naszym kraju. Ale to, co zauważamy, to przede wszystkim dzisiaj jest takie towarzyszenie dzieciom, uczniom i rodzicom, bo naprawdę jest wiele, wiele trudnych sytuacji rodzinnych. Bardzo często takie sytuacje trudne omadlamy i też pomagamy w rozwiązywaniu tych problemów, kiedy one są zgłaszane przez rodziców, żeby im pomóc, ponieważ też często rodzice dają do szkoły katolickiej, jakby siebie zrzucają ten obowiązek dobrego wychowania dziecka.
2: Albo ciężar, a może potrzebują sojuszników, ojcze, prawda?
3: Tak, to jest prawda. Fajnie to wszystko się rozwija, kiedy jest współpraca. Z drugiej strony też, wiadomo, nie możemy zadać pytania, jakie jest wasze życie religijne, czy uczęszczacie na mszę świętą,

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj 22 maja i wspomnienie świętej Ryty. Pewnie już Państwo dużo słyszeliście na temat tej świętej, która dzisiaj jest przywoływana przez wiele mediów, zwłaszcza katolickich, to rzecz jasna, ale ja jeszcze dodam swoje 5 groszy. Byłem w tym sanktuarium, na pewno pięknie się prezentujące w górach, tylko ostrzegam, jak pojedziecie Państwo tam samochodem, to nie wjeżdżajcie na górę, bo później zjechać tam samochodem, no to strach patrzy prosto w oczy. Lepiej zostawić tam na parkingu na dole i schodami ruchowymi sobie wjechać do góry. To taka praktyczna, może trochę przyziemna

0: rada. A tak bardziej teraz duchowo, no to rzeczywiście mocna święta, jeśli można użyć takiej kategorii. Patronka spraw beznadziejnych, drodzy Państwo. Uciekajmy się do świętych, zwracajmy się oczywiście do Pana Boga, ale za ich wstawiennictwem, ponieważ oni mają dobre chody u Stwórcy, więc na pewno, jeśli uznają, że to jest dobre, ku naszemu dobru służy, to nam coś wyproszą. Tymczasem spoglądamy na zegarek 14:29, za 45 sekund 14:30. Zostańcie Państwo z nami, Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
2: Najpierw my musimy postawić krok, on zapala światło i pokazuje nam, czy postawiliśmy ten krok w dobrym kierunku.
3: Człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam tę możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna.
4: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w Dniu Zasłania Ducha Świętego o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najpierw my musimy postawić krok, on zapala światło i pokazuje nam, czy postawiliśmy ten krok w dobrym kierunku.
3: Człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam tę możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna.
4: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w Dniu Zasłania Ducha Świętego o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.
0: Minęła 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Są wyniki sekcji zwłok dwulatka, który zmarł podczas pobytu w klubie dziecięcym w podwarszawskich Ząbkach. Przyczyną śmierci było utonięcie. Do tragedii doszło w środę w godzinach popołudniowych. Trwa intensywne śledztwo. W weekend wymiana fragmentu asfaltu na ulicy Marszałkowskiej. W związku z pracami kierowcy nie przejadą w kierunku Placu Bankowego, a objazd poprowadzi ulicami Chałubińskiego, Aleją Jana Pawła II lub Wisłostradą. Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili przesyłki kurierskie zawierające narkotyki. Łączna ilość substancji to 29 kg o wartości przekraczającej 1 000 000 zł. Do ujawnienia przemytu doszło podczas kontroli w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Tradycyjny piknik ludowy w najbliższą niedzielę w gminie Karczew. W programie wydarzenia koncerty muzyki ludowej, warsztaty rękodzielnicze oraz widowiskowy orszak rzeczny na Wiśle. Łodzie popłyną Wisłą w stronę góry na trasie Góra Kalwaria Nadbrzeż. Ruszyły zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy pobiegną na dystansach 5 i 10 km trasami związanymi z historią powstania. Wydarzenie ma upamiętnić bohaterów walczących o wolną Warszawę w 1944 roku.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

czas. Ale fajne wydarzenie znalazłem w internecie. Co prawda to za tydzień, ale raptem już za tydzień, w niedzielę 31 maja, w weekend za tydzień oczywiście, bo to trochę więcej niż 7 dni, w Parku Brudnowskim w Warszawie odbędzie się 12. edycja Festiwalu Muzyki Etnicznej Korzenie Europy, jednego z ważniejszych wydarzeń muzyki etnicznej i folkowej w Warszawie. Organizatorem festiwalu jest Dom Kultury Świt, dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Targówek tegoż miasta stołecznego. Festiwal Korzenie Europy od ponad dekady łączy miłośników muzyki ludowej, folkowej i etnicznej, przywołując dziedzictwo kulturowe Polski, Mazowsza i Europy Środkowo-Wschodniej. Może być cudnie, drodzy Państwo, więc planując sobie kolejny jeszcze weekend, 31 maja w niedzielę, uwzględnijcie to zaproszenie. Wstępy oczywiście wolne, a jak jest się nie płaci, to tym bardziej warto przyjść, bo bardzo fajnie tak nie płacić, prawda? Szanowni Państwo, zostańcie razem z nami, Radio Warszawa. Dziękuję, że jesteście razem z nami, wspierajcie nas, a my postaramy się Wam towarzyszyć muzyką chociażby.

Top Loader śpiewał nam o tańcu w świetle księżyca, a my dzisiaj w rozmowie z gościem Radia Warszawa po godzinie 16, dokładnie o 16.15 będziemy rozmawiać może nawet i o tańcu bardzo blisko księżyca, o kosmosie. No więc wszystko to się jakoś tak pięknie składa. Tymczasem Ania Dąbrowska będzie opowiadała o tym, co jest w jej głowie.

0: Radio Warszawa. Zbliża się godzina 15, czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie koronkę do Bożego Miłosierdzia.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jak zwykle wieczorem prosiłam Pana Jezusa o podanie mi punktów do jutrzejszego rozmyślania. Otrzymałam odpowiedź: rozmyślaj o proroku Jonaszu i o jego posłannictwie. Podziękowałam Panu, ale w duszy zaczęłam się zastanawiać, co za odmienne rozmyślanie od innych. Jednak całą siłą duszy starałam się rozważać i znalazłam w tym proroku siebie, w tym znaczeniu, że i ja się często wymawiam przed Bogiem, że kto inny lepiej by spełnił wolę Jego świętą, nie rozumiejąc, że Bóg może wszystko, że tym lepiej się uwydatnia Jego wszechmoc, im narzędzie lichsze.

Dla Ciebie stąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Odkupicielu, w godzinie Twego konania w duchu przenosimy się na wzgórze Golgoty, by stanąć u stóp krzyża. Twoje życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie mówią, że nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Przyszedłeś na świat, aby nas o tym przekonać. Umarłeś na krzyżu i zostałeś złożony do grobu, by temu właśnie dać świadectwo. Nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Jesteś bowiem Bogiem żyjących, a nie umarłych. Zmartwychwstałeś, Chryste, w określonym momencie dziejów i wciąż pragniesz powstawać z martwych w życiu niezliczonej rzeszy ludzi, w życiu jednostek i ludów. Owo powstawanie z martwych wymaga jednak współdziałania człowieka, współdziałania wszystkich ludzi. Wszędzie tam, gdzie serce, przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś Ty zmartwychwstajesz, Chryste. Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie wierząc, miłując i cierpiąc, Ty zmartwychwstajesz, Chryste, i świętujesz swe ostateczne zwycięstwo. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, o światłe oczy wiary, abyśmy umieli rozpoznać i przyjąć Twoje życie i wszystkie dary, także te, których nie rozumiemy, bo wymykają się logice ludzkiego myślenia. Niech wszelka dusza pozna Twoje miłosierdzie i głosi je swym życiem, słowem i modlitwą.

0: W dniach oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego prosimy Cię, Panie, udziel nam i całemu Kościołowi Jego darów. Udziel Jego światła, aby wszyscy wierzący odkryli drogę wolności, która ukryta jest w tajemnicy posłuszeństwa woli Bożej. Udziel Jego mocy, aby wszyscy kroczący drogą posłuszeństwa na niej wytrwali i osiągnęli doskonałą wolność. Udziel Jego miłości, aby wierzący idący tą drogą pociągali innych do wejścia na nią. Udziel nam, Panie, owoców Twej męki. Uzdolnij nas przez działanie Ducha Świętego do ich przyjęcia i rozwijania w sobie ducha wolności dzieci Bożych. Błogosław naszej Ojczyźnie, obdarz światłem i mocą swego ducha troszczących się o jej wolność, bezpieczeństwo i rozwój we wszystkich przestrzeniach z poszanowaniem Twojego prawa. Umocnij Ukrainę, Bliski Wschód i inne narody łaską pokoju, męstwem ludzi spieszących z pomocą cierpiącym z powodu wojen, prześladowań, choroby i innych trudnych doświadczeń. Wyjdź na spotkanie konającym i obdarz radością nieba zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, sam przyjdzie stąpić żywy i umarł, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół poszedł, święty odsłanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że z miłości do nas otworzyłeś źródło miłosierdzia w swoim sercu. Dziękujemy, że przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie pokazujesz nam, że nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka, a dziś wzywasz nas, byśmy współdziałali z Tobą. Dziękujemy za wiarę, którą umacniasz w nas, za dary, które nam dajesz, także te, których nie rozumiemy.

0: Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
1: Jezus nie zaczyna od rozliczenia. Zaczyna od pytania o miłość. Piotr zdradził, zaparł się, uciekł, a teraz stoi przed Jezusem. Można by się spodziewać wyrzutu, wyliczania winy, rozliczania, wspominania. A Jezus pyta: Czy mnie kochasz? Trzy razy. Jakby chciał odbudować to, co zostało złamane. To niezwykle delikatne, ale i bardzo piękne. Bo Piotr nie ma już nic, czym mógłby się obronić. Może tylko powiedzieć: kocham, choć wiem, jaki jestem. I to wystarcza. Bo Bóg nie zaczyna od twoich błędów. On zaczyna od twojego serca.

0: minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie. Michał Koźnik.
1: Policjanci z Wołomińskiem Drogówki skontrolowali operatora ładowarki, który po zakupie alkoholu wyjechał maszyną budowlaną na drogę. 29-latek miał blisko 0,5 promila. Odpowie teraz przed sądem. Muzeum Historii Naturalnej powstanie w Warszawie. Taką uchwałę podjęła Polska Akademia Nauk. PAN ma około 9 milionów okazów przyrodniczych, w tym zbiory dinozaurów z pustyni Gobi. Ponad 13 milionów złotych na program Mazowsze dla zabytków. Program realizowany przez samorząd województwa pomoże sfinansować łącznie blisko 140 projektów, w tym renowację cmentarza Powązkowskiego, synagogi Nożyków i klasztoru w Miedniewicach. Ruszyły zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy pobiegną na dystansach 5 i 10 km trasami związanymi z historią Powstania Warszawskiego. W zeszłym roku wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy osób. Polonia Warszawa w grze o ekstraklasę. By zagrać w barażach, czarne koszule muszą w niedzielę pokonać Odrę Opole na wyjeździe i liczyć na porażkę łódzkiego klubu sportowego z Górnikiem Łęczna.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maj z Maryją.
1: Przybytku chwalebny, módl się za nami. Chwała, sukces, blask fleszy, oklaski, rozpoznawalność. Tak, to po ludzku chwała, ale czy życie w Bożej obecności, czynienie dobra, unikanie zła i poklasku może być chwałą? Co jest chwałą matki, która wstaje w nocy do dziecka, kiedy wszyscy śpią? Co jest chwałą ojca, który codziennie podejmuje trud odpowiedzialności, często bez oklasku? Co jest chwałą babci i dziadka, którzy z cierpliwością i miłością przekazują wiarę i wartości kolejnemu pokoleniu? Czy choć raz zastanowiło mnie zdanie świętego Ireneusza z Lyonu, który mówi, że chwałą Boga jest żyjący człowiek? Ale jak to? Ja? Chwałą Boga? Tak. Nie przez to, że jestem idealny, ale przez to, że moje życie może stawać się przestrzenią, w której Bóg jest obecny. Przez moje czyny, codzienne wybory. Dobrze to rozumiała Maryja. Ona pokazywała, że chwała rodzi się w wierności danemu słowu, szlachetności. Wszyscy powołani jesteśmy do tego, by być przybytkiem chwalebnym. Maryjo, ucz mnie tak żyć, by moje zwyczajne życie stało się odbiciem chwały Boga.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Drogi słuchaczu, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM, patrzę na zegarek. Za dwie minuty godzina 16. No, za chwilę nabierzemy tempa. Wejdziemy w rytm tego miasta, które potrafi swoim rytmem zawirować.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
4: Dzisiaj jedziemy do Turcji, ale interesuje nas to, co 2000 lat temu. Ruszamy na szlak 7 kościołów apokalipsy.
5: Zapraszamy już jutro o 18:30 i w niedzielę o 11:30. Mariola Serafin
4: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Pierwsze F-35 w Polsce wylądują w bazie w Łasku. Zagraniczne media szeroko komentują decyzję Trumpa, chodzi o dodatkowe siły w Polsce. Duże zmiany na ulicy Kruczej w Warszawie. Bardzo się zmieni, ale nie wszyscy się z tego cieszą. Na polskim niebie zobaczymy samoloty F-35 z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach. Około godziny 18 wylądują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty 5. generacji symbolicznie przywita kierownictwo MON-u oraz wojskowi dowódcy.
10: Baza w Łasku w pełnej gotowości. Dowódcy, piloci i personel techniczny odliczają ostatnie godziny do momentu przełomowego dla polskich sił powietrznych, do lądowania F-35 na polskiej ziemi. Gdy maszyny pojawią się w bazie, wszystko będzie już jasne. Staniemy się pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który ma na wyposażeniu te wyjątkowe samoloty.
11: To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych. W systemie naczyń połączonych z Apachami, Abramsami, z systemami antydronowymi.
10: Mówił, zapowiadając popołudniowe wydarzenie, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Po wylądowaniu samoloty trafią do specjalnego hangaru, tam zostaną dokładnie obejrzane i rozpocznie się przygotowanie do oficjalnej ceremonii przywitania. Ta zaplanowana jest na 12 czerwca. Wtedy też F-35 dostaną imię Husarz.
9: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Zagraniczne media szeroko komentują decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Komentatorzy zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części wojsk USA w Europie.
12: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4000 żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronność.
9: Informował Jan Olęcki.
6: Dzieje się blisko.
9: Ulica Krucza w Warszawie zmieni się nie do poznania. Kierowcom pozostaną dwa skrajne pasy jezdni. Po środku powstanie pas zieleni i przestrzeń rekreacyjna. Zmiany zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
13: Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni, będą również elementy wodne. Posadzimy blisko 250 drzew. Będziemy mogli usiąść, zrelaksować się, coś zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, a samochód czy autobus dalej tędy przyjedzie.
9: Nie wszyscy mieszkańcy Warszawy podzielają entuzjazm prezydenta Trzaskowskiego. Z przechodniami na krócej rozmawiał nasz reporter Wojciech Dudkowski.
14: No w centrum, dlaczego nie? I tak zawsze jak są korki.
15: Słusznie, ja chodzę piechotą tą drogą, więc dla mnie super.
16: Stolica jest zielona, natomiast tutaj by się przydało trochę zieleni, no.
17: Wszystko robią, żeby ludziom życie utrudnić. Jak się po jednym pasie ludziom pozabiera, to będzie bardzo źle.
18: Wszelkie sposoby na to, żeby zmniejszyć ruch w Warszawie samochodowy, są dobre.
19: Nie wiem, czemu chcą zamknąć całą Kruczą. Ja rozumiem, że jest nacisk na ekologię i tak dalej, ale mieszkańców się powinno też brać pod uwagę. Miasto, centrum miasta nie może być lasem.
9: Projekt przebudowy Kruczej jest elementem nowego centrum Warszawy. Leon XIV we wrześniu odwiedzi Francję, poinformował Watykan. To nie jedyne plany papieskich podróży na ten rok. Gdzie jeszcze uda się papież? O tym Kacper Kowalczyk.
20: Znamy już program papieskiej podróży do Hiszpanii. Od peryferii Madrytu przez Sagradę Familię w Barcelonie po migrantów na Wyspach Kanaryjskich. Papież spędzi w Hiszpanii 7 czerwcowych dni. We wrześniu, jak niedawno poinformowano, Leon XIV uda się do Francji. Na pewno odwiedzi siedzibę UNESCO w Paryżu. Nieoficjalnie mówi się też o sanktuarium w Lourdes czy miejscu urodzin Roberta Schumana. Wczoraj urugwajskie media poinformowały o możliwych papieskich planach odwiedzin Urugwaju, a także Argentyny i Peru. Ta wizyta miałaby odbyć się w listopadzie. Watykan na razie jej jeszcze nie ogłosił. Wracają także echa zaproszeń papieża do Polski. Jednak ta pielgrzymka mogłaby dojść do skutku najwcześniej w 2028 roku. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Od 21 do 22 stopni w całym regionie. Wiaterek taki ożywczy, delikatny, maksymalnie umiarkowany. Zawiewa nam a to z zachodu, a to z północnego zachodu. Trochę kręci. Czasami pojawiają się jakieś chmurki, ale nawet w nocy. Dzisiaj będzie już 15 stopni, więc naprawdę nie mamy na co narzekać. Ciśnienie, co z ciśnieniem? Ciśnienie idzie, utrzymuje się na poziomie 1313 hektopaskal.
21: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 5 po 16. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i jestem tutaj z Państwem. Dzisiaj rozmowa o kosmosie będzie, więc naprawdę nastawmy się, drodzy Państwo, na ciekawe tematy. A te 1300 hektopaskali, nie wiem, czy to w kosmosie możliwe, które tu chciałem Państwu zarekomendować. Od razu szybko się z nich wycofałem, ale może zapytamy o te 1300 hektopaskali, jak spotkamy się z naszymi gośćmi. A tymczasem w Radiu Warszawa 106,2 FM Wiktor Waligura. 4 pory roku. O, jak adekwatnie. Chociaż teraz mamy bardzo piękną porę roku.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No tak, drodzy słuchacze, na dobre wchodzimy w rytm tego miasta. Ja też muszę się poklepać po policzkach, żeby się trochę ożywić, bo tak wcześniej to mogłem troszeczkę pomarudzić, a teraz muszę się dostosować, bo chociażby z tego powodu, że będziemy mówili o przestrzeni kosmicznej, a ją trzeba pokonywać z szybkością światła. Poza tym za chwilę będę Państwu serwował pierwsze doniesienia z warszawskich dróg, a to też mogą być informacje kosmiczne. No zresztą zobaczymy. No to zerkamy, czy jest kosmicznie? O, Raszyńska do Okopowej na odcinku od dalekiej do Ronda Karcelak. 26 minut ten odcinek będziemy pokonywać w tym momencie. Kolejowa do Pułkowej na odcinku Wydmowa Wójcickiego 18 minut. No wczoraj o tej porze chyba było przejezdniej. Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Nowy Zjazd 14 minut. Podobnie jak wczoraj, coś tam pamiętam. Aleje Jerozolimskie od Niemcewicza do Włochowskiej 12 minut, 10 km na godzinę. Nieźle. Na ulicy Warszawskiej od Ściennej do Ronda Jana Pawła II 12 minut. Jeszcze szybki wygląd wylotówki. Od centrum, przypominam, to są parametry. Do Jabłonny 51 minut, Błonie 69, Marki 54 i to na razie jest przedstawione na czerwono, czyli że tak gorzej. A Piaseczno na przykład 39, ale interpretowane, że to jest nawet tak przejezdnie. Na Darzyn 43, no proszę. Stara Miłosna 33. Tak się sprawy mają. Czy one są kosmiczne? Zapytamy naszych gości.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: No i drodzy słuchacze, nadszedł czas tej jakże rekomendowanej przeze mnie wcześniej kilka razy rozmowy o kosmosie, o przestrzeni kosmicznej. Moim Państwa gościem tutaj w studiu Radia Warszawa są pani Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Akademii Kosmicznej, ekspertka odpowiedzialna za program edukacyjny dla misji IGNIS.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pan Andrzej Kotarski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.
3: Dzień dobry, nie z Polskiej Akademii Kosmicznej, tylko z Polskiej Agencji Kosmicznej.
1: Z Polskiej Agencji Kosmicznej,
3: tak
1: no
3: jest.
1: Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to nie był kosmiczny błąd.
2: No to takie rzeczy się zdarzają, nawet nie reaguję.
1: Szanowni Państwo, na zasadzie takiej rozbiegówki, przed chwilą mówiłem o sytuacji na warszawskich drogach i powiedziałem słuchaczom, że zapytam się Państwa, czy korki są już kosmiczne na drogach.
2: No, myślę, że w Warszawie z całą pewnością, bo to jest pytanie wielowymiarowe, bo tak na dobrą sprawę można by było tutaj zaraz opowiedzieć o korkach na orbicie ziemskiej i tak dalej, więc, ale rzeczywiście ten słowo kosmiczne tutaj w tym ujęciu oznacza, że
1: no, ja się spodziewałem, że dać Państwu taki asumpt i możecie opowiadać godzinami. Co prawda mamy trochę mało czasu, więc ja przechodzę do meritum. Uprzedzam tylko tak, drodzy Państwo, ja się na kosmosie zbytnio nie znam, może tylko tyle, że wykorzystałem go raz w sposób bardzo taki przedmiotowy, oświadczyłem się żonie pod gwiazdami, to taka była moja styczność z kosmosem, ale już całkiem poważnie. Szanowni Państwo, zdecydujecie sami, które z Państwa ma odpowiedzieć. Jeżeli przyjąć, że 100%, że właśnie, że komplet wiedzy o kosmosie to jest 100%, co oczywiste, to jaki procent wiedzy my o kosmosie posiadamy na dzień dzisiejszy? Pan Andrzej chyba się zebrał tutaj.
3: Niewielki. Powiedziałbym, trudno zmierzyć, tak? Przede wszystkim szacujemy cały czas wielkość Wszechświata na podstawie tego, co widzimy, tak? Czyli jak rozszerza się Wszechświat od momentu Wielkiego Wybuchu. A to, co my nie widzimy, to my nie wiemy, więc można odpowiedzieć, jak szacujemy naszą wiedzę, można powiedzieć jakościowo, czyli niewielki. Nasza wiedza o kosmosie jest niewielka.
1: No tak, tego się trochę spodziewałem. To też w jakiś sposób chyba stawia naukowców zajmujących się kosmosem w takiej postawie pokornej, prawda? Bo skoro niewiele wiemy, to znaczy tak naprawdę nie wypada nam zbyt dużo mówić. Czy ja dobrze kombinuję, czy jednak coś jest na rzeczy? Pani Anno?
2: No rzeczywiście, bo tutaj mówiąc o kosmosie, no, możemy podejść pod kątem takim kosmologicznym, czyli właściwie właśnie o tym, o czym Andrzej wspomniał. Jak wielki jest Wszechświat, jak w ogóle zbudowany jest Wszechświat, czym jest ta czarna materia, czarna energia, ciemna energia, tak? No więc rzeczywiście to są rzeczy, co do których na pewno naukowcy mają ogromną pokorę i próbujemy tak naprawdę poznać te wszystkie niewiadome. Myślę, że zajmie nam to jeszcze bardzo dużo czasu i pytanie, czy rzeczywiście kiedyś będziemy mieli pełną odpowiedź na wszystkie pytania. Natomiast można też mówić o kosmosie pod innym kątem, pod kątem tak naprawdę technologii, pod kątem tego, co osiągamy my jako ludzie, budując różnego rodzaju sprzęty, które wysyłamy w kosmos coraz dalej, coraz lepiej działające. Tak naprawdę rzeczywiście w tym sektorze technologicznym, kosmicznym właśnie też trzeba mieć ogromną pokorę. Budować coś, co będzie wysłane w kosmos i ma działać w tych skrajnie naprawdę nieprzyjaznych warunkach, to jest zupełnie inna bajka niż budowanie czegokolwiek, co ma działać tutaj na Ziemi.
1: Pani Anno, czy pani dyskretnie skierowała mnie na takie tory, które ja planowałem zaraz wdrożyć, a mianowicie zaczepić temat misji IGNIS? I właśnie
2: chyba trochę.
1: No właśnie, no bo to jest element, który, to jest sytuacja, która wydarzyła się niedawno i która jest chyba elementem tego poznawania. Czego my się dowiedzieliśmy?
2: No dla nas Polaków na pewno był to ogromny krok w przód, bo rzeczywiście aż 13 grup naukowców i inżynierów stworzyło 13 eksperymentów technologiczno-naukowych, które były testowane rzeczywiście w kosmosie, konkretnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Część z nich już wróciła, część jeszcze tam przebywa, jak chociażby leki, które będą jeszcze na pokładzie stacji kosmicznej kilka lat przebywały. I tak na dobrą sprawę rzeczywiście realizacja tych eksperymentów była takim kamieniem milowym, można powiedzieć, dla polskiego sektora kosmicznego. Te grupy zdobyły tak bardzo trudny wcześniej do zdobycia dla Polaków tak zwany Flight Heritage, czyli to doświadczenie związane w ogóle z przygotowywaniem misji kosmicznej, z przygotowywaniem czegoś, co poleci w kosmos. Tak naprawdę już teraz znamy część tych wyników niektórych eksperymentów, bo rzeczywiście w kilku przypadkach o wynikach możemy mówić tak naprawdę dość szybko. Natomiast część z tych eksperymentów jeszcze pewnie przez kilka lat będzie tutaj opracowywać swoje wyniki i będziemy stopniowo poznawać te wszystkie rezultaty. Natomiast bez wątpienia był to ogromny przełom dla nas, Polaków.
1: No właśnie, pani Anno, mówimy o tym poznawaniu, o tym szukaniu możliwości zdobywania wiedzy o kosmosie, chociaż mamy tak ograniczone możliwości, ale i tutaj dokonam pewnego szyfru między państwem, bo chciałbym użyć słowa klucz. Czy pan Andrzej, czy to raczej pani Anna chciałaby nam o pewnym kluczu opowiedzieć?
2: To o kluczu to chyba ja.
1: Tak.
2: Rzeczywiście Polska Agencja Kosmiczna, mogę powiedzieć, jeszcze cofając się do poprzedniego pytania, również zdobyła Flight Heritage, ponieważ Polska Agencja Kosmiczna przygotowywała całą część edukacyjną. Eksperymenty, które też były wykonywane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc myśmy też zdobyli to bardzo bogate doświadczenie. Natomiast schodząc na Ziemię, rzeczywiście zrealizowaliśmy i niedługo już jeszcze realizujemy, choć on już zmierza do końca, fantastyczny projekt, który nazywa się właśnie Klucz do Kosmosu. W tym projekcie chcieliśmy stworzyć możliwość naszym młodym ludziom do tego, żeby zdobyli kompetencje inżynieryjne, które są bardzo rzadko dostępne teraz w edukacji, szczególnie podstawowej i ponadpodstawowej, a mianowicie, żeby nauczyli się lutować bardzo proste układy elektroniczne, żeby poznali podstawy elektroniki i przy okazji też druk 3D. I w ten sposób do wielu tysięcy szkół trafiły bezpłatne zestawy do nauki lutowania i można te zestawy jeszcze pobierać do końca maja. Na stronie PL in Space znajduje się formularz, który należy wypełnić i od razu wysyłamy zestawy darmowe do szkół.
1: Szanowni słuchacze, Klucz do Kosmosu, fantastyczny program. Na pewno wpisując w internet, państwo od razu traficie na dobre ścieżki. Ale przenoszę teraz mój wzrok, państwo tego nie widzą, na pana Andrzeja Kotarskiego. Panie Andrzeju, ja tutaj zwierzyłem się, że przy tych gwiazdach się oświadczałem. No może trochę naciągam rzeczywistość, ale trochę użyłem. Ja Kowalski, taki można powiedzieć. Czy to jest dosyć powszechne, że kosmos służy Kowalskiemu? Takiemu statystycznemu?
3: Każdemu z nas służy. Wystarczy, sięgamy po komórkę, patrzymy prognozę pogody, skąd się biorą mapy, które później zostają przetworzone i widzimy, jaką mamy prognozę? Satelitów. Robimy sobie bieg po Warszawie, jedziemy sobie rowerem, chcemy gdzieś trafić, wstukujemy do map Google'a czy do innej aplikacji Endomody, jak dotrzeć, skądś bierzemy dane z satelitów nawigacyjnych, sygnał pozycjonowania. Następnie rozmawiamy z kosmonautami, rozmawiamy z różnymi ludźmi na drugim krańcu globu, albo nawet blisko wykorzystujemy satelity, podnosimy telefon satelitarny, coś się dzieje, zwieje dom, mamy telefon, wzywamy pomoc, sygnał leci przez satelitę. Trzy przykłady, tak? Kolejna rzecz, synchronizacja czasu, czyli robimy transakcję przelewów, wysyłamy przelew do jednego miejsca, do drugiego, do trzeciego. Trzeba też to zgrać w czasie.

0: My tak wspomnieliśmy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej prowadzonych przez Polskę. Wiele innych krajów też w to inwestuje i też produkty czy też dane na tych produktów opracowane w kosmosie pomagają nam tu na Ziemi, tak? Ja już nie powiem o górnictwie kosmicznym i tak dalej, to są jeszcze dalekie czasy, ale widać, jak kosmos nam daje, jakie ma wielkie bogactwa do zaoferowania w różnych domenach, na różnych płaszczyznach dla bardzo wielu ludzi.
1: Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za to, co pan powiedział, ale to też staje się takim asumptem do tego, żeby znowu się spotkać kolejny raz i opowiadać, bo w kosmosie w ogóle czas płynie inaczej niż tutaj, a tutaj płynie tak, że niestety musimy kończyć powoli naszą rozmowę. Ja państwu bardzo dziękuję. My zaczęliśmy tak naprawdę rozmawiać o kosmosie. Bardzo państwu dziękuję. Drodzy słuchacze, państwa i moimi gośćmi byli pani Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej, ekspertka odpowiedzialna za program edukacyjny dla misji IGNIS oraz pan Andrzej Kotarski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Minęła 16:30.
1: Czas więc na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Dziś w Warszawie przy Żupniczej odbędą się uroczystości odpustowe w parafii świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Wydarzenie rozpocznie się już za pół godziny. W programie przewidziano odczytanie intencji wiernych, koronkę i litanie do świętej Rity, a następnie uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem zaproszonego gościa. Po Eucharystii odbędzie się procesja ulicami parafii oraz obrzęd ucałowania relikwii. Niemal codziennie poznaje świadectwa, którym pomogła święta Rita, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Andrzej Jakubaszek, proboszcz parafii. Kapłan przytoczył historię młodego mężczyzny, który podzielił się nią z kapłanem.
2: Gdzie był załamany na silnych lekach, byśmy powiedzieli uspokajających, które brał przez 8 lat. Jeden przyjazd półtora roku temu tutaj w to miejsce sprawił, że wszystkie leki zostały odstawione.
1: Tradycyjnie podczas odpustu wierni będą mogli także uczestniczyć w poświęceniu róż, które są jednym z charakterystycznych znaków kultu świętej Rity. Tworzymy wyjątkową wspólnotę, mówi jedna z parafianek, Ewa Krzysik.
3: Jest to miejsce szczególne, bardzo wyjątkowe, jednoczące ludzi, dające szansę, możliwość poznania też swoich bliskich, sąsiadów, osób, które po prostu mieszkają gdzieś tutaj obok nas. Jest to też miejsce, w którym odnajduje się nasza młodzież, nasze dzieci, rodziny, ale też i osoby starsze.
1: Uroczystości odpustowe zakończy wspólne spotkanie parafian i gości, na które zaproszeni są, jak mówią organizatorzy, wszyscy mieszkańcy Warszawy. To będzie jedyny taki odpust w stolicy. Już w najbliższą niedzielę świętowanie zesłania Ducha Świętego, czyli tzw. Zielonych Świątek w parafii na Dewajtis na Bielanach. Uroczystość wprowadza nas w doświadczenie Kościoła, mówi ksiądz Paweł Walkiewicz, proboszcz parafii.
4: Duch Święty zostaje posłany i tak mówimy niekiedy, że my żyjemy w epoce Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty już zstąpił tu na ziemię i w tej mocy Ducha działamy, więc ta uroczystość znowu tak, myślę, odświeża nam tę sytuację naszą, dzisiejszą.
1: Główne uroczystości na Bielanach rozpoczną się o 11:00.
4: Najważniejsza oczywiście jest msza święta. W czasie odpustu to ona jest poprzedzona procesją nad Wisłę. Tam idziemy po obraz świętego Brunona Bonifacego, ponieważ tak było, że historycznie, że obraz właśnie tego świętego został ofiarowany z dzisiejszej katedry warszawskiej kamedułom na Bielanach i Wisłą dopłynął do nas. Wracamy do kościoła z orkiestrą i wtedy jest uroczysta msza święta.
1: A wcześniej, bo o 10:00 rozpocznie się piknik towarzyszący odpustowi.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego w parafii świętego Patryka w Warszawie odbędzie się 24-godzinne uwielbienie. To jedno z wielu wydarzeń poprzedzających tę niedzielną uroczystość. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 8 rano w parafii świętego Patryka. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa Mateusz Barej ze wspólnoty modlitewnej działającej przy parafii.
6: O 8 rano zaczniemy wszystką mszą świętą. Później o 9:15 będzie fisz eklektik, następnie Małgorzata Orzechowska, Sylwia i Witek Wilk, Michał Król, Szymon Czyżewski, Anne-Marie, Maja Sowińska i o 20:00 będzie msza święta, wigilii zesłania Ducha Świętego.
1: W trakcie całodobowego czuwania w kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, a wierni będą mogli korzystać także z sakramentu pokuty i pojednania. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty. Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy doświadczenia modlitwy, czy też etapu życia duchowego. Wierzymy, że zostaliśmy powołani do tego dzieła, mówi Aleksandra Kuźma ze wspólnoty.
7: Wierzymy, że te 2 lata temu Pan Bóg zaprosił nas do organizacji tego wydarzenia. Wierzymy, że nie był to nasz pomysł i gdzieś za tym natchnieniem, które pojawiło się na modlitwie, a później zostało rozeznane przez naszą wspólnotę, przez Radę Wspólnoty.
1: A na naszej stronie radiowarszawa.com.pl jest lista kościołów w Warszawie i okolicach, w których również organizowane będą jutro czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: No i czemu ta Marisa do nas śpiewa, że mamy odkochać siebie? No dobrze, nie będę tego tematu tutaj dalej kontynuował, natomiast o tym kosmosie cały czas myślę, drodzy Państwo. I to naprawdę było fascynujące. Jak teraz patrzę na stronę naszą internetową, którą Państwu bardzo mocno polecam, to widać mój wizerunek z takimi dziwnymi oczami. Chyba tak wyglądałem właśnie, jak słuchałem o kosmosie, jak mówili nasi eksperci. No dobrze, spójrzmy na warszawskie drogi. A, no właśnie, muszę tutaj wykorzystać tę technologię kosmiczną i przełączyć w komputerze sobie. Już mam przyłączone. Kolejowa i dalej Pułkowa na odcinku od Żwirowej do Wójcickiego 21 minut. Powsińska Przyczółkowa, czyli jesteśmy z drugiej strony Warszawy, od Ojcowskiej do Marcepanowej 21 minut, Chałubińskiego Niepodległości na odcinku od Chorzej do Rakowieckiej 12 minut, postoimy 10 minut na Alei Niepodległości od Odeńca do Puławskiej, no to taki rejon Warszawy, że nic dziwnego, Zamojskiego, Sierakowskiego też tutaj na odcinku do Weteranów 10 minut. No i szybciutko wylotówki, może te takie główne kierunki. Jabłono na 54 minuty, Błonie 66, Stara Miłosna 49, Piaseczno 41, do Konstancin Jeziorna 46. Tak się sprawy mają.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Myślę, że dobrze w tych korkach zrobi nam, jak posłuchamy czegoś rytmicznego. Bee Gees, Stayin' Alive. Oczywiście na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W tym tygodniu ruszyły zapisy na 35. edycję Biegu Powstania Warszawskiego. To jedna z najbardziej popularnych imprez biegowych w stolicy. Jak będzie wyglądała w tym roku? Posłuchajmy Damiana Kowalskiego.
2: To wydarzenie dla miłośników sportu i historii. Na trasie Biegu Powstania Warszawskiego pojawią się grupy rekonstrukcyjne, a uczestnikom towarzyszyć będą pieśni powstańcze podkreślające refleksyjny charakter biegu. W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Organizatorzy chcą poprawić ten wynik. Biegacze tradycyjnie będą mogli wybrać dopasowaną do swoich celów trasę, mówi zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
3: Bieg odbędzie się 25 lipca. Tradycyjnie biegacze pobiegną na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. I również tradycyjnie bieg odbędzie się wieczorem. O 20.15 wystartuje bieg na 5 kilometrów. Godzinę później o 21.15 bieg na 10 kilometrów. Wieczór sprawia, że bieg ma niesamowity wymiar. Na trasie pojawiają się znicze jako tak zwana Aleja Pamięci.
2: Trasy na obu dystansach zostaną poprowadzone przez miejsca bezpośrednio związane z historią Powstania Warszawskiego, przebiegiem walk i punktami pamięci.
3: Jest to możliwość uczestnictwa w biegowym święcie poświęconym Powstaniu Warszawskiemu, czyli oddać pamięć i hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Myślę, że w jeden z najpiękniejszych możliwych sposób, czyli pokazywać jedność wśród tysięcy biegaczy i symbolicznie razem oddać należną pamięć bohaterom zrywu z 1944 roku.
2: Stołeczne Centrum Sportu przygotowało dla biegaczy amatorów dwa typy treningów biegowych. Poniedziałki biegowe na stadionie ośrodka Nowa Skra mają pomóc w pracy nad techniką biegu, tempem i systematycznością przygotowań. Grupa biegowa zbiera się też w każdy czwartek w ośrodku Rozbrat.
3: W poniedziałki odbywają się treningi funkcjonalne. Są to treningi, które poświęcamy biegowemu abecadłu, czyli możecie tam ćwiczyć wytrzymałość biegową, koordynację ruchową, elementy gimnastyki, czyli te rzeczy, na które często biegaczom albo nie starcza czasu, albo po prostu nie starcza chęci. A w czwartki spotykamy się w ośrodku Rozbrat Aktywnej Warszawy i tutaj biegamy już w terenie, a ten teren okalający ośrodek Rozbrat i warszawskie Powiśle jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla biegaczy.
2: Treningi są darmowe. Szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie biegpowstaniawarszawskiego.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I drodzy słuchacze, przepraszam bardzo, coś mi gardełko też doskwiera, a nie chcę już wyłączać mikrofonu. No, żywymi ludźmi jesteśmy. W kosmosie. Właśnie dzisiaj o tym kosmosie rozmawialiśmy i przecież powiedziałem, że zapytam się, gdzie te 1300 hektopaskali mogło być, które tutaj zaordynowałem wcześniej w pogodzie, przejęzyczając się oczywiście. Tak mnie to nurtuje. Zresztą z kosmosem, drodzy Państwo, nurtuje mnie tutaj wiele zagadnień, na przykład jego nieskończoność. Ja po naszej rozmowie z gośćmi zadałem to pytanie, to już trochę powiedzieli inna dziedzina, ale tak sobie teraz myślę, no jak inna dziedzina? No mówimy o tym samym kosmosie, w który lecimy, który jest przedmiotem takich badań, można powiedzieć, stricte materialistycznych, bo żeby do niego polecieć, to fizyka, matematyka, cała technologia tego transportu, wniesienia, a jednak wlatujemy w przestrzeń, która podobno nie ma końca, tak? No więc rzeczywiście, tak jak powiedzieli goście, wkraczamy w dziedzinę rozważań filozoficznych, rozważań takich, można powiedzieć, egzystencjalnych i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo jestem ciekawy kolejnych spotkań, które być może nastąpią na antenie Radia Warszawa. A żeby one miały miejsce, drodzy Państwo, to wejdźcie na stronę internetową radiowarszawa.com.pl, kliknijcie wesprzyj i wybierzcie formę wsparcia naszego radia, aby właśnie takie audycje i inne mogły funkcjonować na naszej antenie ku pożytkowi powszechnemu, że tak się górnolotnie wyrażę. Tymczasem patrzę na zegarek, minuta i 45 sekund do godziny 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
6: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza Święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: reklamie.
1: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Za godzinę w bazie w Łasku wylądują pierwsze F-35 dla Polski. Służby weszły do Pałacu Elizejskiego. Chodzi o nieprawidłowości podczas organizacji uroczystości państwowych. Powiemy też o nowej myjni warszawskiego metra. Ruszyły testy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Za godzinę historyczna chwila. Nad polskim niebem zobaczymy pierwsze samoloty F-35. Wylądują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty 5. generacji przywita kierownictwo MON-u oraz dowódcy wojskowi. To ważny moment dla naszej obronności, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych w systemie naczyń połączonych z Apache. Abramsami, z systemami antydronowymi.
2: Były premier zarządów PiS-u Mateusz Morawiecki mówi, że obecna ekipa rządząca przypisuje sobie nieswój sukces.
4: W roku 2020 dzięki naprawie finansów publicznych zamówiliśmy F-35, myśliwce najnowszej generacji. Oczywiście wiadomo, że dostawa takich myśliwców trwa kilka lat i akurat trafiło na rok 2026, kiedy rządzi Platforma Obywatelska. Ta ekipa, która krytykowała zakupy F-35.
2: Uroczyste powitanie pierwszych maszyn odbędzie się 12 czerwca. Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny, a dostawy potrwają do 2029 roku.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Przeszukanie w Pałacu Elizejskim informuje dziennik Le Monde. Wejście śledczych do rezydencji prezydenta Francji ma związek z dochodzeniem dotyczącym organizacji uroczystości państwowych. To pierwsza taka interwencja od lat. Śledczy podejrzewają, że Pałac Elizejski od lat faworyzuje jedną firmę przy organizacji najważniejszych wydarzeń. Wcześniej na sprawę zwrócił uwagę dziennik Libération, wskazując, że przedsiębiorstwo od ponad 20 lat uzyskuje kontrakty, prawdopodobnie w wyniku ustawianych procedur przetargowych. Ostatnio śledczy do Pałacu Elizejskiego weszli 8 lat temu w związku z aferą dotyczącą szefa ochrony Emmanuela Macrona. Tym razem jednak, i to po raz pierwszy od lat, przeszukanie odbyło się bez wcześniejszego uprzedzenia administracji prezydenta.
5: Dzieje się blisko.
2: Nowa myjnia warszawskiego metra jest już w fazie testów. Po uruchomieniu budowanego odcinka Bemowo-Karolin pociągi będą czyszczone na stacji techniczno-postojowej Mory. Myjnia wprowadza nowe możliwości, mówi Maciej Czerski z metra warszawskiego.
6: Tu dwa portale wyposażone w obrotowe szczotki, a na wjeździe i wyjeździe z myjni zainstalowano wydajne suszarki. Całość może działać w systemie w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w programy dostosowane do poszczególnych rodzajów taboru w metrze. Może też być sterowane za pomocą kamer przez dyspozytora.
2: Na nowej stacji technicznej planowane są także nasadzenia drzew owocowych.
6: Jest to 1600 sztuk. Wśród nich będą graby, grusze, jabłonie, śliwy, wierzby czy jesiony. Część drzew ma już swoją docelową lokalizację, pozostałe zaś czekają w szkółce na terenie STP.
2: Stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacja techniczno-postojowa Mory zostaną oddane do użytku pod koniec tego roku. Kościół Miłosierdzia Bożego w Mostówce koło Wyszkowa zostanie jutro oficjalnie poświęcony. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11, a przewodniczyć będzie jej biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. Po homilii rozpocznie się rozbudowana liturgia konsekracji kościoła, mówi proboszcz parafii ksiądz Janusz Grygiel.
7: Ksiądz biskup śpiewa albo recytuje modlitwę poświęcenia, następnie namaszcza ołtarz i później zostają też namaszczone ściany świątyni w miejscach, gdzie są umieszczone tak zwane zacheuszki, czyli jest następny taki obrzęd, oświetlenie ołtarza i kościoła. Na ołtarzu jest rozpalane kadzidło.
2: Historia parafii w Mostówce sięga końca ubiegłego wieku.
7: Pod koniec 1999 roku była to pobudowana kaplica dla mieszkańców Mostówki. Dojeżdżali tu księża z Niegowa w niedzielę, odprawiali mszę świętą. Pod koniec 1999 roku zaczęto właśnie wznosić ten budynek. 29 czerwca 2003 roku kaplica stała się kościołem tej nowo powstałej parafii.
2: Poświęcenie kościoła to zwieńczenie budowy i wykończenia świątyni. Obrzęd oznacza uroczyste oddanie budynku na wyłączność kultu liturgicznego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Jak to mówi klasyk, jaka jest pogoda, każdy to widzi. I słońce mnie strasznie razi. Nie wiem, czy będę mógł się posiłkować tymi kosmicznymi źródłami wiedzy, ale myślę, że tak. Ciśnienie 1013 i ustabilizowało się na tym poziomie. Wiatr zawiewa nam z zachodu, taki słaby, bądź maksymalnie umiarkowany. Ale najpiękniejsze jest to, że ciepło będzie się utrzymywać nawet w nocy, bo będzie 15 stopni, więc i pranie wyschnie i w ogóle będzie przyjemne.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Drodzy słuchacze, 6 po 17 tego pięknego dnia. Piątek, prawda? Tak, piątek, czyli przygotowanie do weekendu, ten weekend wyjątkowy, zesłanie Ducha Świętego w niedzielę, a w sobotę coraz, w cudzysłowie, modniejsze, to złe słowo, ale teraz mi przychodzi do głowy, Wigilię zesłania Ducha Świętego. Na stronie naszego radia, radiowarszawa.com.pl, macie Państwo wykaz kościołów, które w sposób szczególny chciały zaprezentować się jako świętujące ten wieczór, te Wigilię, zapraszają do siebie. Drodzy Państwo, świętujmy już w sobotę wieczorem. A tymczasem Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz, Janusz Radek, psalm dla Ciebie na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za tydzień się zacznie. Zamknięta będzie jedna z najważniejszych linii tramwajowych w samym centrum Warszawy. Łączy m.in. Dworzec Centralny, Metro Centrum i Stadion Narodowy. Ale więcej o tym nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Czekaliśmy do remontu linii średnicowej, ale nie mogliśmy już dłużej czekać, mówią przedstawiciele tramwajów warszawskich. W przyszłą sobotę rozpocznie się długo odkładany remont linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich. To najbardziej obciążony odcinek warszawskiej sieci, wskazuje Konrad Miklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
3: W ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. Licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Niektóre fragmenty tego konkretnego odcinka, czyli od mostu do placu Starynkiewicza, były remontowane bardzo, bardzo dawno temu. Taki nasz rekordzista, czyli odcinek Emilii Plata Rondo Dmowskiego, to jest rok 98. Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii.
2: Ze względu na zły stan techniczny torowiska na trasie występują ograniczenia prędkości tramwajów. Celem tramwajarzy jest ich zredukowanie.
3: Pasażerowie mają rację, wytykając nam, że tramwaj zbyt często zwalnia w Alejach Jerozolimskich. Tak jest. Tramwaj zbyt często tam zwalnia ze względu na zużycie torowiska, ze względu na konieczność prowadzenia ograniczeń prędkości w bardzo wielu miejscach.
2: Od 30 maja do końca lipca ruch tramwajowy będzie wyłączony na odcinku od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trasy tramwajów będą skrócone. Część linii pojedzie też objazdami, informuje Paweł Młodan z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Starynkiewicza, idące z kierunków centralnych Bemowa i Alei Krakowskiej, PQSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79, linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej, Aleje Krakowskiej do pętli P+R.
2: W zamian za tramwaje pojawią się często kursujące autobusy.
4: Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach Szczytach co 2 minuty, między Szczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w niedzielę co 5 minut. Podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158, linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut.
2: Remont potrwa do końca lipca. Jak mówią przedstawiciele tramwajów warszawskich, jego celem jest naprawa nawierzchni tak, by można było jeździć po tym odcinku przez 10 lat. Docelowy kształt Alejom Jerozolimskim i linii tramwajowej nada remont warszawskiej linii średnicowej kolejowej, który najprawdopodobniej rozpocznie się po 2030 roku. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ależ niewdzięczne zadania mamy. Wojtek musiał mówić o utrudnieniach w tramwajowej komunikacji, to jest to słowo. Natomiast ja muszę powiedzieć o tym, co dzieje się w temacie korków. Kolejowa, dalej Pułkowa, od Żwirowej do Wójcickiego okno mi się samo otworzyło. Co tu się dzieje? Jakieś kosmiczne rzeczy się dzieją. 20 minut trzeba właśnie na tym odcinku od Żwirowej do Wójcickiego. Jagiellońska i dalej Modlińska na odcinku Toruńska-Żerańska 15 minut. No, jak cię mogę. Aleja Solidarności, Dobrzańskiego, nowy zjazd na tym odcinku 15 minut. Na Woli jesteśmy teraz. Kasprzaka, Wolska od Skierniewickiej do Kasprzaka 13 minut. Sobieskiego od Orężnej do Idzikowskiego 9 minut. No, czyli chyba to troszeczkę tak blednie. No, wystarczy spojrzeć na wylotówki. Dna Darzyna już jest na zielono, 35 minut, no w dalszym ciągu 35 minut, ale na zielono tutaj, jeśli chodzi o informację kosmiczną, czyli, bo tam dzisiaj pan Andrzej mówił, nasz gość, że to co w internecie to też jest kosmiczne, więc ja tak się na to powołuję.
5: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

Takie komentarze słyszałem wtedy. Bardzo lubił przyjeżdżać do Polski. Zresztą to dobrze o Polakach guście świadczy, bo to naprawdę dobra muzyka, dobry wokal, instrumentarium. Państwo w tym utworze słyszeliście różne gatunki muzyczne. No naprawdę, fantastyczny artysta. Taki właśnie z cicha pęk trochę, a naprawdę dużego formatu. No a teraz też artystka dużego formatu, chociaż drobna, bo dziewczyneczka taka, znaczy kobieta, to znaczy brodka. Będzie śpiewała o dziewczynie mojego chłopaka? Znaczy jej chłopaka. Też w ogóle dziwnie.

To Radio Warszawa 106,2 FM. Na naszej antenie wybrzmiał Ronan Keating. Natomiast za chwilę będzie na góralską nutę, ale w związku z tym, że dzisiaj dużo o kosmosie mówimy, bo wczoraj był ten Międzynarodowy Dzień Kosmosu, to Golcowie, bo o nich mowa, tę góralską nutę trochę przyozdobili kosmicznymi rytmami i zabarwieniem swoich przyjaciół.

Patrzę na grafikę przedstawiającą sytuację na warszawskich drogach. Tak słusznie Państwo domyślacie się, że mam ponurą minę. Najpierw wylotówki. Jabłonna 46 minut, Piaseczno 48, Błonie 64, Marki 43, Pruszków 38, Otwock 47, Konstancin Jeziorna 48. Powiedziałem to tak bezdusznie, bo na to tylko zasługują te korki. No dobrze, ale teraz troszeczkę się rozweselmy, bo przecież trzeba Państwa pozytywnie czymś tutaj zainspirować, bo jest piątek. No ale mimo wszystko, Żwirki i Wigury, od Nowickiego do Komitetu Obrony 17 minut trzeba jechać. Proszę bardzo, Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Pułkowej, czyli na Łomianki lecimy, na odcinku The White is the Trilogy 16 minut, na Linii Niepodległości, czyli jesteśmy tutaj w, po drugiej stronie niedaleko, Różana Batorego 11 minut, Jana Pawła II Solidarności do Ślickiej 9 minut. Takie sytuacje są, ale to już jest piątek, jutro będzie pięknie, jutro będzie Wigilia Zasłania Ducha Świętego i cały kosmos się wypełni Duchem Świętym. I mówię to zupełnie poważnie, chociaż brzmi niepoważnie, ale drodzy Państwo, no takie są fakty.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jars of Clay przed chwilą zaśpiewali, tak bardzo charakterystycznie, oryginalnie, tam jakieś smyczki się pojawiły i to było oczywiście bardzo fajne, natomiast ja jestem pod wrażeniem tego utworu, który był jeszcze chwilę wcześniej, Charlie Puth, pięknie, tak, ależ mi to fajnie taki bicik wprowadziło, naprawdę super utwór, a teraz też będzie super, tylko już po polsku będzie, Krzysztof Krawczyk będzie śpiewał, bo jesteś ty, tak właśnie będzie, no na pewno lepiej trochę. Ale drodzy Państwo, ważne, że fajnie, bo Państwo cenicie i muzykę, którą gramy. Wczoraj pani Grażyna dzwoniła, mówi, że jest fajnie, że coraz więcej osób słucha Radia Warszawa i bardzo się cieszymy. Proszę rozpowszechniać. Także ze względu na muzykę, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dajemy Państwu coś więcej. A tymczasem Krzysztof Krawczyk i jeszcze raz to zrobię, bo...

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zbliża się godzina 18, ja powoli będę się żegnał już z Państwem. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. Tak, chyba się nazywam. Tak.
2: Ale mówisz bardzo szybko, a powiedziałeś, że powoli się mówisz.
1: A, że powoli, no właśnie. A, bo dzisiaj jest kosmicznie. Wojciech Dąbrowski.
2: Jestem, ale czy to kosmicznie? Nie. A kosmicznie dlaczego?
1: Wczoraj kosmonauty? Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Kosmosu i dzisiaj była rozmowa kosmiczna z gościem.
2: Międzynarodowy Dzień Kosmosu. Chciałbyś kiedyś polecieć w kosmos? Ziemia to trochę kosmos.
1: Znaczy, to nie jest jakieś moje marzenie, umówmy się.
2: No, ale Ziemia jest w kosmosie przecież w pewnym stopniu, czyli tak w gruncie rzeczy jesteśmy w kosmosie w jakimś tam stopniu.
1: Są czasami świadectwa ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, że to jest jakaś forma unoszenia się w kosmos. Nie rozwijamy tematu, tak? Ale to w tym sensie chciałbym do kosmosu, tak?
2: No nie, bo w tym to w ogóle byś nie chciał, no raczej nie.
1: Znaczy, ale... nie, no chciałbym do nieba.
2: Do nieba. To tak, do nieba to jeszcze trochę czasu ci pozostało. Pilnuj się tylko i odpowiednio zachowuj, to wszystko będzie w dobrym kierunku.
1: Bardzo Państwu dziękuję, przekazuję antenę. Ja jestem, chciałbym powiedzieć w bezpieczne ręce, ale jak to będzie, to Państwo sami zobaczą.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, 18 minęła.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia, Michał Koźlik. Zapraszam. Wypadek z udziałem trzech pojazdów na skrzyżowaniu Puławskiej i Baletowej na Ursynowie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, mówi Marta Haberska z policji.
9: Kierująca pojazdem Toyota została przetransportowana do szpitala za pomocą śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Z posiadanych na chwilę obecną informacji wynika, że nikomu nic poważnego się nie stało.
8: Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia. Ulica Krucza zmieni się nie do poznania. Kierowcom pozostaną dwa skrajne pasy jezdni. Po środku powstanie pas zieleni i przestrzeń rekreacyjna. Co na to mieszkańcy okolicy?
10: No w centrum, dlaczego nie? To i tak zawsze są korki.
11: Słusznie, ja chodzę piechotą tą drogą, więc dla mnie super.
12: Ulica jest zielona, natomiast tutaj by się przydało trochę zieleni, no.
13: Wszystko robią, żeby ludziom życie utrudnić. Jak się po jednym pasie ludziom pozabiera, to będzie bardzo źle.
14: Wszelkie sposoby na to, żeby zmniejszyć ruch w Warszawie samochodowy, są dobre.
15: Nie wiem, czemu chcą zamknąć całą Kruczę. Ja rozumiem, że jest nacisk na ekologię i tak dalej, ale mieszkańców się powinno też brać pod uwagę. Miasto, centrum miasta nie może być lasem.
8: Projekt przebudowy Kruczej to element tak zwanego nowego centrum Warszawy. Ponad 10 tysięcy osób wzięło udział w ubiegłorocznym biegu Powstania Warszawskiego. Stołeczne Centrum Sportu chce poprawić ten wynik. W tym tygodniu ruszyły zapisy na 35. edycję imprezy. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
16: Bieg odbędzie się 25 lipca. Tradycyjnie biegacze pobiegną na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. I również tradycyjnie bieg odbędzie się wieczorem. O 20.15 wystartuje bieg na 5 kilometrów, godzinę później o 21.15 bieg na 10 kilometrów. Wieczór sprawia, że bieg ma niesamowity wymiar. Na trasie pojawiają się znicze jako tak zwana Aleja Pamięci.
8: Organizatorzy zapowiadają, że trasy obu dystansów zostaną przeprowadzone przez miejsca bezpośrednio związane z historią Powstania Warszawskiego. Nowa myjnia warszawskiego metra już w fazie testów. Po uruchomieniu budowanego odcinka Bemowo-Karolin pociągi będą czyszczone na stacji techniczno-postojowej Mory. Myjnia wprowadza nowe możliwości, mówi Maciej Czerski z metra warszawskiego.
17: Tu dwa portale wyposażone w obrotowe szczotki, a na wjeździe i wyjeździe z myjni zainstalowano wydajne suszarki. Całość może działać w systemie w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w programy dostosowane do poszczególnych rodzajów taboru w metrze. Może też być sterowane za pomocą kamer przez dyspozycję.
8: Stacje Lazurowa, Karolin i Chrzanów oraz stacja techniczno-postojowa Mory zostaną oddane do użytku pod koniec tego roku. remont dachu w kościołach Matki Bożej Loretańskiej oraz seminaryjnym w Warszawie, odbudowa chodników na cmentarzu Powązkowskim oraz remont kamienicy Wilhelma Lewego w Kobyłce. Sejmik województwa mazowieckiego przyznał środki na dofinansowanie odnowienia kolejnych zabytków w województwie. Jak podkreśla radna Katarzyna Bornowska, to inwestycja w lokalny patriotyzm.
18: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
8: W sumie samorząd województwa dofinansuje remonty 138 zabytkowych obiektów. W najbliższą niedzielę minie równo 35 lat od powstania Stołecznej Straży Miejskiej. Z tej okazji jej kompania reprezentacyjna dokona uroczystej zmiany warty przy grobie nieznanego żołnierza, zapowiada starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
19: Uroczystość rozpocznie się kwadrans przed południem. Dokładnie 35 lat temu, 24 maja 1991 roku, ówczesny prezydent Warszawy Stanisław Wyganowski powołał Straż Miejską jako jednostkę organizacyjną Związku Dzielnic Gmin Warszawy. Zarządzenie to weszło w życie 1 czerwca 1991 roku, a 8 listopada tego samego roku na Placu Bankowym 120 funkcjonariuszy złożyło pierwsze ślubowanie.
8: Na co dzień warte przy pomniku pełnią żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W ostatniej kolejce tego sezonu Ekstraklasy Legia Warszawa podejmie u siebie Motor Lublin. Wojskowi mają jeszcze szansę na występ w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, jednak muszą liczyć na potknięcia ligowych rywali.
20: Zwycięstwo z Motorem, porażka GKS-u Katowice w Szczecinie i potknięcie Zagłębia Lubin w meczu z Jagiellonią. Tak brzmi idealny plan kibica Legii Warszawa na jutrzejsze popołudnie. Tylko taki scenariusz da legionistom udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Dobra informacja dla wojskowych jest taka, że Motor Lublin jest już pewny pozostania w lidze i poza podreperowaniem dorobku punktowego o nic już nie walczy. Co ciekawe, w trzech meczach Legii z Motorem od czasu awansu Lublinian do Ekstraklasy padło łącznie aż 15 bramek, a Legia nie przegrała żadnego z nich. Mecz przy Łazienkowskiej będzie sędziował Jarosław Przybył. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o 17.30.
8: Informował Damian Kowalski.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 22 stopnie w Warszawie, 22 w Ząbkach, w Solejówku, w Wiązownej, 21 mamy w Raszynie, Pruszkowie, Nadarzynie, w Żabiej Woli, Wolimirkowskiej, w Zalesiu Górnym, ale także i w Podolu i w Chynowie, tam także 21. Wiatr północno-zachodni, prędkość niewielka, jeśli chodzi o ciśnienie, to dosyć wysokie, 1013 hektopaskali, ale chyba zacznie powolutku spadać z tego, co mówią synoptycy.
21: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. No to dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po godzinie 18 dobre słowo, po godzinie 18 informacje ze stołecznych ulic i z dojazdów do stołecznych. Może zabytków, a może po prostu rzeczy. Muzycznie UB40 już teraz. Zapraszam.

0: 14 minut po godzinie 18. Sprawdzamy zatem, jak jeździ się po stolicy. Nie najgorzej. Z Solidarności. W obu kierunkach zakorkowana, ciasno na Jana Pawła od Złotej do Solidarności. Także w obu kierunkach Wisłostrada w stronę Łomiane, korek na Niepodległości od Madalińskiego do Batorego. Żwirki, Wigury od Trojdena w kierunku lotniska, ciasno na S2 dla tych, którzy jadą w kierunku S8. I S8 od Bemowa do Wisłostrady, korek. Stoimy na Rejmonta, korek także na Wergiliusza, na Lewitek do zgrupowania Karadosow, Cybernetyki od Komitetu Obrony Robotników do Rzymowskiego, Dolina Służewiecka od Rodowicza Nod do Sikorskiego, ciasno na Radzymińskiej. Tu kierunek Armii Krajowej. Postoimy także na Wybrzeżu Helskim do Wybrzeża Szczecińskiego i dalej do Kłopotowskiego. Korek robi się już także na Połczyńskiej w kierunku Piaseczna, utrudnienia w Alejach Jerozolimskich, tak mniej więcej do Alei Czerwca. Od strony Dworca Zachodniego, w drugą stronę także ruch wzmożony. No i całkiem długa podróż czeka tych, którzy jadą w kierunku Błonia, bo ponad godzinę z centrum.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: fale także będą nad morzem, jak państwo sobie na przykład pojedziecie nad nasz wspaniały Bałtyk. Polecam i sam bym się wybrał. 22 minuty po 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach, 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Maryja jest zarazem Matką Boga, Teotokos i Matką Kościoła. To wielka tajemnica. Wszystko dokonuje się mocą Ducha Świętego, który osłania Maryję i czyni płodnym jej dziewicze łono. Ten moment dziejów ma w sobie słodycz i moc, które pociągają serce i prowadzą je ku tej kontemplacyjnej wysokości, gdzie rodzi się modlitwa Różańca Świętego. Modlitwa ta powstała i rozwijała się stopniowo w drugim tysiącleciu. Zapuszczała korzenie w historii zbawienia i właśnie w pozdrowieniu anielskim skierowanym do dziewicy znajduje jakby swoje preludium. Zdrowaś Maryjo. Powtarzanie tej modlitwy w różańcu jest niczym echo pozdrowienia Gabriela. Echo, które przetrwało przez wieki i kieruje spojrzenie wierzącego ku Jezusowi, widzianemu oczami i sercem Matki, Jezusowi adorowanemu, kontemplowanemu, przyswajanemu w każdej ze swoich tajemnic, abyśmy wraz ze świętym Pawłem mogli powiedzieć: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Poprzedzona proklamacją Słowa Bożego, osadzona między Ojcze Nasz i chwała Ojcu, powtarzana w różańcu świętym modlitwa Zdrowaś Maryjo, jest aktem miłości. Czyż nie jest właściwe miłości powtarzać bez znużenia: kocham Cię? Akt miłości, który na paciorkach różańca, jak dobrze widać na obrazie maryjnym tego sanktuarium, prowadzi nas z powrotem do Jezusa i ku Eucharystii, źródłu i szczytowi całego życia chrześcijańskiego. Był o tym przekonany święty Bartolo Longo, gdy pisał: Eucharystia jest żywym różańcem, a wszystkie tajemnice odnajdują się w Najświętszym Sakramencie w formie czynnej i żywotnej. Miał rację. W Eucharystii wszystkie tajemnice życia Chrystusa odnajdują się niejako skoncentrowane w pamiątce Jego ofiary i w Jego realnej obecności. Różaniec ma oblicze maryjne, ale serce chrystologiczne i eucharystyczne. Jeśli liturgia godzin wyznacza rytm uwielbienia Kościoła, to różaniec wyznacza rytm naszego życia, nieustannie prowadząc je z powrotem do Jezusa i do Eucharystii.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

takie słodkie uczucie dla każdego, jak tylko wyjrzy na zewnątrz i zobaczy, jak ciepło i przyjemnie. Jackie Wilson specjalnie dla nas za chwilę Mrozu, Julia Pietrucha, będzie także Enya i czyli my za 23 minuty, godzina 19 o 19, jakżeby inaczej, serwis watykański.

0: 11 minut po godzinie, do godziny 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Miasto Stołeczne, dokładnie urzędnicy tegoż miasta wytyczają kolejne obszary z mniejszym natężeniem ruchu bądź całkowitym zakazem ruchu. Hulajnóg, poruszania się hulajnóg elektrycznych. Ma to według urzędników zapobiec m.in. porzucaniu jednośladów w losowych miejscach. Trzeba przyznać, że jest to już taki stały element miejskiego krajobrazu, leżące bądź stojące gdziekolwiek hulajnogi. I rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, skoro jeżdżący samochodami muszą parkować w wyznaczonych miejscach. To i ci, którzy poruszają się hulajnogami, powinni także, gdyż te hulajnogi już nie przypominają tych, co kiedyś były. Te elektryczne to są już naprawdę bardzo duże, jak rowery, jednoślady.

0: tu Radio Warszawa za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
7: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka Motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
10: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. W Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
11: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
10: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
9: Wiadomości ze świata.
10: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
12: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
10: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Było 22 stopnie, a w tym momencie mamy 20, równe 20. 19 w Piasecznie, 18 w Tarczynie, w Milanówku, 17 w Zakruczeniu i w Radzikowie. Wiatr cały czas północno-zachodni, a ciśnienie delikatnie spada, 1013 hektopaskali. Jeśli chodzi o wilgotność, to tu do góry ponad 42%, choć bez opadów. No i pięknie świecące słońce. Co będzie dziś w nocy, o tym powiem po 20. A do 20 jeszcze między innymi dużo dobrej muzyki, za chwilę powiem jakiej, i dużo dobrego słowa, między innymi Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać. Ale jak, a w tej godzinie zaśpiewa między innymi Dominik Dudek i Kaja, czyli duet, będzie Mr. Big i będzie także między innymi Gloria Gaynor. Ale zaczniemy od zupełnie innej wokalistki. Posłuchajmy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 14 po 19, za chwilę właśnie ten duet Dominik Dudek i Kaja o godzinie 19.20, no może trochę ponad audycja wychowywać, ale jak. Ewa Pietrzak, gość Minga i Konrady Grzybowscy, terapeuci par, a spotkanie dziś na temat obecności rodziców w życiu dzieci. Jak ważna jest obecność rodziców w życiu dzieci, choć tu oczywiście dyskutować chyba nie możemy, to będzie tylko czysta formalność, ale posłuchajmy argumentów.

0: 21 minut po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Kochani, mówimy tak, uwaga, o atutach życia małżeńskiego, o atutach życia rodzinnego. A teraz powiemy o tym, co odgrywa bardzo ważną rolę i może być ważnym składnikiem, uwaga, profilaktyki. Czym dzisiaj ta obecność w życiu naszym rodzinnym, małżeńskim może być? Czemu zapobiega?
3: Ta obecność jest istotą dzisiaj w funkcjonowaniu każdej rodziny, każdej komórki społecznej. I musimy tutaj pokazać i rolę małżeństwa, i ta obecność jakby w tym całym naszym nazarecie bycia przy drugim człowieku, czyli przy dziecku. Bo zobaczcie, kochani, przeciwieństwem obecności nie jest, że ja dzisiaj jestem nieobecny przy tobie, tylko my to już widzimy, że idziemy w pewne uzależnienia. Jeśli mąż nie jest obecny przy żonie, no to żona będzie uciekała. Może w scrollowanie, może w brak takiej akceptacji siebie, w poczuciu, że jestem spełnioną dzisiaj kobietą. W drugą stronę, jeśli ktoś przychodzi na terapię i mówi: Panigo, mój mąż pije sobie jedno piwko wieczorem, to ja wiem, że to jest początek góry lodowej, bo pod tym coś
2: to
3: się kryje.
2: Zbigniew Bojek powiedział, że tak się zaczyna alkoholizm, od jednego piwka wieczorem.
3: Tak, ale to jest pewna regulacja emocji. Ja sobie coś reguluję, może dzisiaj jestem niewysłuchany, niewysłuchana.
2: Czyli ta moja czekolada też nie jest dobra.
3: Pani redaktor, czekolada, jeśli jest gorzka, to troszkę podbija nam endorfinki.
4: Czekolada ma bardzo dużo właściwości.
3: Tak, ale jeśli ja tą czekoladę jem w samotności, żeby nikt jej nie widział i to jest jedna czekoladka, a potem druga, albo całe pięterko ptasiego mleczka, no to może nam się pojawiać taka czerwona lampeczka, jak teraz przy mikrofonie.
4: To jest tak zwane ryzykowne jedzenie czekolady.
3: Dokładnie, tak, ale w to nie idziemy. Ale właśnie o tej obecności, ona odgrywa niesamowitą rolę i myślę, że bardzo mocno my to też widzimy przy naszej czwóreczce dzieci.
4: Tak, myślę, że obecność, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jest kluczowe, bo przez towarzyszenie dzieciom my tak naprawdę się ich uczymy i widzimy ich potrzeby, bo jak to moja kochana mama świętej pamięci zawsze powtarzała, jak to szkoda, że każde dziecko nie ma instrukcji obsługi, tak? Bo okazuje się, że każde dziecko jest inne, niby jedzą z tego samego garnka, a okazuje się, że wszyscy mają inne potrzeby, tak? I to jest właśnie kluczowe, że nie porówno, ale według potrzeb. My musimy to zaobserwować, bo nie każde dziecko nam powie, nie każde dziecko się otworzy, a każde dziecko potrzebuje zauważenia, docenienia, budowania wartości. Jeśli my nie będziemy obecni w życiu naszych dzieci, to one będą uczyły się tej wartości, szukały takiego zauważenia gdzieś indziej. I bardzo łatwo będą wpaść na przykład właśnie w uzależnienia. Teraz widzimy, my często mówimy o uzależnieniu od używek, od substancji psychoaktywnych, ale teraz my widzimy, jak to mocno wchodzimy w uzależnienia od telefonu, od relacji, od internetu, gdzie mają te, doświadczają tego zauważenia, tak? Dostaną tego lajka, dostaną ten komentarz, gdzie to jest bardzo miłe i tego się uczą, że w ten sposób, tak? Że dużo łatwiej komuś napisać komentarz i dużo łatwiej dać tego lajka, niż stworzyć prawdziwą relację. I to idzie też w drugą stronę, bo dużo łatwiej też zhejtować. Jakby to jest bardzo, bardzo rozległy temat, o którym mogliśmy bardzo dużo rozmawiać, ale kluczem jest właśnie to, że jestem przy moim dziecku, że moje dziecko jedno powie mi przy śniadaniu, co przeżywa, drugie mi powie idąc do szkoły, a trzecie mi powie, kiedy będziemy zasypiać, tak? Nie da się tego skoncentrować. Słuchajcie, tata ma teraz 5 minut po pracy, więc siadajcie wszyscy po kolei, raz, dwa, trzy, cztery i każdy mówi, co przeżywa, co doświadcza, jakie ma potrzeby. Tak się nie da. To ja muszę stworzyć dziecku tą przestrzeń, dać mu czas, żeby mogło się otworzyć, żeby mogło mi zaufać, żeby mogło czuć się przyjęta, bo my często wchodzimy od razu w taką narrację, ja już wiem lepiej. Ja już wiem, czego ty potrzebujesz. A, głupoty ci przychodzą do głowy, to ci jeszcze dołożę obowiązków. To jeszcze pójdziesz na jedną lekcję jakiegoś dodatkowego języka. Już wszystko znasz języki, no to jeszcze Swahili fajnie, żebyś się nauczył. I gdzieś zamiast być przy tych dzieciach, to my wysyłamy ich w świat, no będzie im łatwiej w przyszłości, tak? I nasze dzieci wszystko potrafią, są bardzo inteligentne, ale są bardzo samotne, tak? To jest refleksja do mnie przede wszystkim, nie do słuchaczy, tylko do mnie, czy ja jestem tu, gdzie jestem, gdzie jest moje zadanie, gdzie jest moje powołanie, czy ja nie uciekam gdzieś od mojego powołania, nie uciekam gdzieś od mojej roli taty. I my często w małżeństwie zadajemy sobie to pytanie, czy my dobrze to, co jesteśmy w dobrym miejscu, robimy sobie taką aktualizację, jakim jesteśmy rodzicami. Na pewno popełniamy błędy, nie jesteśmy idealni. Nasze dzieci już powoli zaczynają nam pokazywać, jak bardzo nie jesteśmy idealni, ale też często widzimy sami, tak? Słuchajcie, co możemy poprawić jako rodzice? Pytamy się naszych dzieci, co możemy zmienić w naszej rodzinie, żeby dobrze funkcjonowało? I każdy powoli zaczyna się otwierać, co każdy potrzebuje i okazuje się, że my często, o matko, ja nie wiedziałem.
3: Ale też myślę, że te najpiękniejsze rekolekcje to my właśnie słyszymy w naszym domu, nie? Kiedy mówimy, że co mama może naprawić, I ostatnio też, Józio, wniósł, mamo, bo ty nieustannie nas poganiasz. Ja rzeczywiście mówię, kurczę, ja wstaję rano i szybko i tak dalej, nie? I zaczęliśmy z Koranem praktykować to, że wstajemy trochę wcześniej, że mamy czas, żeby sobie pożartować, żeby zrobić skarpetki nie z Ninjago, ale bo z psim patrolem, bo to jest bardzo istotne, prawda, żeby je zmienić i mieć na to czas. Bo zobaczcie, kochani, kiedy ja się odpalam w emocjach, tak naprawdę to nie jest o moich dzieciach, tylko to jest o mnie, że to ze mną coś nie tak. I bardzo podoba mi się stwierdzenie Tomka Zielińskiego, który powiedział, nie ma ludzi zamkniętych, ale są osoby niewysłuchane. I dzisiaj ten problem, żebym ja miała zasoby, żeby kogoś wysłuchać, bo dzisiaj to jest przykład, nie wiem, bo króliczek odpadło mu ucho, tak? I mamo, zaceruj, tato, zaceruj. Jeśli ja dzisiaj to przeoczę, to za chwilę moje dziecko nie będzie chciało przyjść z jakimś większym problemem.
5: W tym tygodniu towarzyszyli nam Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci pardo, usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Takie piękne duety tylko w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ale niestety już nie powrócą. Zresztą nie tylko takie piękne duety jak Joe Cocker, Jennifer Warrens na 106.2 FM. A już za chwilę będzie m.in. Roxy, będzie w tej chwili jeszcze James Blunt. Natomiast po godzinie 20.00 audycja Niedaleko od domu i Dominik Wendołowski. Dziś tematem system oświaty. Bardzo ciekawy temat, zwłaszcza patrząc na dzisiejszą edukację, ale będzie to system oświaty w II Rzeczpospolitej. No to poczekamy i posłuchamy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Kochani słuchacze, lubicie sobie pobiegać? A wasze dzieci? Już jutro i pojutrze. To jest 23-24 dzień maja. Park przy Stadionie Miejskim Legii Warszawa zamieni się w przestrzeń pełną sportowych emocji, rodzinnej zabawy i aktywności dla najmłodszych. Wszystko za sprawą wydarzenia Runmageddon Kids. Czyli dla dzieci. To specjalny cykl bezpłatnych wydarzeń dla najmłodszych fanów przygody i dobrej zabawy. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił na uproszczonym torze przeszkód dostosowanym do wieku i możliwości oczywiście swojego wieku. Dzięki temu każde dziecko, niezależnie od poziomu sprawności, może podjąć swoje pierwsze wyzwanie w bezpiecznym, wspierającym otoczeniu. Więcej informacji oraz szczegółowe zapisy dostępne są na stronie wydarzenia. Jeśli ktoś ma się trochę posiłować, zwłaszcza dzieci, no to zapraszamy w okolice Łazienkowskiej przy Stadionie Legii.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 2 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne.
3: Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas.
2: Spektakularne uzdrowienia, modlitwa w językach. Czy to jedyne przejawy działania Ducha Świętego? Jak Duch Święty może działać w naszej codzienności? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w Dniu Zasłania Ducha Świętego o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartre. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 18,5 stopnia w Warszawie. Jeśli chodzi o okolice, no to tak mniej więcej 18 Tarczyn, Grójec, Góra Klawaria, 17 Tłuszcz, Dobre i Mińsk Mazowiecki. Dziś wieczorem i w nocy temperatura osiągnie poziom 11 stopni, natomiast no 10 nawet, natomiast jutro w ciągu dnia nawet 24 i przez cały dzień zachmurzenia umiarkowane, choć słońca także nie zabraknie. To ta dobra informacja. Padać nie powinno.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
4: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Maj, bo tak właściwie nie zauważyłem w ostatnich programach, że wiosna już od jakiegoś czasu, prawie miesiąca. No maj, ten miesiąc kwitnących kasztanów i specyficznego rodzaju napięcia, które od pokoleń unosi się w murach polskich szkół, a więc o egzaminach dojrzałości, o maturach, ale też w pewnym sensie nie tylko matury precyzują ten majowy edukacyjny miesiąc, ponieważ jeszcze są egzaminy ośmioklasistów i to wszystko skłoniło mnie do refleksji nad niezwykłą spuścizną, jaką pozostawiło nam dwudziestolecie międzywojenne. No bo dziś patrząc na eleganckie czapki, stroje i przedwojenne świadectwa, mamy taką tendencję do idealizowania tamtego systemu. Widzi się w nim niemal mityczną krainę porządku, etosu i wysokiej kultury, w odróżnieniu od tej dzisiejszej szkoły. Oczywiście przesadzam, ale no ale różne są opinie. Prawda jest jednak znacznie bardziej złożona. Dlaczego? Bo to była heroiczna walka z chaosem, biedą i zacofaniem, a trud ujednolicenia systemu na każdym szczeblu nauki po 123 latach niewoli, no był to po prostu wysiłek gigantyczny, nawet niewyobrażalny, nawet zmiany gimnazjum, liceum, obecne zmiany programowe od czasu do czasu, to nic w porównaniu z tamtymi czasami. Trzeba też pamiętać, że w miastach takich jak Warszawa, program jest o Warszawie, panowało takie parcie do nauki wreszcie. Można było. W większości domach dzieci mogły pójść do szkoły, a dyplom nie był tylko kartką papieru, a w pewnym sensie taką realną windą społeczną. I przyznam szczerze, choć od moich własnych egzaminów już minęło sporo czasu, że matura moja, matura wciąż żyje w mojej pamięci tak silnie, że no, czasem mam takie sny, że budzę się z lękiem, śniąc, że to właśnie jutro. Już za dzień albo już za chwilę matura, jak to śpiewali. Jak to śpiewał chyba Czerwone Gitary. No a ja oczywiście w głowie mam pustkę. Myślę, że ten taki maturalny trochę nie tyle koszmar, a taki sen, no to chyba jest rzecz, która łączy wszystkich i współczesnych, i dawnych, i wszystkie pokolenia. No chyba, że ktoś był niesamowicie przygotowany i dla niego matura to była tylko, jak to się mówi, betka. I proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że przejdziemy do opowieści, jak budowano fundamenty polskiej szkoły. W ogóle tą drugą część maja i moich audycji poświęcę właśnie oświacie, szkolnictwie, no i różnym takim tematom około tych wydarzeń. Otóż może krótkie wprowadzenie sposobami nauczania oraz nowoczesnymi poglądami na temat wychowania dzieci i młodzieży. Zainteresowano się mocno w Polsce na początku XX wieku, choć to nie oznacza, że i wcześniej się nie interesowano. Pod zaborami, mimo niesprzyjających warunków politycznych, polscy nauczyciele organizowali tajne kursy, zjazdy, też spotkania, na których dyskutowano o metodach choćby Marii Montessori czy ideach wychowania obywateli. obywatelskiego i wszystkie te nieśmiałe próby ujednolicenia, wprowadzenia do oświaty nowych programów, no nabrały oczywiście dynamiki dopiero po wybuchu I wojny światowej. Powstała centralna, właściwie taka komisja pedagogiczna, czy centralne biuro szkolne. No a jeszcze trzeba było poczekać do 1915 roku, tu jeśli chodzi o Warszawę. No, kiedy pod okupacją niemiecką, tą pierwszą, nagle można było otworzyć polskie szkoły i polskie uniwersytety, czy szkoły wyższe. Oczywiście ten system już po odzyskaniu niepodległości był budowany w gruncie rzeczy od zera, a to ujednolicenie oświaty no, było zadaniem wybitnie karkołomnym, bo jak Państwo się domyślają, po tylu latach zaborów Polska, czy raczej Rzeczpospolita dysponowała trzema różnymi systemami edukacyjnymi. Oczywiście najgorsza sytuacja panowała w zaborze rosyjskim, gdzie nie było powszechnego szkolnictwa państwowego, nawet znaczy nie było przymusu szkolnego, w związku z tym analfabetyzm sięgał tutaj niekiedy 60 czy 70% całej populacji. Oczywiście w Warszawie było dużo lepiej, ale już kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy było coraz gorzej. Właściwie na tle całego Królestwa i wtedy Rzeczpospolitej Warszawa jawiła się trochę jak taka edukacyjna wyspa. No a w tych bardziej oddalonych województwach wschodnich, gdzie w latach 20. szkolnictwem powszechnym objęte było zaledwie około 35% dzieci, to ten wskaźnik warszawski był całkiem dobry. Tutaj zbliżał się prawie do 98%. No dlaczego? No stolica była przede wszystkim centrum życia intelektualnego, co przekładało się też na liczbę placówek i to niekoniecznie państwowych, tych było akurat najmniej, ale przede wszystkim funkcjonowało bardzo dużo szkół, na przykład gimnazjów prywatnych, około 100 szkół tego typu w Warszawie w latach, w połowie lat 20. istniało, to było bardzo dużo, porównując z innymi, nawet średnimi miastami, nawet większymi. Żeby porównać to już z pałaciami krajów z Kresów Wschodnich, to znalezienie szkoły średniej tam no, graniczyło nieraz z cudem. Po prostu nie było takowych szkół. I ta dysproporcja, proszę Państwa, rodziła też napięcia społeczne. Dlaczego? Matura w Warszawie była przepustką do kariery w administracji państwowej, podczas gdy młodzież wiejska, czy nawet mało miasteczkowa w tym kontekście z mniejszych miejscowości, no dostanie się w ogóle do jakiejkolwiek szkoły na początku podstawowej, czy ukończenie choćby 4 klas tej szkoły podstawowej, choć teoretycznie była szkoła powszechna 7-letnia, no graniczyło po prostu z, jak powiedziałem już, cudem, ale było praktycznie niemożliwe. Jedną z największych bolączek kształcenia średniego w II Rzeczypospolitej był jej elitarny charakter, no wynikający przede wszystkim oczywiście z kosztów. O ile szkoła ta powszechna, podstawowa była przynajmniej w teorii bezpłatna, no bo sama nauka była bezpłatna, no ale trzeba było te dzieci wyposażyć w różne rzeczy niezbędne do szkoły, co w wielu rodzinach było dużym problemem i nawet w Warszawie, aby to wszystko sfinansować. O tyle trzeba pamiętać, że gimnazja, właściwie wszystkie szkoły średnie, nawet państwowe, pobierały czesne. Oczywiście w prywatnych były one wyższe, w państwowych były niższe, tylko do tych państwowych, no, tych państwowych nie było tak dużo, nie było aż tak dużo miejsc. Ile wynosiło takie czesne? No zazwyczaj płaciło się rocznie. W latach 20. tu będę mówił w okresie po wielkiej i właśnie hiperinflacji, a jeszcze przed kryzysem, to około było 200, może 300 zł rocznie. No to było całkiem sporo. Jeżeli byśmy ustawili, że pensja robotnika to około 100-120 zł i to bardzo dobra pensja, ale trzeba było z tego jeszcze wyżywić rodzinę, no to taki wydatek 300 zł rocznie był bardzo, bardzo wysoki. No i do tego oczywiście i mundury, przybory, podręczniki, wszystko to powodowało, że że do szkoły powszechnej czy do średniej powszechnej, nawet w Warszawie, nie każdy mógł chodzić, mówię tu w kontekście dzieci czy potem młodzieży, ponieważ rodziców na to nie było stać. Oczywiście były systemy stypendiów i pewnych zapomóg czy zwolnień, ale dotyczyło to małego procenta uczniów. Szkolnictwo prywatne, liczne w Warszawie, bywało jeszcze droższe. Były też gimnazja wyznaniowe czy społeczne, ale te były właściwie dostępne niemal wyłącznie dla dzieci inteligencji, czy wyższych urzędników, czy zamożnego mieszkaństwa. W efekcie w pewnym sensie matura, proszę Państwa, nie była tylko egzaminem z wiedzy jak dzisiaj, ale taką swoistą cenzusem majątkowym, tak, po prostu generalnie bardzo rzadko trafiło się, aby z biedniejszych domów przez ten szczebel edukacji aż do matury taki młodzieniec, czy taka panna, bo już przecież edukacja dziewczynek i kobiet była. Było na to przyzwolenie, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było takie powszechne. Dobrze, to taki mały wstęp, a teraz opowiem za chwilkę, oczywiście po przerwie, o reformie Jędrzejowicza, bo tak zazwyczaj ta mała, duża matura, co to jest, to dzisiaj wyjaśnię dla tych, co nie wiedzą. A kilka minut muzyki. Wracam za 2-3 minuty.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Opowiadam dzisiaj Państwu w kontekście oczywiście matur i też egzaminów ośmioklasistów, no bo to też dla młodego człowieka taki pierwszy poważny test o tych przedwojennym systemie edukacji i szkolnictwa, oczywiście w dużym kontekście warszawskich doświadczeń. Mówiłem Państwu o tych pierwszych próbach ujednolicenia systemu szkolnictwa siedmioklasowej szkoły powszechnej i ośmioletniego gimnazjum, gimnazja płatne, szkoły średnie w ogóle płatne i te państwowe, no i oczywiście prywatne, to wiadomo. Natomiast szkoła powszechna miała być bezpłatna. To jedno z założeń właściwie tego systemu szkolnictwa. Przełomem miała być reforma Janusza Jędrzejewicza, sanacyjnego w zasadzie polityka. Ta reforma z 1932 wprowadziła w pewnym stopniu nowy ustrój szkolny, to znaczy sześcioletnią szkołę powszechną, po której następowało czteroletnie gimnazjum. Oczywiście, może inaczej, były szkoły trzech stopni powszechnej i jeżeli dziecko chciało uczyć się w tej szkole średniej, to kończyło cztery klasy szkoły powszechnej i potem przechodziło do gimnazjum. Gimnazjum było gimnazjum niższe, czyli takie, które dawało te podstawy i potem czteroletnie gimnazjum i to gimnazjum niższe dawało tak zwaną małą maturę. No, ta mała matura to już było coś, a następnie, jeżeli ktoś chciał zdawać dalej na studia, miał takie ambicje i możliwości przede wszystkim, to było dwuletnie liceum, które kończyły się tą dużą maturą. Czyli ten system taki był, niby miał, chodziło o drożność, że wszystkie dzieci, przynajmniej te, które chciały, miały możliwość z tych mniejszych szkół, z mniejszych ośrodków dalej uczyć się w szkole średniej. Czy to się udało, to już zupełnie inna sprawa. Czyli mała matura to po czteroletnim gimnazjum, a dwuletnie liceum kończyło się dużą maturą. Po małej maturze nie można było iść na studia. Trzeba było robić ewentualnie jakieś egzaminy dodatkowe, gdyby ktoś się zdecydował po jakimś czasie. Ale dawała już pełne wykształcenie średnie, ogólnokształcące. Zresztą ta mała matura to już było coś. Proszę pamiętać, że w całym społeczeństwie, wszyscy obywatele, jakbyśmy ich policzyli, to wyższe i średnie wykształcenie miało tylko 5%, więc ogólnie ludzi w związku z tym, no, mała matura to już było coś. Można było się ubiegać o pracę w urzędach. Otwierało to drogę do liceów zawodowych czy pedagogicznych. No a ta duża matura w liceach, profilach, zresztą jak zwykle klasycznym, humanistycznym i takim matematyczno-fizycznym, była już stricte przygotowaniem do studiów wyższych. Ilu było maturzystów w Warszawie? No ta dynamika rosła, o ile w połowie lat 20. egzamin dojrzałości zdawało rocznie mniej więcej w stolicy około 3000 uczniów, to po tych reformach Jędrzejowicza i tuż przed wybuchem wojny, co też wpływ pewnie miała lepsza koniunktura gospodarcza i wtedy no, można było pozwolić sobie, jeżeli ktoś miał stałą pracę, dobrą pracę, nawet niekoniecznie urzędniczą, ale dobrą pracę na przykład robotniczą na takim no, nieco wyższym stanowisku niż prosty robotnik, to wtedy można było już pomyśleć o kształceniu nawet nie jeżeli dwójki, to przynajmniej jednego dziecka, bo liczba przed wybuchem wojny maturzystów już wzrosła w Warszawie do 6000, no nie licząc jeszcze tych licealistów ze szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. No, prawda jest taka, że Warszawa generowała niemal 20% wszystkich maturzystów w skali całego państwa. No to też pokazuje siłę, ale też no, ten ekonomiczny aspekt Warszawy. No jednak tu ogniskowało się życie i kulturalne, i ekonomiczne właściwie elity Polski. No taka była prawda. Znalazłem tutaj, bo czy egzamin z matury był wtedy wymagający? No to może posłuchajmy. Temat często łączyły literaturę z etyką, z patriotyzmem. I tu znalazłem trzy takie tematy z języka polskiego. Wpływ poezji romantycznej na kształtowanie się ducha narodowego. W Polsce oczywiście. Ale mamy jeszcze rola pracy w życiu człowieka i narodu na podstawie nadniemnym Elizy Orzeszkowej i ludzi bezdomnych Żeromskiego. A jeszcze jest stosunek jednostki do zbiorowości w utworach współczesnych pisarzy polskich. Oczywiście były też tematy związane z historią, ale to zresztą sama młodzież postrzegała maturę z takim i pewnym ogromnym namaszczeniem, ale z takim lękiem. No dlaczego? No był to moment taki bardzo przełomowy w życiu, jak zresztą dzisiaj w życiu młodego człowieka, ale takie przejście do świata dorosłych. Abiturient z przypiętą białą wstążką, czy charakterystyczną czapką szkolną, był postacią szanowaną na ulicach Warszawy. No, prawda jest taka, że sukces na maturze oznaczał awans społeczny, bo wejście do elitarnej grupy inteligencji. Państwo, potrzebując jednak rąk do pracy przy modernizacji kraju i wymaganiach technicznych, kładło też duży nacisk na szkolnictwo zawodowe. To było coś, co rzeczywiście reforma Jędrzejowicza bardzo dobrze wprowadziła, czyli te licea zawodowe, szkoły w ogóle zawodowe, właśnie powstawały wtedy liczne szkoły handlowe, techniczne, rzemieślnicze. Oczywiście równolegle nie zapominano o walce z analfabetyzmem. Rozwijano seminaria nauczycielskie i kursy pedagogiczne, ponieważ tych nauczycieli zawsze brakowało. I to, prawdę powiedziawszy, właśnie te seminaria nauczycielskie i kursy pedagogiczne były szansą dla wielu młodych ludzi z uboższych warstw, bo często oferowały internaty i były krótszą drogą do zdobycia zawodu niż oczywiście klasyczne uniwersytety, które po pierwsze były dużo droższe i były właściwie nieosiągalne dla wielu młodych ludzi, którzy chcieli się jednak kształcić. Zresztą nauczyciele w II Rzeczypospolitej, to jest osobny temat, zwłaszcza na prowincji, byli w pewnym sensie misjonarzem polskości, a ich przygotowanie merytoryczne początkowo jeszcze w latach, na początku lat 20. No nie było może najwyższe, bo brakowało nauczycieli, brakowało kadr, ale stopniowo było coraz wyższe i wydaje się, że ten system, czerpiąc zresztą z najlepszych wzorców europejskich, bardzo dobrze się tutaj w Polsce sprawdzał. Czyli szkolnictwo w II Rzeczypospolitej, jeżeli chcielibyśmy to jakoś zakończyć, no było systemem pełnym kontrastów. No, oczywiście z jednej strony borykało się z biedą, niedofinansowaniem, ogromnymi różnicami regionalnymi. No, z drugiej strony dzięki pasji pedagogów, no i oczywiście reformom, no, udało się stworzyć model edukacji, który wychował przyszłych pokolenia Kolumbów. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to była wysoka cena, ale to już zupełnie inna sprawa, no, ale na pewno wychowywał ludzi o niezwykle silnym kręgosłupie moralnym, no i wydaje się szerokich horyzontach intelektualnych, bardzo odpowiedzialnych. Też oczywiście, ja już tutaj nie mówię, ale ten kult, zwłaszcza po przewrocie majowym, kult państwa, kult też marszałka Piłsudskiego też odgrywał w szkolnictwie oczywiście państwowym głównie dużą rolę i Warszawa jako serce tego systemu, no, wykraczała, wydaje się, poza standardy. No i w pewnym sensie mogą budzić takie kontrowersje, ale również podziw dla determinacji odrodzonego państwa. To był naprawdę duży wysiłek. Natomiast jak to o dziewczętach chciałem tutaj też powiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa z tym, z tą edukacją kobiet, bo to jest przecież jeden z podstawowych postulatów jeszcze ruchów emancypacyjnych sprzed I wojny światowej. Ale o tym patrzę na czas po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Otóż sytuacja edukacyjna kobiet, gdybyśmy je tą sytuację tak rozpatrywali, to trzeba by pamiętać, że ta na przełomie jeszcze XIX i XX wieku i nawet na początku niepodległej Rzeczypospolitej, to można powiedzieć fascynująca, choć pełna wybojów droga od tajnych kompletów jeszcze za czasów carskich do uniwersyteckich auli. I tu, prawdę powiedziawszy, aby zrozumieć, jak wielki skok cywilizacyjny dokonał się w II Rzeczypospolitej, spójrzmy w realia panujące przed rokiem 1915, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego, w tym i samej Warszawie. Otóż przed odzyskaniem niepodległości ścieżka edukacyjna dziewcząt była właściwie wybitnie ograniczona. Oczywiście w Warszawie funkcjonowały liczne prywatne pensje żeńskie, które uczyły języków, dobrych manin i potajemnie przemycały wiedzę, zwłaszcza po 1905 roku, po tych zmianach na przykład o polskiej historii. Jednak musimy pamiętać, że ukończenie takich kursów nie dawało absolutnie żadnych państwowych uprawnień. Dyplom pensji właściwie nie uprawiał do podjęcia studiów wyższych. Można byłoby co najwyżej zostać po ukończeniu renomowanej pensji nauczycielką domową, guwernantką, jak to się wtedy mówiło. Zresztą i tak na terenie Imperium Rosyjskiego uniwersytety, szkoły wyższe w zasadzie były dla kobiet, nie w zasadzie, ale były zamknięte. Jeśli młoda i kobieta z ambicjami zawodowymi i naukowymi chciała studiować za granicą, tu szwajcarskie uniwersytety były po raz pierwszy otworzyły swoje podwoje dla kobiet, potem Francja. Uczelnie te wymagały oficjalnego świadectwa dojrzałości i żeby zdobyć takowe, Polki musiały zdawać egzaminy w szkołach rządowych. Ale to były szkoły o innym systemie i reżimie. I oczywiście nauka była wyłącznie w języku rosyjskim. Takich placówek było dużo, choćby to słynne trzecie rządowe gimnazjum żeńskie. Słynne było dlatego, że w jej murach uczyły się właściwie siostry Skłodowskie i Maria. Zresztą ukończyła je ze złotym medalem, nie dlatego, żeby bardzo lubiła uczyć się po rosyjsku, ale innej drogi po prostu, żeby studiować nie było. Trzeba było ten dokument atestat zrelości, jak to się mówi, otrzymać właśnie w takim żeńskim gimnazjum, ale rządowym. Studia oczywiście zagraniczne wiązały się z ogromnymi kosztami wtedy, na które, które stać było tylko nielicznych. Zresztą historia Marii i siostry Bronisławy jest tutaj standardowym przykładem siostrzanej solidarności, bo dziewczęta zawarły pakt zapewne z rodzicami również. Najpierw Maria pracowała jako guwernantka na prowincji, by finansować studia medyczne Broni, a gdy ona właśnie została lekarką, pomogła Marii w opłaceniu jej nauk na Sorbonie. Dla tych kobiet, które nie mogły wyjechać, Warszawa oferowała jednak przed I wojną światową bardzo unikalną, a ważną, i chcę o tym powiedzieć, alternatywę, tajne nauczanie. Nie chodzi o te okupacyjne tajne nauczanie. A najsłynniejszą inicjatywą były tak zwane latające uniwersytety. Bardzo ciekawa rzecz, bo na bardzo wysokim poziomie, gdzie kobiety, ale nie tylko, mogły właśnie dokształcić się, mogły właściwie w ogóle zdobyć wiedzę. One nic nie dawały tak naprawdę, ale dawały.

dostały przynajmniej taką możliwość, no, jakiejś edukacji. Później zostały przekształcone w towarzystwo kursów naukowych. Oferowały kobietom wykłady naprawdę na poziomie bardzo wysokim, na poziomie wręcz akademickim, prowadzone przez wybitnych polskich uczonych. Nie dawały formalnie żadnych dyplomów, ale kształtowały elitę intelektualną przyszłej niepodległych Polski. Po 1918 roku sytuacja zmieniła się diametralnie. Kobiety w Polsce odzyskały już nie tylko ojczyznę, ale zdobyły też pełne prawa wyborcze, konstytucyjną równość. No i to musiało odnaleźć się, czy raczej dać odzwierciedlenie w oświacie. No zresztą, prawdę powiedziawszy, o kształt nowego systemu toczyła się bardzo ostra walka polityczna, której lewica, głównie związana z PPS-em, zaciekle walczyły właśnie o szkołę jednolitą, bezpłatną i państwową jednolitą, czyli ten program dla wszystkich dzieci, dziewczynek i chłopców taki sam. I oczywiście dla wszystkich z wszystkich warstw społecznych, bo to też było ważne, co miało znieść raz na zawsze bariery klasowe i, no i przede wszystkim płciowe. Ten postulat nie zrealizowano w 100%, to jednak program nauczania w szkołach powszechnych ujednolicono. No i w związku z tym po szkołach powszechnych w II Rzeczypospolitej dziewczęta dość masowo ruszyły do szkół średnich. Jeśli byśmy patrzyli przed I wojną światową, to ten stosunek uczennic, no ale to wiadomo dlaczego, był stosunkowo niski. To już w latach 30. stanowiły, mówię tutaj o młodych kobietach, właściwie jeszcze dziewczynach, to już około 40% wszystkich uczniów gimnazjum i do małej, jak i dużej matury przystępowały rocznie tysiące młodych Polek, a prawdę powiedziawszy przerzuciło się to potem, czy dało to odzwierciedlenie w wyższych uczelniach, gdzie już około 15 tysięcy kobiet pod koniec lat 30. studiowało, co właściwie stanowiło około chyba 30% wszystkich studentów. I dlaczego o tym mówię? Bo był to wynik stawiający Polskę wtedy w ścisłej, proszę Państwa, europejskiej czołówce. Oczywiście to szkolnictwo średnie dla dziewcząt w dużej mierze opierało się na państwowych i prywatnych gimnazjach. W większości gimnazja były niekoedukacyjne, choć później w latach 30. były już szkoły koedukacyjne. No, te niektóre zresztą z dumą kontynuowały te gimnazja tradycje dawnych pensji. No, w Warszawie Prym wiodły te renomowane, elitarne placówki dla dziewcząt, jak Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia Klementyny Stańskiej-Hoffmanowej, czy słynne Gimnazjum imienia Królowej Jadwigi, czy Gimnazjum imienia Narcyzy Żmichowskiej, są te szkoły do dzisiaj jako lica istnieją. No, bardzo rygorystyczna, słynna była też szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny imienia. No, ale ważnym aspektem tej oświaty II Rzeczypospolitej była szybka feminizacja zawodu nauczycielskiego, zwłaszcza na szczeblu szkół powszechnych. Dlaczego? No, państwo masowo otwierało seminaria nauczycielskie, w większości dla dziewcząt, chociaż były też i dla chłopców, właśnie dla mężczyzn. Dlaczego tak też się działo? No, z jednej strony wpisywało się tam w tradycję patriarchalnie postrzeganej kobiety jako urodzonej wychowawczyni, która predysponowanej do opieki nad dziećmi, czy też edukacją dzieci, ale z drugiej, a nawet prawdę powiedziawszy, to było ważniejsze, brutalna ekonomia tutaj zwyciężyła. Po prostu nauczyciele zarabiali niewiele, przez to mężczyźni, na których jeszcze wtedy ciążył jednak obowiązek utrzymania rodzin, no uciekali do innych zawodów, do wojska, administracji czy przemysłu, a kobiety chętnie wypełniały tę lukę, no traktując pracę w szkole jako krok do niezależności finansowej. Ale prawda jest też taka, że wraz z tą feminizacją zawodu obniżyły się też pensje, no bo kobietom płacono po prostu mniej. Przykro mi to powiedzieć. Związek zresztą tej edukacji dziewcząt z emancypacją był po prostu właściwie bezpośredni, bo dyplom takiej szkoły czy mała matura
czy matura z liceum zawodowego pozwalał na podjęcie pracy urzędniczki, telegraficki, księgowej, lekarki, czy higienistki, czy nauczycielki. No i młode kobiety stawały się widoczne w przestrzeni publicznej, jak i w przestrzeni zawodowej. Jednak nie ma co lukrować tutaj, proszę Państwa, rzeczywistości. Polska międzywojenna pozostawała krajem patriarchalnym, mimo równego prawnego równouprawnienia kobiety zarabiały na tych samych stanowiskach często 20, nawet 30% mniej niż mężczyźni. Rzadko awansowały na stanowiska kierownicze, na przykład dyrektorem żeńskiego gimnazjum właściwie bardzo często był mężczyzna, a chyba już najbardziej jaskrawym przykładem systemowej dyskryminacji była tak zwana ustawa celibatowa na Śląsku, która zwalniała z pracy nauczycielki wychodzące za mąż. W ogóle był taki nacisk, żeby kobieta, nauczycielka była niezamężna. No i stąd taka dziwna to... Dziwna z dzisiejszego punktu widzenia dziwna. No na Śląsku akurat to było związane z tradycją. Oczywiście ogromne różnice istniały między miastem a wsią. W Warszawie widok wykształconej, pracującej kobiety w modnej garsonce stał się trochę normą. Też takie zdjęcia przetrwały, stąd my mamy takie wyobrażenie. No a na głębokiej prowincji posyłanie córki nawet do szkoły powszechnej bywało przez chłopców trochę traktowane, przez chłopców jak przez chłopców, to jako kolegów, ale przede wszystkim przez mieszkańców prowincji jako taka fanaberia i straty rąk do pracy w polu. No, musimy kończyć, zagadałem się, ale dokończymy ten temat oświaty w przyszłym tygodniu. Życzę miłego weekendu, pogodnego przede wszystkim. Życzył dla Państwa Dominik Wędołowski i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni. Niedaleko od domu.

0: understanding. Przystanek parafia już teraz.
1: Przystanek parafia.
2: Ojciec Bogdan Dufa jest z nami, dyrektor pijarskiego przedszkola. Ojcze, co jest najważniejsze dzisiaj w wychowywaniu dzieci i młodzieży?
3: Dzisiaj przede wszystkim to nie tylko zwracamy uwagę na przysposobienie wiedzy przez dzieci, bo mamy wiele różnych takich metod, że naprawdę te dzieci mogą się nauczyć według tego programu, który obecnie jest w naszym kraju. Ale to, co zauważamy, to przede wszystkim dzisiaj jest takie towarzyszenie dzieciom, uczniom i rodzicom, bo naprawdę jest wiele, wiele trudnych sytuacji rodzinnych. Bardzo często takie sytuacje trudne omadlamy i też pomagamy w rozwiązywaniu tych problemów, kiedy one są zgłaszane przez rodziców, żeby im pomóc, ponieważ też często rodzice dają do szkoły katolickiej, jakby z siebie zrzucają ten obowiązek dobrego wychowania dziecka.
2: Albo ciężar, a może potrzebują sojuszników, ojcze, prawda?
3: Tak, to jest prawda. Fajnie to wszystko się rozwija, kiedy jest współpraca. Z drugiej strony też, wiadomo, nie możemy zadać pytania, jakie jest wasze życie religijne, czy uczęszczacie na mszę świętą, ale to w rozmowie z dziećmi wychodzi i dlatego też jest ta pomoc, żeby dobrze przygotować, właśnie umocnić wiarę tych dzieci.
2: Drodzy Państwo, więcej na temat parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, zapraszam na to spotkanie z bohaterami tej audycji. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dąbrowski. Zapraszam. To będzie jedyny taki odpust w stolicy już w najbliższą niedzielę. Świętowanie zesłania Ducha Świętego, czyli tzw. Zielonych Świątek w parafii na Devitis na Bielanach. Uroczystość zesłania Ducha Świętego wprowadza nas w doświadczenie Kościoła, mówi ksiądz Paweł Walkiewicz, proboszcz parafii.
3: Duch Święty zostaje posłany i tak mówimy niekiedy, że my żyjemy w epoce Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty już zstąpił tu na ziemię i w tej mocy Ducha działamy, więc ta uroczystość znowu tak, myślę, odświeża nam tę sytuację naszą, dzisiejszą.
2: Główne uroczystości na Bielanach rozpoczną się o godzinie 11.
3: Najważniejsza oczywiście jest msza święta. W czasie odpustu to ona jest poprzedzona procesją nad Wisłę. Tam idziemy po obraz świętego Brunona Bonifacego, ponieważ tak było, że historycznie, że obraz właśnie tego świętego został ofiarowany z dzisiejszej katedry warszawskiej kamedułom na Bielanach i Wisłą dopłynął do nas. Wracamy do kościoła z orkiestrą i wtedy jest uroczysta msza święta.
2: Wcześniej, bo o 10:00 rozpocznie się piknik towarzyszący odpustowi.
3: Będzie nam towarzyszyć właśnie orkiestra z Radzymina. Będą też alpaki jako atrakcja dla dzieci. Różne stragany związane naprawdę z dobrym takim rzemiosłem wytwarzanym przez polskich rzemieślników, czy nawet artystów. A będzie też teatrzyk dla dzieci, tak jak to zwykle zresztą jest, nie tylko w czasie odpustu.
2: A dodajmy, że tradycja bielańskich odpustów sięga czasów króla Stanisława Augusta, który urządził tam wielkie widowisko, na które przypłynął Wisłą.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Parafii Świętego Patryka w Warszawie odbędzie się 24-godzinne uwielbienie. To jedno z wielu wydarzeń poprzedzających niedzielną uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 8 rano, mówił w Radiu Warszawa Mateusz Barej ze wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej działającej przy parafii.
5: O 8 rano zaczniemy wszystką mszą świętą. Później o 9:15 będzie fisz eklektik, następnie Małgorzata Orzechowska, Sylwia i Witek Wilk, Michał Król, Szymon Czyżewski, Anne-Marie, Maja Sowińska i o 20:00 będzie msza święta, Wigilii Zesłania Ducha Świętego.
2: W trakcie całodobowego czuwania w kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, a wierni będą mogli skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty. Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od doświadczenia, modlitwy czy etapu życia duchowego. Wierzymy, że zostaliśmy powołani do tego dzieła, wskazała Aleksandra Kuźma ze wspólnoty.
6: Wierzymy, że dwa lata temu Pan Bóg zaprosił nas do organizacji tego wydarzenia. Wierzymy, że nie był to nasz pomysł i gdzieś za tym natchnieniem, które pojawiło się na modlitwie, a później zostało rozeznane przez naszą wspólnotę, przez Radę Wspólnoty.
2: Na naszej stronie radiowarszawa.com.pl jest lista kościołów w Warszawie, okolicach których również organizowane będą czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. W okopach koło Suchowoli odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Instytucja ma przypominać o życiu, działalności i dziedzictwie kapelana Solidarności. Jak podkreślał podczas uroczystości marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokrem, muzeum będzie ważnym miejscem pamięci i lekcją historii przede wszystkim dla młodych pokoleń.
7: Takim miejscem ma być powstające tutaj muzeum. Będzie służyć ono edukacji, spotkaniom i rozmowie o historii oraz wartościach ważnych dla błogosławionego księdza Jerzego. Szczególnie ważne będzie to dla młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki wspólnej pracy ta idea staje się rzeczywistością. Jestem przekonany, że Muzeum w Okopach będzie miejscem, które pomoże lepiej zrozumieć życie i przesłanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
2: Muzeum w Okopach ma powstać do końca października przyszłego roku.
0: Radio Warszawa.
2: A już zajęcało minutę 21:00 i apel jasnogórski.

0: majowy wieczór przychodzimy na apel jasnogórski, jak dzieci do swej matki. W ciszy zapadającego zmroku niesie się po polskich wsiach i miastach śpiew chwalcie łąki umajone oraz śpiew litanii roletańskiej rozmiewający w naszych kościołach przy przydrożnych krzyżach i kaplicach. To znak, że od pokoleń naród polski gromadzi się przy Maryi, powierzając jej swoje troski, nadzieje i codzienne życie. I my dzisiaj przychodzimy do Ciebie z całym ciężarem naszych serc. Przynosimy nasze rodziny, ludzi chorych, cierpiących, nasze lęki, słabości oraz nadzieje. Stajmy przed Tobą, Maryjo, szczególnie prosząc o opiekę nad naszym narodem, bo dziś w naszej ojczyźnie toczy się walka o ducha narodu, o wierność wartościom chrześcijańskim i patriotycznym, które ukształtowały naszą polską tożsamość. Maryjo, u Ciebie naród uczył się zawierzenia Bogu. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed potopem szwedzkim król Jan Kazimierz złożył we Lwowie śluby, oddając siebie i cały naród pod Twoją opiekę, Matko. Był to akt wdzięczności, ale także wielkie zobowiązanie. Niestety historia pokazała, że nie wszystkie obietnice zostały wypełnione. Dlatego kolejne pokolenia Polaków wracały do Ciebie, odnawiając swoje zawierzenie. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej naród znów stanął przed pytaniem, gdzie szukać ratunku? Odpowiedź była ta sama, u Ciebie, Matko i Królowo. 80 lat temu, w 1946 roku, kardynał August Chlon dokonał poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. Było to wyznanie wiary, ale także manifestacja nierozerwalnej jedności Kościoła z narodem. Wśród uczestników obecnych był również przyszły prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. To właśnie kardynał Stefan Wyszyński, więziony przez komunistyczne władze w Komańczy, napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Powstały one w czasach planowanej ateizacji i walki z Kościołem. Prymas zrozumiał, że największym zagrożeniem nie jest jedynie zewnętrzny wróg, ale duchowo osłabienie narodu. Dlatego pisał, naród musi się wewnętrznie przemienić, żeby mógł się piąć wyżej. Nie chcemy pełzać po ziemi. 26 sierpnia 1956 roku tu w Sanktuarium Narodowym zgromadził się milion wiernych. Prymasa nie było fizycznie pośród nich. Był więziony. Na jego miejscu ustawiono pusty fotel. Na cudownym obrazie zawieszono jego różaniec, a nad fotelem umieszczono herb prymasowski. Wtedy cały naród wołał z jasnogórskich błoni: Bogu Rodzico, Dziewicę, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadzieje, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą oraz za królową narodu polskiego uznajemy. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, że byłaś nam dziewicą wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że to dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. A potem padły wielkie zobowiązania. Ślubujemy bronić nienaruszalnych praw Kościoła Świętego. Ślubujemy bronić życia nienarodzonych. Ślubujemy strzec nierozerwalności małżeństw i bronić godności kobiet. Ślubujemy wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi. Ślubujemy przeciwdziałać duchowi nienawiści. Ślubujemy wypowiedzieć walkę pijaństwu i nieróbstwu. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wspominamy to zawierzenie, Matka, by nie stało się one tylko jedynie historią, dokumentem zamkniętych w archiwach na Jasnej Górze. To program życia chrześcijańskiego dla całego narodu i dla każdego z nas. Dziś przed Tobą, Matko, staje po raz 46. Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, odbywająca się przed liturgicznym wspomnieniem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, patrona stowarzyszenia. Hasło pielgrzymki, podobnie jak całego roku formacyjnego, brzmi: 70 lat jasnogórskich ślubów narodu, zobowiązanie, które trwa. To ważny czas dla katolickiego stowarzyszenia, tworzonego przez członków, sympatyków oraz pracowników stowarzyszenia grupy INCO, Veritas. Pragniemy raz jeszcze zawierzyć się Tobie, Maryjo, w szczególnym akcie miłości, oddać każdy polski dom i każde polskie serce, całe Civitas Christiana, aby Twoja chwała nie ustawała w naszych sercach i w naszym narodzie. Aktu zawierzenia dokona Maciej Szepietowski, prezes zarządu katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
1: Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana już po raz 46 pielgrzymuje na Jasną Górę przed liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, naszego patrona, który pozostaje dla nas wzorem wierności Bogu poprzez bezgraniczne zaufanie Tobie. Nasza obecność w 70. rocznicę ślubów jasnogórskich jest wyrazem czuwania w Twoim domu, abyśmy wsparci łaską Twojego Syna mogli wypełnić z gorliwością zobowiązanie, które trwa. Pomóż nam, pielgrzymom, realizować naszą misję z wiarą i nadzieją w sercu. Głosząc od 30 lat radość Ewangelii, Jasnogórska Królowo Pokoju. Z pokorą i wielką ufnością zawierzamy Tobie, nasze katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana, jego władzę, zarząd i pracowników grupy INCO S.A., księży asystentów, nasze rodziny, nas samych i prosimy. Przemieniaj nasze sumienia. Pozwól nam mądrze rozeznawać, abyśmy stawali się w Twoich rękach wciąż godnym narzędziem w służbie Kościołowi i Ojczyźnie naszej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2: Dziękujemy księdzu Ryszardowi Umańskiemu, asystentowi archidiecezji częstochowskiej Stowarzyszenia Civitas Christiana, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy dzieci pierwszokomunijne, dziś z miejscowości Jastarnia, Krupski Młyn, a także z parafii Grodzisk Dolny. Są wśród nas także dzieci z miejscowości Przewóz, a także pielgrzymi z miejscowości Złocieniec oraz z miejscowości Koty wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, naszego metropolitę częstochowskiego. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Dziś, Maryjo, w sposób szczególny polecamy Ci naszych 7 braci diakonów, którzy jutro przyjmą święcenia prezbiteratu. Prosimy Cię, Maryjo, byś otoczyła ich płaszczem swojej matczynej opieki, by byli dobrymi pasterzami, by powierzony sobie lud prowadzili do Twojego Syna i razem zmierzali do portu zbawienia. Prosimy Cię, Maryjo, także o liczne i nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci także pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Jutro przybędzie pielgrzymka z diecezji łowickiej, 371. pielgrzymka zwana Jaskółkami, która zapowiada nowy sezon pielgrzymkowy. Prosimy Maryjo, by wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają na Jasną Górę, doświadczali Twojej obecności i wracali ubogaceni Twoim wstawiennictwem. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci także tych, którzy jutro przybędą na kolejną pielgrzymkę młodych Radia Maryja. Wszystkie nasze intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, oddajemy Tobie, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

Tu Radio Warszawa 106.2 FM, minęła godzina 21.30, zapraszam zatem do wspólnej modlitwy różańcem świętym 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy razem z nami w studio Radia Warszawa. Mamy gości, parafianie z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, to intencja papieska, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach.

0: relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o siłę do walki z chorobą, o zdrowie dla Ewy, o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Marii, o uzdrowienie, dobre leczenie, potrzebne siły dla Cezarego i Teresy, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, o zgodę, o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o opiekę Maryi, prowadzenie Boże, łaskę zdrowia dla Elżbiety, Agnieszki, Pawła, Grażyny, Bożeny, Franciszka i Ryszarda, o dar nieba dla świętej pamięci Stanisława i Henryka, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Ryszarda, rycerza, świętego Jana Pawła II, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o cud uzdrowienia dla Kamilii, o pomoc dla jej rodziny, światło Ducha Świętego dla lekarzy, pomoc w trudnej sprawie dla Zofii, prowadzenie Boże dla małżeństwa Małgorzaty i Zenona. Przez wstawiennictwo świętej Rity o uzdrowienie z depresji lękowej Adama oraz uzdrowienie 5-letniej Alicji, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw małżeńskich, pojednanie, scalenie rodziny Anny i Piotra, nawrócenie Macieja i zdrowie dla Marty, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Małgorzaty i dziadków, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o wyjście z nałogu Piotra i Emilii, o radość życia wiecznego dla Kasi, o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek. W intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów i światło Ducha Świętego. O radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Darka i Justyny, o łaski Boże dla księdza Piotra, o siłę i zdrowie dla Kasi, w wychowaniu małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także w intencji dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. Modlimy się za wszystkich parafian, z parafii Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców na Siekierkach. I jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
4: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Modlitwa w Ogrójcu. Przed swoją męką Jezus przygotowuje się przez modlitwę. Pozwoli mu ona zrozumieć i przyjąć kielich, który otrzyma z woli Ojca.
0: Modli się z nami pani Barbara. Szczęść Boże, pani Barbaro, witam.
7: Szczęść Boże, witam. Ojcze nasz,
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
4: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś

0: O Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś

0: tylko Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pani Barbara Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555.
5: Biczowanie. Biczowanie jest namacalnym dowodem na to, że Jezus jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Po raz pierwszy Jezusowa krew spada na ziemię, aby wołać do Ojca.
4: Razem z nami jest pani Danuta. Szczęść Boże, witam pani Danuto.
6: Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za obecność Pani Danuto.
6: Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
7: Cierniem ukoronowanie. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Korona z cierni potwierdza, jak bardzo królowanie Jezusa różni się od ziemskiego panowania.
4: A modli się z nami Pani Sabina. Szczęść Boże, Pani Sabino, witam.
8: Witam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
9: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać pani Sabino za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
9: Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
4: 512-700-444, 512-700-555.
10: Dźwiganie krzyża. Droga krzyżowa Jezusa łączy w sobie krzyże ludzi wszystkich czasów. Ciężar krzyża staje się czymś więcej niż tylko drewnianą belką dźwiganą na wysoką górę.
4: Jest z nami pani Zdzisława. Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże.
12: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
12: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać pani Zdzisławo za modlitwę. Pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
5: Śmierć na krzyżu. Śmierć Jezusa jest prawdziwa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale jednocześnie zostaje pokonana i przywraca życie tym, którzy nieustannie umierają.
4: Jest z nami pani Grażyna. Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże.
10: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
13: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
11: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
11: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
13: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
10: Pod Twoją obronę
13: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Pani Grażyno za słoną modlitwę. Dziękuję uprzejmie.
11: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
4: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. No i dziękuję oczywiście gościom, którzy zgromadzili się dziś w studio przy Floriańskiej, a to parafianie ze swoim duszpasterzem. Z parafii Najświętszej Marii Panny, Królowej Wyznawców na Siekierkach. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy do modlitwy już jutro o godzinie 21.30. Zachęcam także do przesłania swoich intencji. Tak za pomocą strony internetowej, jak i telefonicznie można także to zrobić. Tymczasem zbliża się koniec dzisiejszego naszego spotkania o godzinie 22:00. Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński poprowadzą dla Państwa audycję Złością czy Miłością, a my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Spokojnego weekendu.
14: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
15: Elżbieta Stawińska,
16: Marcin Wnoszyński.
15: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
16: Witam serdecznie. To co, Ela? Teraz odwrócimy rolę. Pamiętasz o swojej pracy domowej?
15: Jakiej pracy domowej? O co ci chodzi? Co?
16: No, jak to? Na koniec poprzedniej audycji wspomniałaś, że by w czasie dzisiejszej audycji omówić temat granic.
15: No, było tak.
16: No i mogliśmy się przygotować przez ostatni tydzień, żeby dzisiaj o tym więcej opowiedzieć.
15: Ale ja do takiego tematu nie muszę się przygotowywać. Słuchaj, ja mam to w jednym paluszku.
16: Czyli pracę domową miałaś już odrobioną, jak ją zadawałaś.
15: Tak, właściwie tak. Ale jak zwykle zaczynamy od definiowania pojęć. Więc pytanie za 100 zł do ciebie. Co to są granice?
16: Jakbym miał tak szybko powiedzieć, to jest chronienie czegoś, co jest dla mnie ważne, cenne, albo chronienie kogoś. Mhm.
15: To jest stawianie granic. Po to to robisz, ale co to jest granica? Domyślam się, że to nie jest takie proste od tak na poczekaniu zdefiniować takie podstawowe, oczywiste pojęcie, którym się na co dzień posługujemy i które w zasadzie jest, no w każdym razie zakładamy, że jest dla wszystkich zrozumiałe. Natomiast ja sięgnęłam do słownika języka polskiego i przeczytałam definicję, która mówi, że granica to jest linia po prostu wyznaczająca, czy też ograniczająca jakieś terytorium, jakąś przestrzeń. No to rzeczywiście było takie bardzo proste, jednoznaczne określenie. Więc tak.
16: Tu nawet powiedziałaś właśnie to słowo określenie. Mhm. Tak, czyli właśnie określamy moją granicę, tak? Czyli stawianie tych granic, no to określam, co jest dla mnie cenne, czy to będzie narysowana linia po mapie, po terytorium, czy moje może ciało, moje jakieś zasady, co jest dla mnie ważne i żeby to było jasno określone.
15: Mhm. Na warsztatach najpierw przyglądamy się granicom takim rzeczywiście terytorialnym, granicom między państwami, czy między województwami, czy między sąsiadami. Szukamy w swojej wyobraźni takich granic raczej i nad nimi najpierw się pochylamy. I o nich najpierw myślimy. I jedno z pierwszych pytań, które zadaję i które warto sobie zadać przy okazji mówienia w ogóle o granicach, jest pytanie, po co nam są granice?
16: W tym pytaniu, po co nam są te granice, to też jest chyba ważne, po co też są innym
15: dobrze,
16: te
15: ale
16: nasze
15: właśnie,
16: granice.
15: Ale właśnie nam, to znaczy tobie i mnie. Czyli każdemu z nas z osobna i nam obojgu razem. Czyli co to jest twoja granica, jak ty ją sobie wyobrażasz i to, co jest dla mnie, moją granicą. I każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie granicy jako takiej. Prawda? Jeśli jesteśmy sąsiadami i mamy obok siebie działki rekreacyjne, budowlane czy jakiekolwiek inne, no to moje granice są takie. Na granicy mojej działki, powiedzmy, dookoła rośnie żywopłot z różnych krzewów. Ale na granicy twojej działki nie rośnie żywopłot, tylko pnącza oplatają płot twojej działki. Więc z twojej perspektywy ta granica, ten płot graniczny wygląda inaczej niż z mojej perspektywy. Prawda? I w związku z tym, że każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie, swoje własne upodobania, warto o tym pamiętać, że kiedy stawiamy jakąś granicę, kiedy wyznaczamy jakąś granicę, to ten obszar, jaki ja chcę tą granicą oznaczyć, nie może być obszarem dowolnym. Ja nie mam całkowitej swobody wyznaczania terytorium, czy też danego obszaru, który chcę uznać za swoją własność. Moja wolność wyznaczania granicy kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność wyznaczania granicy.
16: Tylko skąd będę wiedział, gdzie się jakby twoja kończy?
15: No więc o to właśnie chodzi. To jest kwestia umowy. A żeby się z kimś umówić na coś, to trzeba z nim rozmawiać. Ale żebyśmy mogli rozmawiać, to oboje musimy wiedzieć, o czym chcemy rozmawiać. Co jest dla nas ważne? Jakie są warunki, które sobie wzajemnie chcemy przedstawić, aby je potem zatwierdzić do umowy, która będzie opisywała tę granicę?
16: No dobra, ten punkt wydaje mi się w miarę prosty. Niby sobie porozmawiamy, ustalimy granicę, ale potem jak się trzymać tego wyznaczenia, w sensie fizyczne przejście granicy to jest czasem przejście graniczne, droga, jakaś bariera. Mhm. No ale pomiędzy nami, osobami, no to teraz jak powiesz za dużo albo zrobisz za dużo, no to w jakiś sposób muszę ci o tym powiedzieć, tak?
15: Tak. Dopóki mi nie powiesz, ja nie będę wiedziała, że wchodzę na twoje terytorium, że przekraczam twoją granicę. Stąd właśnie ja na granicy swojej działki posadziłam żywopłot. Ty postawiłeś tam płot, na którym się pnie roślinność jakaś. Mówimy sobie jasno i jednoznacznie, dajemy sobie do zrozumienia, czy też wręcz możemy informować siebie nawzajem, dotąd wolno, dalej nie. I właśnie dlatego zajmujemy się tym tematem, dlatego właśnie zajmujemy się granicami, bo tydzień temu mówiliśmy o wstydzie. O wstydzie jako wewnętrznym stanie, jako uczuciu, które wyznacza granice ludzkiego wnętrza, ludzkiej godności, ludzkiej intymności. I dlatego na ten temat dziś rozmawiamy, bo dopóki ja nie wiem, gdzie się kończy moje terytorium, nie mogę ci o tym powiedzieć, nie mogę cię o tym poinformować. Ale jednocześnie bardzo mi jest potrzebna informacja, gdzie się zaczyna twoja granica. I jeśli ty tego nie wiesz, to ja mam taką obawę, że mogę tę granicę przekroczyć, dopóki ty mi tego nie powiesz, dopóki nie pokażesz mi swojej granicy.
16: Okej, w momencie, kiedy ci pokażę swoją granicę, ale ona jest przeze mnie źle zdefiniowana.
15: Co to znaczy?
16: No, tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest, ale mówię coś, co według mnie jest teraz, nie wiem, ważne, albo nie umiem tego dobrze określić, albo po prostu mówię ci coś, żeby już, nie wiem, temat ten zamknąć.
15: Bo żebyś może się ode mnie odczepiła.
16: Na przykład, albo żeby dać sobie spokój. Wyobrażam sobie też rozmowę jako rodzic z dzieckiem. Na przykład rodzic przychodzi do dziecka, o coś prosi, a dziecko mówi, dobrze, to wyniosę teraz, załóżmy, te śmieci, albo pobawię się teraz, ale tak naprawdę tego nie chcę robić. I zastanawiam się teraz o tej definicji granicy.
15: W takiej sytuacji.
16: W takiej sytuacji, no właśnie.
15: Rozumiem. Tak, tak, no myślę, że za chwilę to jakoś rozstrzygniemy, jakoś się bliżej temu przyjrzymy, ale chciałabym tutaj wyjaśnić, bo sobie przypomniałam, że przecież rozmawiamy o dziewiątym przykazaniu, więc jak to się ma do dziewiątego przykazania, granice? No trochę już tutaj pociągnęłam nas w stronę katechizmu Kościoła katolickiego, który w kilku punktach, począwszy od punktu 2521, mówi o wstydliwości, która to wstydliwość jest potrzebna do czystości, o którą walczymy, do czystości, która z dziewiątym przykazaniem się utożsamia, która jest tutaj wartością, której broni dziewiąte przykazanie. Wstydliwość wyznacza te granice. Mówiliśmy o zaprzyjaźnieniu się ze wstydliwością, o tym, żeby umieć samemu i uczyć dzieci wsłuchiwania się w swoje poczucie wstydu. I Jeśli ja będę ten wstyd akceptować w sobie, umieć go odkrywać i współpracować z nim, posługiwać się nim jako sygnałem do funkcjonowania w relacjach z ludźmi, to to pozwoli mi kontrolować swoje granice. A granice dane są nam, czy w ogóle służą, no bo po co są granice? Co nam dają? Po co je wyznaczamy?
16: No właśnie, po co wyznaczyć granice?
15: No powiedziałeś to na początku.
16: Myślałem, że bardziej podchwytliwe pytanie.
15: Żebyśmy czuli się bezpiecznie. Dla poczucia bezpieczeństwa, ale też poza tym, że granice wyznaczone, czyli kiedy ja mam świadomość swoich granic, ale też kiedy mam świadomość twoich granic, wiem, gdzie one się zaczynają, wiem też, gdzie kończą się moje granice, to poza tym moje granice też zapewniają mi tożsamość. Ja wiem, że to jestem ja, że te przekonania, które w sobie noszę, te wyobrażenia, które mam, że te wspomnienia, które mam, są moje. I tutaj w tym procesie ważne są te przekonania, bo to, co ja mam w sobie, to ostatecznie, no już od dawna o tym mówimy, warto się tego uczyć, czyli mieć kontakt z tymi procesami, które przebiegają w nas, wewnątrz, w środku, w moim mózgu, w mojej głowie, tymi wszystkimi procesami myślowymi. No ale przekonania, jeden z tych procesów, często mamy kłopot z ich rozróżnieniem. Czy to jest moje przekonanie, czy też ktoś mi to przekonanie przekazał, żeby nie powiedzieć wcisnął. Czy to jest mój pomysł, czy to jest cudzy pomysł na moje życie? Czy to jest moje wyobrażenie, że tak to powinno być, czy też ktoś mi to wyobrażenie proponuje, a może nawet narzuca, a może nawet wymusza na mnie. I te granice, świadomość tych granic potrzebna mi jest do tego, żebym zachowała prawdę o sobie.

0: złością czy miłością.
1: Tu istotną rzeczą jest ta granica między dorosłe dziecko w kontekście wychowania.
2: No tak, ty tatuś zawsze do tych dzieci. No dobra.
1: Tak jak ostatnio mówiłaś, granica jako kontrola innych. W momencie, kiedy jeszcze rozmawiam jako dorosły dziecko, to w pewien sposób przedstawiam możliwości, jakie są, myśląc, że daję mu wybór. Z jednej strony nawet dziecko, jeżeli zechce skorzystać z takich granic, które mu wyznaczam, według mnie to jest też w porządku. Co innego pewnie w relacji dorosły z dorosłym, narzucanie mu pewnych granic.
2: Stop, chwila, to nie tędy droga. Myślę, że ty ojciec, ja matka, wychowując nasze dzieci do wolności, bardzo ważne padło tutaj słowo, możemy naszym dzieciom proponować i umożliwiać im dokonywanie wyborów. Przymus jest wtedy, kiedy nie ma wyboru. Wtedy nie ma wolności. Wtedy jest przemoc. Ma być tak i tylko tak. I to ograniczenie wolności, czy też zniewolenie, ta przemoc, to niewolnictwo jest wtedy, kiedy ty narzucasz mi mój sposób zachowania, myślenia, mówienia, mój sposób ubierania się, mój sposób porządkowania swoich rzeczy, począwszy od rzeczy w szufladzie, w szafie, skończywszy na umeblowaniu mojego pokoju. Jeśli ty mi to będziesz narzucał, wtedy wychowujesz mnie na niewolnicę. Jeśli natomiast będziesz ze mną rozmawiał i będziemy rozpatrywać kilka różnych propozycji twoich, moich, naszych wspólnych, jeszcze gdzieś tam zaczerpniętych z jeszcze innych źródeł informacji, wtedy ja będę mogła podjąć jakąś decyzję. Wtedy uczę się wolności, korzystania z niej, bo zakładam, że kiedy będę miała jakichś wiele możliwości do wyboru, no to każdą z tych możliwości będę mogła przeanalizować pod względem ich konsekwencji, najbliższych, dalszych, kosztów, jakie będę chciała ponieść, wybierając takie albo inne rozwiązanie. Też najróżniejszych okoliczności, które będą miały wpływ na moje życie. Tak? I po tej analizie dopiero ja podejmę decyzję, odrzucę mniej ważne albo co może być dla mnie zagrażające, i ostatecznie przyjmę jakiś jeden wariant, ale to będzie moja decyzja. Ta moja decyzja, czy ten mój wybór, może być wyborem twojego pomysłu, ale to ja mam to wybrać. I nie dlatego, że ty mi to mówisz, tylko dlatego, że ja akceptuję ten pomysł i dlatego, że chcę pójść tą drogą. I tego uczy nas też Pan Bóg. Daje nam przykazania, które omawialiśmy ostatnimi laty, jako drogowskazy. I mówi mi, jak wybierzesz, jak będziesz kierować się w życiu tymi wartościami, wtedy będziesz szczęśliwa. Tak mówi mi na początku. Idąc za tą obietnicą, mając zaufanie do osoby Boga, który mi te obietnice przedstawia, wybieram to. Idę niby zgodnie z Jego pomysłem na moje życie, ale to jest mój wybór. I tego mamy uczyć dzieci, począwszy od wybierania, co będzie jadło. Czy kanapkę z masłem i z serem, czy kanapkę z masłem i z szynką, czy może samą szynkę z serem. Granice więc mają ścisły związek z wolnością. O wolności nie będziemy mówić, bo to za duży, za szeroki temat. Zbliżają się wakacje, więc już i tak nie zdążymy omówić tego tematu. Ale wracając do analizowania tego, do czego są potrzebne granice, do poczucia bezpieczeństwa, do świadomości samego siebie, swojej tożsamości, swojej godności. Na straży tej godności stoi moja wstydliwość, moje uczucie wstydu. No i teraz tydzień temu mówiliśmy też o tym, że dziecko ma prawo, i to jest bardzo ważna informacja, to jest bardzo ważne przekonanie, przeświadczenie, a wręcz nawet pewność, które daje poczucie i nam rodzicom, i naszym dzieciom przekonanie, że ono ma prawo odmówić, zamknąć szlaban, powiedzieć nie jako słowo wyznaczające jednoznacznie granice, wtedy, kiedy dzieje się z nim coś, co budzi w nim wstyd, co daje poczucie zagrożenia.
1: Myślę, że tutaj trzy elementy są ważne, tak? Bo ten wstyd czy poczucie zagrożenia to może być i moje ciało, ale też mogą być moje uczucia albo moje myśli. Nie wszystkim się muszę dzielić. I teraz, żeby w rozmowie z dzieckiem rozdzielić, żeby dziecko rozumiało, że jest kilka rodzajów tych granic.
2: Tak.
1: Że każdą rzecz może oddzielnie definiować i chronić.
2: Można by powiedzieć w pewnym sensie, że są różne sfery, które w człowieku podlegają, które my jako ludzie odczuwamy i które mają wpływ na moje granice, granice ja. Bo na to ja składa się nie tylko mój intelekt, ale także moje uczucia, także moje ciało, także ta przestrzeń sakrum, moja dusza, moje sumienie. I teraz o wszystkich tych składnikach, tych elementach, które składają się na moje ja, warto rozmawiać z dziećmi, respektować też wyznaczane przez dziecko, czy też przez tę drugą osobę, no tutaj mówimy o dziecku, granice.
1: To może być też między małżonkami.
2: Ależ oczywiście, więc generalnie mówimy o drugiej osobie, o tym moim ja i twoim ja. I jakbyśmy to zaczęli tak szczegółowo omawiać, no to mamy granice fizyczne. I te granice fizyczne to jest moje ciało, ale też niekoniecznie tylko moje ciało. Bo też ta odległość mojego ciała od twojego ciała, od tego, co na zewnątrz. Taka odległość fizyczna, w centymetrach niemal, która się pojawia w relacjach z innymi ludźmi. I w skład tej odległości wchodzi między innymi też dotyk. O ile ja, twoja córka, chętnie się do ciebie przytulę, o tyle do obcej osoby, no niekoniecznie. Ale ja mam o tym wiedzieć, ja mam mieć świadomość tego i mam się tego uczyć w moim domu rodzinnym, mam się tego nauczyć od ciebie, mojego ojca, od ciebie, mojej matki, że mam prawo powiedzieć, nie chcę się do ciebie przytulać. I mam prawo rozmawiać z daną konkretną osobą w takiej odległości, która zapewni mi bezpieczeństwo. Rozmawiać z inną osobą, ale też, nie wiem, z jakimś zwierzęciem, z jakimś urządzeniem, z jakąś rośliną. Bo przecież jak mamy kolczasty krzak róży, to omijamy go raczej z daleka. Natomiast jak mamy mech, to chcemy się na nim położyć. Nawet twarz na nim położyć, bo to jest tak przyjemne. I tak dalej, prawda? Więc warto się temu też przyglądać, co moje ciało mówi mi na temat granic fizycznych, tej odległości fizycznej w relacjach z tym, co jest na zewnątrz mnie. Tę odległość wyznaczają też zapachy, wyznacza temperatura, wyznaczają dźwięki i tak dalej. I tu mamy, każdy z nas ma swoje własne indywidualne preferencje i tego mamy się uczyć, w to mamy się wsłuchiwać w drugim człowieku, a jeśli nie słyszymy tego, to mamy prawo, a wręcz myślę, że warto się tego nauczyć, żeby to, jeśli ty o to nie troszczysz się, to ja chcę się o to zatroszczyć. Pytając cię, czy nie za blisko, czy nie za gorące, czy nie za głośno, czy nie za jasno, a może za ciemno. W tym momencie ważne też, żebyśmy sobie uświadomili taki stopień zależności. Bo nieraz jest tak, że wprawdzie jesteś całkowicie obcą osobą, ale żebym się nie wywróciła, chwycę się twojej ręki, a może nawet wpadnę na ciebie i ciebie obejmę, chociaż pierwszy raz w życiu się z tobą spotkałam. To zresztą może być początkiem naszej znajomości, która zakończy się małżeństwem. Też tak bywa. Ale warto mieć tego świadomość. Warto pokazywać to dzieciom i z nimi o tym rozmawiać. No i oczywiście trzeba też pamiętać, że pochodzimy z jakiegoś środowiska i że to, co jest normalne, jest przyjęte jako norma w tej społeczności, w tym miejscu, w tej kulturze, na tym terytorium, w tym klimacie, no ma trochę inną treść, czy inaczej wygląda w innej kulturze. I to też warto brać pod uwagę, prawda?
1: No tak, taki zdrowy poziom granic. To nawet nie wiem, czy chodzi o inną kulturę, ale w tej samej sytuacji ja, jako mąż, czy jako tato, czy jako współpracownik w pracy, mam inne granice.
2: Oczywiście, że tak.
1: I dzieci moje między sobą. Też widzę, że w niektórych sytuacjach chciałbym, żeby na przykład syn, który potrafi się bawić z kolegą, mógł tak samo się bawić na przykład z młodszym bratem, a z drugiej strony mam pewną świadomość, że...
2: Że ten młodszy brat niekoniecznie będzie zadowolony z takiej właśnie zabawy, jaką przed chwilą widzieliśmy między rówieśnikami.
1: Więc teraz moje oczekiwanie granicy też byłoby niedostosowane.
2: Dobrze, ale na to trzeba zwracać uwagę i tego uczyć takiej świadomości samego siebie i tego, co mi pasuje, a co nie. I tu

jeszcze trzeciego i tak dalej, prawda? Więc tego też mamy my się uczyć, ale po to, żeby to respektować i pomagać także naszym dzieciom odkrywać te preferencje, te potrzeby, te upodobania.

0: złością czy miłością.
1: Ja mam jeszcze takie wrażenie, że czasem nasze granice są atrakcyjniejsze w kontekście dzieci, które nie zawsze mają cały kontekst albo takie doświadczenie. Mhm. Czasem przychodzą i by chciały tak samo już jak my na przykład coś zrobić albo coś mieć.
2: Rozmawiaj ze mną jak z dorosłym.
1: Tak.
2: No i teraz... Albo ja już taka jestem dorosła, już sama. Ja to sama zrobię. No dobra, spróbuj sama zrobić.
1: No jak taki temat tutaj z dziećmi omówić?
2: Myślę, że w tym względzie najlepsze jest doświadczenie. A przynajmniej te hasła, które przed chwilą wypowiadałam, natychmiast przywołują mi moje doświadczenia, które kończyły się boleśnie albo kończyły się jakąś porażką, na tyle bezpieczną, że krzywdy sobie nie zrobiłam, ale no wiem dzisiaj, że moja mama pozwoliła mi doświadczyć czegoś przykrego, jakiejś przykrej sytuacji, no właśnie po to, żebym się nauczyła na własnym błędzie. Bo wielu sytuacji nie da się opowiedzieć. To trzeba doświadczyć. W ruchu Światło Życie ksiądz Blachnicki właśnie opracował na przykład rekolekcje oazowe właśnie po to, żeby to były rekolekcje, które pozwalają doświadczyć obecność Boga w życiu.
1: Właśnie z tym opisaniem, nawet gdy próbuję, to czasem i tak widzę, że powiedzenie okej, próbuj, ewentualnie jak już dojdziesz do jakiegoś tego etapu, to jest już przekroczenie granicy i sam zobaczysz, ale uświadomienie tego dziecku, żeby znało tą granicę.
2: Żeby wiedziało, że ona tutaj jest.
1: Tak.
2: Ale jak chce przekroczyć, to na własną odpowiedzialność.
1: Tak.
2: No właśnie, to jest bardzo ważne, że ja tu jestem. Chcesz spróbować? Spróbuj. Oczywiście to ty decydujesz, na co możesz pozwolić, na jakie próby, w jakim zakresie, w jakim stopniu, do jakiego momentu te próby są bezpieczne. Tu jest twoja odpowiedzialność, ale proszę bardzo, pamiętam, jak kiedyś mój syn

0: koniecznie chciał być tak jak dorosły, był przedszkolakiem i koniecznie chciał zapalić zapałkę. No i do dziś pamięta, ja zresztą też, bo się tego bardzo przestraszyłam, bo sobie po prostu oparzył palec tą zapałką. No jedną zapałką nie można sobie zrobić jakiejś krzywdy na całe życie, niemniej ból był dotkliwy, rana była, doświadczenie pozostało na całe życie, nauczyło respektu przed bawieniem się zapałkami. Od tej pory zapałki mogły leżeć na wierzchu i dzieci tych zapałek nie używały.
1: To ja mojego syna uczyłem granicy. To było bardziej przy gaszeniu świeczek.
0: Aha.
1: Żeby palce zwilżyć śliną, bo bardzo chcieli zgasić ten płomień palcami. Więc no. Uczyłem ich, jak zgasić bezpiecznie palcami zwilżonymi, ale też wyznaczałem granicę, że grubsza świeczka czy większy płomień, no niestety nie da się i będzie jednak poparzenie, więc tylko mniejsza świeczka i mały płomień. No i często jak widzą świeczkę, to próbują dalej, widzę do dzisiaj, czy mogą zgasić palcami. Nie na zasadzie huchnąć, żeby ten pływający wosk się gdzieś tam rozniósł, tylko właśnie z palcami bezpiecznie spróbować zgasić.
0: No właśnie i to są różnego rodzaju granice, których to granic warto mieć świadomość, własnych granic. No, mówiliśmy tydzień temu i już zresztą nie raz o granicach emocjonalnych. Na warsztatach nazywam to systemem wczesnego ostrzegania, bo to uczucia informują nas o tym, czy, że nasza granica została przekroczona, że zagraża nam, mnie osobiście, mnie osobie, zagraża jakieś niebezpieczeństwo w postaci naruszenia jakiejś mojej potrzeby, czy też zagrożenia wobec jakiejś mojej potrzeby. I o tych granicach emocjonalnych dowiadujemy się, czy też doświadczamy tych granic we wczesnym dzieciństwie. I one wyznaczają nasze postawy wobec innych ludzi. W związku z tym ważne, żeby rodzice mieli tego świadomość, ale też wpatrywali się i bardzo szczegółowo przyglądali się reakcjom emocjonalnym swoich dzieci. I uczyli się tych granic. Jedno dziecko bardzo boi się bólu, inne mniej. Jedno dziecko bardzo boi się, mówiliśmy o tym niedawno przy okazji omawiania temperamentu, o tej wrażliwości na różne bodźce i o reakcjach emocjonalnych. To bardzo ważny temat, bo te granice emocjonalne, czy też emocje pojawiają się różne w różnych sytuacjach, w relacjach z różnymi osobami, z różnymi rzeczami, w różnych miejscach, ale też w różnym czasie. Rano inaczej reaguje na ten sam bodziec niż w południe czy wieczorem. Inaczej reaguje na ten sam bodziec, kiedy jestem zmęczona i kiedy jestem wypoczęta. Kiedy się spieszę i kiedy mam czas i tak dalej. Emocjom, uczuciom bardzo warto się przyglądać, bo one pokazują nam granice, bo wsłuchując się w te procesy, które zachodzą w nas, możemy poznawać swoje własne granice. Tydzień temu mówiłam o tym, że się zajmiemy cudzymi granicami, ale właśnie się nimi zajmujemy. Bo jak ja będę wiedziała, gdzie jestem ja, gdzie ja się zaczynam i gdzie ja się kończę, będę wiedziała, że i ty, że tak się wyrażę, tak masz. Że ty też masz jakieś swoje granice. Że ty też masz swoją wytrzymałość, cierpliwość, fizyczny, fizjologiczny stan zmęczenia i tak dalej. Że ty też tak funkcjonujesz jak ja. Nie dokładnie tak samo, ale chodzisz podobnymi ścieżkami. Ważne, żebyśmy, mając tego świadomość, uczyli także dzieci, że o granice drugiego człowieka trzeba się też zatroszczyć, tak jak o granice własne. I jeśli mówimy o dziewiątym przykazaniu, to mówimy także o czystości w tym kontekście, w tej perspektywie. Chodzi o to, żebym ja pamiętała, że moje zachowanie, które wyrażam na zewnątrz w jakiś sposób, ma wpływ, czy może być skierowane w stronę drugiego człowieka. Ma wpływ na jego życie. Więc jeśli ja chcę słuchać głośno muzyki, no to mogę sobie słuchać, bo ja lubię tak głośno tę muzykę słuchać. Ale jest obok mnie ktoś, kto tego może nie chcieć. Więc może dobrze by było zapytać, czy ci to nie będzie przeszkadzało. Albo jak już słucham tej głośnej muzyki, to spojrzeć przynajmniej wymownie w twoją stronę i sprawdzić, czy ci to pasuje, jaką masz minę.
1: To jeszcze dam jedno rozwiązanie. Gdy jedno dziecko mówi do brata, żeby na przykład ściszył czy wyłączył, drugi chciałby się uprzeć przy swoim, ale ja teraz też to chcę, mówi swoją granicę, to czasem mi mówię taką rzecz, zobaczcie, gdybyście ze sobą porozmawiali, typu słuchaj, boli mnie głowa i dłuższe słuchanie przez ciebie, jak grasz, może mnie jeszcze bardziej rozboleć. Gdybyś sobie pograł kilka minut, no to jeszcze jestem w stanie wytrzymać. Czy możemy tak się umówić?
0: Tak. Umówmy się, no to jest bardzo ważne słowo.
1: I wtedy...
0: Umówmy się.
1: Tak.
0: Ja powiem swoje, ty powiesz swoje. Poszukajmy drogi, która i dla ciebie, i dla mnie będzie do przyjęcia.
1: Tak, że ten jeden, załóżmy, jest jeszcze w stanie wytrzymać te kilka minut, nie wybuchnie. Drugi dokończy swoją grę i dobra, no to zrobię sobie przerwę.
0: Albo ten, któremu to nie pasuje, może przecież wyjść.
1: Jedziemy właśnie samochodem.
0: Aha, rozumiem. No właśnie. Natomiast jak nie może wyjść, to wtedy zmienia się sytuacja. I o tym też mówię, tak? Że ja mogę sobie głośno grać, bo ten, komu to nie pasuje, może wyjść. Ale teraz nie mogę sobie na to pozwolić, bo są takie okoliczności, w których te granice się zmieniają. Terytorium jest inne. Mam inne możliwości manewru w ramach mojego ja, bo mam obok siebie inne terytorium, z którym chcąc być w zgodzie, muszę uzgodnić to, co robię w tej chwili. Uzgodnić swoje plany i swoje działania. No, o granicach można by bardzo dużo mówić. Ja chcę tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że wychowanie, cały ten proces wychowania, szczególnie w tych najmłodszych, najwcześniejszych latach, powiedzmy tych pierwszych 10, to jest jedno wielkie pasmo wyznaczania granic. I że każdemu człowiekowi, a więc i naszym dzieciom, granice są potrzebne, niezbędne dla rozwoju i dla kształtowania się poczucia własnego ja, własnej tożsamości. Więc wychowanie jest między innymi sztuką wyznaczania granic.
1: Takich zdrowych granic?
0: Zdrowych to znaczy takich, które służą rozwojowi, a nie zamykają, łamią, niszczą, wtłaczają, zniewalają.
1: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze taką mam myśl, że zbyt twarde stawianie granic na dłuższą metę może być zgubne, ale czasem jest potrzebne, żeby też dziecko mogło czasem zrozumieć, że to jest granica.
0: Tak, jednoznaczna. Dziecko ma prawo w tym momencie się burzyć. Już chyba nieraz o tym mówiłam. A mianowicie dziecko jest jak rwący potok. Jeśli dostanie słabe granice, to zerwie te wały i się rozleje, i się zrobi błoto. Natomiast jak będą mocne, silne granice, jednoznaczne, niezmienne, to ta woda nauczy się, choć wciąż będzie dążyć do ich przełamania, ale będzie się trzymała wyznaczonej trasy. Natomiast jeśli te wały będą za ciasne, to ta woda się przeleje górą. Owszem, nie złamie tych zakazów, nakazów, ale znajdzie sobie ujście przez kłamstwo, ucieczkę, unikanie i straciliśmy już kontakt z naszym dzieckiem. Straciło ono do nas zaufanie, my do niego. Czas audycji dobiegł końca. Zachęcam do przyglądania się granicom, jakie wyznaczamy naszym dzieciom. Jak w naszej rodzinie oznakowane są nasze granice? Czy je wyrażamy? Czy wszyscy mają świadomość granic? Czyli takich możliwości w każdym momencie naszego życia rodzinnego. Czy też jest tutaj jeszcze trochę do zrobienia i zawsze można to ustalać. Kluczowa jest rozmowa, umowy i możliwość ich renegocjacji, bo to, co mogło dziecko 5-letnie, nie musi obowiązywać już dziecka 10-letniego. Starsze dziecko może już te granice mieć przesunięte trochę dalej, mogą już one inaczej wyglądać. No przyjrzyjmy się, jak to jest. Zachęcam do dialogów małżeńskich na ten temat, a na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
1: Światło na oświecenie pogan
3: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja!
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
1: Najwięcej życia tracimy, patrząc na cudze drogi. Piotr patrzy na Jana i pyta: a co z nim? To bardzo ludzkie. Porównywanie się jest niemal odruchowe. Czyjeś życie wydaje się prostsze, czyjaś droga może bardziej sensowna. A Jezus odpowiada krótko: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli przestań się rozglądać. Skup się na tym, do czego ty jesteś wezwany. Bo każdy ma swoją historię, swoje tempo, swoją drogę. I kiedy zaczynamy żyć cudzym życiem w naszej głowie, to gubimy własne życie w rzeczywistości. Nie jesteś powołany do porównywania się z innymi. Jesteś powołany do pójścia za nim.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
3: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam na nową, świeżutką odsłonę Wolnej Chaty. Jest ze mną gość dzisiejszy, mój i Państwa gość. Dzisiaj jest nim przecudowna, przesympatyczna Anna. Witam Cię.
4: Witam Cię, Jacku.
3: Bardzo jestem wdzięczny, że udało nam się i że masz gotowość, puper, to jest bardzo fajne. No i cóż, Aniu, jak zazwyczaj w naszej tutaj audycji, zawsze na początek zapraszam, jakoś tam naprowadzam gościa, żeby dał troszkę informacji o tym, jakie były te okoliczności, jak dzisiaj, po tym czasie, no, jakiś tam czas pracujesz nad sobą, jesteś ileś lat w procesie krokowym, o, zaraz o tym powiemy, więc na pewno świadomość, widzenie swojego życia, swojego doświadczenia, swoich wydarzeń jest inna, prawda, niż była jakiś tam czas temu. I właśnie to jest takie ciekawe i bardzo fajne, kiedy możemy powiedzieć właśnie w ten sposób, dzisiaj mam świadomość, dzisiaj widzę, dzisiaj dla mnie to jest oczywiste, albo wydobyło się z moich doświadczeń, że takie i takie uwarunkowania, takie i takie sytuacje, takie i takie konteksty pozwoliły mi zobaczyć, że w takiej przestrzeni potrzebuję coś zrobić. Więc jakbyś mogła w tym duchu na początku jakoś tak powiedzieć słuchaczom właśnie, jak to jest u Ciebie.
4: Czy ja o krokach już się dowiedziałam bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to nawet nie były jakieś początki kroków. Z jakiejś gazety chyba chrześcijańskiej. I już mnie to wtedy zaciekawiło. Ale wtedy jeszcze nie miałam żadnego takiego trudu. Nie przeżywałam takich trudności jakichś bardzo dojmujących. Poczułam, że potrzebuję kroków, jak już byłam w małżeństwie. Były dzieci. Byliśmy w takiej dosyć trudnej terapii leczenia jąkania z naszymi synkami i poczułam, że to mnie przerasta, że ta terapia jest zbyt trudna dla mnie. No, to była bardzo intensywna terapia, bardzo, bardzo w codzienności, taka kontrola ścisła mowy, bez przerwy praktycznie przez 3 lata. No i to było coś takiego, co pokazało mi i mężowi, że no to jest po prostu coś, znaczy mi, ale jakby w naszym małżeństwie, w naszej relacji pojawiło się dużo takich starć, no bo to nie była taka sytuacja, że mieliśmy dzieci i tam beztrosko sobie tam po prostu spędzaliśmy z nimi czas, nie? To było coś takiego, że ciągła kontrola, skupienie na tej mowie, coś takiego jak dla mnie ekstremalnego. Ja wtedy też w domu pracowałam zdalnie w bardzo małym zakresie, więc praktycznie byłam cały czas z dziećmi i czułam, jak narasta duże napięcie między nami. Ja też zaczęłam czuć, że jest duża dysproporcja między mną a moim mężem w takim wyrażaniu siebie. Mężowi było bardzo łatwo tak wyrażać. Ja się wtedy właśnie blokowałam i miałam taki właśnie, tak jak w jąkaniu jest blokada na ustach, ja zauważyłam, że jak są emocje, mi się pojawia blokada w psychice tak jakby. Potem na krokach odkryłam...
3: Obraz introwertyka i ekstrawertyka, nie?
4: Tak, tak. To znaczy w ogóle jeszcze przed krokami byliśmy na takiej krótkiej, 3-miesięcznej terapii u Piotra Zajączkowskiego i on tam z nami rozmawiał. Nie potrafiliśmy się jakoś dogadać. Wiedzieliśmy, że ja chcę dobrze, on chce dobrze. Jakoś rozmawialiśmy, ale kurczę, nie szło. I wtedy właśnie na tej krótkiej terapii tam wyszło, że ja mam zupełnie skrzywiony obraz emocji złości. Miałam przekonanie z domu, złość jest zła, nie wolno krzyczeć, nie wolno się denerwować.
3: Tłumienie.
4: Tak, miałam takie przekonanie, że jeżeli ktoś w małżeństwie się złości krzyczy, to zaraz będzie rozwód. To takie było moje przekonanie, takie, które odkryłam potem na krokach. Więc to też dodatkowo mnie blokowało, kiedy były jakieś trudności. Więc mną, mężem, jak wiadomo, no bo tak trudna sytuacja z tą terapią była, nie? To takie trochę trudne dla nas wszystkich. To właśnie, no była ta dysproporcja. Ja czułam, że po prostu mam dużą blokadę, taką, nie wiem jak to nazwać, w psychice, żeby wyrazić jakąś swoją złość, swoją opinię, nie? To jakiś taki, nie wiem, forma paraliżu jakiegoś takiego.
3: A jak dzisiaj widzisz, skąd to ci się wzięło? Gdzie jest korzeń takiej postawy?
4: To znaczy,
3: to jest objaw, nie? Zobaczyłaś
4: objaw.
3: Na pewno
4: to były takie sytuacje, że znaczy pewnie z domu, no bo u mnie w domu nigdy się nie krzyczało. To był bardzo dobry dom, ciepły. Naprawdę, czułam się zaopiekowana.
3: Poprawny?
4: Tak. nie krzyczało się, nie słyszałam, żeby moi rodzice krzyczeli. Podskórnie gdzieś pewnie było przekazywane, że złość jest zła, w sensie wyrażanie złości, bo pamiętam takie...
3: Ekspresja emocjonalna jest nieprawidłowa.
4: Tak. Więc potem ja poczułam właśnie, że ja nie mam jak siebie, nie chcę powiedzieć obronić w relacji z mężem, ale jak siebie
3: wyrazić.
4: O właśnie, wyrazić. Bo jak, jeżeli są takie emocje, że o, w tym sensie obronić, jak to powiedzieć, bo potem pamiętam taką sytuację, jak już byłam na krokach, mąż mi podziękował, jak ja po prostu zaczęłam
3: wreszcie
4: krzyczeć.
3: Wreszcie puściłam.
4: I ja wtedy mówię, matko, to teraz już koniec. A on wtedy tak po jakimś czasie przyszedł na drugi dzień, czy jakoś tak mówi, Ania, dziękuję ci, że ty wreszcie zaczęłaś krzyczeć. I już nie pamiętam, nie, ale on był taki wdzięczny, że wreszcie. A ja tak, wow, coś się zmieniło, to może to jest dobra droga. W sensie tak,
3: czyli, to, no. Czyli to takie doświadczenie trudu w tłumieniu siebie, nie?
4: No,
3: tłumieniu
4: tak.
3: siebie emocjonalnie.
4: Tak.
3: Czyli rozumiem, że jakby mówisz niejako, że ten kontakt emocjonalny ze sobą, nie? Ta relacja ze sobą, była trudna, była zaburzona, być może nawet nie do końca siebie znałaś, nie?
4: Tak, to było takie bardziej, taka schowana byłam, chyba schowana jakoś tak, tak pozakopywana. Poprawna chyba w takim sensie, że właśnie nie wolno się złościć, nie wolno krzyczeć, nie powinno się tak w sensie, to jest takie, no nie wiem, niepoprawne, sprawi komuś przykrość.
3: Można powiedzieć, że taka postawa, czy taka zasada jest jakby w porządku też i społecznie
4: no
3: jest
4: tak,
3: może
4: właśnie
3: fajna i oczekiwana, tylko że to nie jest tak, jak się uczymy zresztą też w procesie krokowym, w różnych kontekstach, również w kontekście chrześcijaństwa, że to nie jest tak, że ja mam to po prostu taki być i już, nie? Tylko potrzebuję siebie do tego uzdolnić, nie? A żeby siebie do tego uzdolnić, muszę przeżyć relację ze sobą, poznać siebie, żeby móc świadomie takim być, a nie być takim dla poprawności, nie? Bo to wtedy tłumi. To jest tak, nieprawda wtedy.
4: Tak. Znaczy pamiętam jeszcze, ja byłam u Ewy na pierwszym obrocie i chyba pierwsze pytanie, z czym my przychodzimy w ogóle tutaj, co byśmy tu chcieli. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałam coś w stylu też, że chciałabym tak siebie zaakceptować, przyjąć, bo no bo tak jak patrząc na dzisiejszy świat, to tak jest dużo ludzi takich właśnie głośnych, ekspresyjnych, przebojowych. No to się widzi, nie? A ja znowu tak czuję, że trochę właśnie mam z tego introwertyka. Znaczy lubię ludzi bardzo, ale tak jednak może mniej jestem taka ekspresyjna. Tak, to znaczy to jest dla mnie też tak jakoś naturalne. I trochę tak mówię, kurczę, tak trochę nie pasuje do tego świata, tak coś nie do końca ze mną jest. I tak pamiętam, że wtedy tak chciałam też jakoś zaakceptować to, jaka jestem, czy może się zmienić, sama nie wiem, nie? I rzeczywiście kroki mi pozwoliły patrzeć, jaki jest mój zasób w tym, że nie jestem
3: najpierw
4: może taka
3: przyjąć,
4: głośna.
3: Tak,
4: przyjąć, no. To potem też
3: wcale nie muszę być głośny, żeby się wyrażać, nie? Po prostu
4: tak,
3: mogę to robić.
4: Tak, tak.
3: Ale żeby siebie wyrazić, to muszę najpierw siebie poznać.
4: To właśnie, tak. Tak, to znaczy zobaczyłam, że moim zasobem jest właśnie słuchanie ludzi, to nie jest właśnie takie gadanie ekspresyjne, tylko właśnie słuchanie. I dlatego kroki mnie tak zainspirowały, żeby słuchać, nie? Ludzi. To bardzo mnie ciekawi.
3: No też o jest... słuchanie, czy bycie, tak jak kroki są doświadczeniem, ale będziemy o tym mówić, doświadczeniem procesu, który odbywa się w grupie, nie? W jakimś zbiorze ludzkim. To zawsze jak jesteśmy w jakimś zbiorze, wszystko jedno, czy to będzie akurat grupa krokowa, nie wiem, czy towarzystwo w pracy, czy jakieś inne, no to bycie w interakcji, obserwowanie zachowań, czy dowiadywanie się o sposobach życia i postępowania innych, daje nam, jeśli mamy refleksyjność, a w krokach jest to jakby założone, daje nam to ubogacenie nas samych, bo odkrywamy w innych siebie przecież, nie?
4: Tak, uwielbiam za to kroki. Właśnie przed chwilą na grupie, jak byliśmy, to zachwycają mnie. Że właśnie jest grupa, ktoś powie jakąś historię i się okazuje, że kurczę, ja to po prostu podobnie mam. Ktoś mówi, ja mam to podobnie. I to jest takie, też mnie to uwalniało, jak ja byłam na swojej grupie, że kiedyś mi się wydawało, że tylko ze mną, może coś jest nie tak, że tak...
3: Tylko ja jestem kosmitką?
4: Tak, no to wiem, to się powtarza w twoich wywiadach, tak. Ale naprawdę, ja też tak miałam, że tylko coś ze mną nie tak, nie? A potem się okazuje, kurczę, ludzie naprawdę tak mają.
3: Po prostu taki
4: to jest
3: człowiek.
4: Prostu, tak, ale to dopiero na takich grupach, to jest niesamowite, jak ludzie nabierają zaufania.
3: Odkrywają
4: jest też,
3: siebie.
4: Tak, jest ten Pan Bóg, to też tutaj jest Pan Bóg na krokach i to też daje bezpieczeństwo.
3: My się odkrywamy przed Nim. Nie tyle przed sobą, ile
4: tak,
3: przed nim.
4: No. I to jest taka przestrzeń, tego się nie da powtórzyć poza taką grupą, nie? Bo na co dzień w relacjach jednak ludzie trzymają jakieś takie maski.
3: No, ale przyznaję, że w naszym środowisku...
4: Nie, to może nie na krokach, ale to tak gdzieś tam...
3: Nie, ale w naszym środowisku krokowym na przykład, jak są rekolekcje, prawda? Mhm. Spotykają się ludzie, którzy się nigdy nie widzieli, mhm. ale przez to, że mają to samo źródło, to szybko nawiązują relacje, otwierają się, wchodzą, prawda? Nie?
4: Tak, środowisko krokowe.
3: To przeżycie powoduje, że jest inny stosunek.
4: Tak. No środowisko krokowe, tak mówię, poza takimi właśnie grupami krokowymi gdzieś, poza tym środowiskiem, to wtedy tak jakby mi jest tak trudno tak doświadczyć takiej bliskości w tym, że ktoś pokazuje siebie właśnie bez maski.
3: Mhm. No. Z drugiej strony też trudno mieć zastrzeżenia czy pretensje do ludzi, że nie ujawniają wszystkiego od razu pierwszemu lepszemu w cudzysłowie, prawda?
4: Tak.
3: Bo to jest zresztą, to też jest jakaś oznaka pewnej dojrzałości, nie? No jednak dozujemy informacje o sobie, to nie jest tak, że mamy być ekshibicjonistami, prawda? W tym znaczeniu swojego życia, bo tacy też są, ale to są ludzie, którzy męczą, zalewają, prawda? Nie stawiając sobie granic, więc to niekoniecznie jest tak, że...
4: No tak, rozumiem.
3: To ta otwartość ma być taka powszechna, nie? Mhm. Okej, także na razie dziękuję, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem Anną. Bardzo fajnie było usłyszeć Aniu. Myślę, że to było też ważne. Może słuchacze tak to też odbiorą. Bo powiedziałeś tak fajnie, ja miałem fajny, miły, bezpieczny dom, prawda? Nie? Że to nie jest tak, nie musi tak być w tym procesie krokowym, czy procesie otwartości na siebie, jakiejś pracy ze sobą, że to musi być jakaś, nie wiem, nie wiadomo jaka trauma, jakie przeżycie, jakie coś tam, prawda? Że przecież w takim normalnym, zwykłym funkcjonowaniu, które siłą rzeczy nie jest idealne, prawda? Na przykład ta poprawność może też być pewnym, no takim zakłamaniem trochę rzeczywistości, nie? Chociaż w dobrej oczywiście wierzę i można się czuć tam nawet pewnie i bezpiecznie, ale jednak to coś łatuje jakimiś konsekwencjami, jakimś obciążeniem, prawda? Są na krokach ludzie czasami, którzy mówią, że mieli cudowne dzieciństwo, byli zalani miłością, nie? Tylko, że to zalanie miłością było też uwikujące, też nieuwalniające, też jakby nie dające możliwości samodzielnego funkcjonowania. I konsekwencje potem też są jakichś deficytów, braków i tak dalej. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, zresztą to możemy też się odnieść do przypowiedni o marnotrawnych synach, nie? Że przecież ten drugi, który został przy ojcu, też był marnotrawny, też nie potrafił przyjąć tej miłości, którą ojciec mu dawał, prawda? Więc nawet kiedy jesteśmy w takim potocznym przekonaniu, że wszystko jest okej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam...
2: Może być czego za dużo, nie? Też.
1: Właśnie, że gdzieś tam w tych naszych doświadczeniach, przeżyciach nie ma czegoś, co nam jakoś utrudnia takie funkcjonowanie w pełni, w takim, jak mówią kroki, nie? W pełni życia, nie? A pełnia to jest wszystko, i dobre, i złe, i miłe, i tak jak w, nie wiem, w posiłku, tak? Potrzebuje mieć różne aspekty smakowe.
2: Tak, tak, nawet tej złości, nie? Trochę, nie?
1: Nie, ale złość jest bardzo dobrym uczuciem, jak każde inne.
2: No, ale właśnie to wszystko powinno być po trochu pewnie, nie? Znaczy z tych emocji.
1: Ale przyznasz, że złość jest jednym, znaczy nie tylko złość, ale złość szczególnie, jest jednym z uczuć bardzo energetycznych. Tak. I jak my to podajemy w krokach, to nie jest takie też powszechne, nawet w psychologicznym środowisku, że...

0: Nasze uczucia są nasze, mówią o nas i złość jest moim uczuciem. Ono mówi o mnie, prawda? Mhm. Ono mówi o tym, że ja się na coś nie godzę, prawda?
1: Jak ją tłumię, to nie mam głosu.
0: Właśnie, jeżeli ja teraz użyję energii tej złości do zmiany siebie, do odkrycia siebie, do uświadomienia sobie, na co się nie godzę i czy ta niezgoda jest usłuszniona, czy jest niesłuszna, no to ja nie korzystam. Czyli złość jest dobra,
1: jest energetyczna. Tak,
0: Mamy trudność z jej przeżywaniem, z jej wyrażaniem, nie?
1: No, z jej siłą, taką trochę nieprzewidywalnością.
0: Ale to dlatego, że ją tłumimy.
1: Tak. Znaczy, też drugą taką emocją, która była dla mnie taka nieprzyjemna i też odkrywałam na krokach, był lęk. On zawsze, jak czułam lęk, to tak mnie paraliżował też. Tak, żeby tylko nie czuć, dobra, nie wchodzi w jakieś sytuacje.
0: Sytuacja, o której mówisz w twoim doświadczeniu, że z tą złością było takie wypieranie, no to właśnie często lęk służy temu, żeby wypierać złość.
1: No. I na krokach zaczęłam ją obserwować właśnie. Jak ludzie zaczęli opowiadać o różnych sytuacjach lękowych, nie, na grupie, to ja tak mówię, kurczę, to nie tylko ja czuję lęk. Myślałam, że tylko ja. Znaczy, może nie, że ja, ale tak mi się wydawało, że inni tak mniej czują, a inni też czują. I tak mówię, kurczę, ten lęk to w sumie jest taka emocja mniej przerażająca, niż mi by się wydawało, nie? I z czasem zaczęłam obserwować i taki fajny dystans zaczęłam czuć do lęku, że pojawiła się jakaś sytuacja i ja czułam, mówię, o, idzie, nie? Już go czuję. Ale to już nie było coś takiego, że Boże, czuję lęk i tak, dobra, żeby tylko jakby go, nie wiem, zakopać. Tylko właśnie tak czułam, o, on idzie. I potem mówię, kolejna sytuacja. Mówię, o, on znowu idzie, nie? I mówię, kolejna sytuacja. Te sytuacje tak na krokach po prostu pojawiają się, nie? Bo te kroki trwają 2,5 roku, więc przez te 2,5 roku jest dużo różnych sytuacji, kiedy lęk się pojawia. No i na przestrzeni tego czasu zaczęłam zauważać, że po prostu ten lęk mi przychodzi w jakichś konkretnych sytuacjach. I zaczęłam go obserwować. Mówię, dobra. I z czasem po prostu już wiedziałam, że jak coś się wydarza, to tak mówię, dobra. No, to znowu się pojawił, nie? I to było już takie, że on nie był przerażający, tylko tak widziałam, znowu lęku przyszedłeś, okej, ja już cię znam, nie? Jakby mogłam cię tak trochę na bok odłożyć, nie? Że to on to już nie był jakiś potwór, tylko taki, taki koleżka, który znowu przychodzi, nie? Mówię, dobra, ja cię znam, już ty sobie tam sieć, a ja już robię swoje, nie? Tak jak kroki zapraszają do robienia, do wchodzenia w doświadczenie. Wchodzić w doświadczenie, to też takie mi zostało.
0: Nie tyle ten lęk się pojawia, ile on się ujawnia, bo on jest. To jest mój lęk, on we mnie egzystuje, rezonuje, prawda? I gdy jest jakaś sytuacja, w której zazwyczaj reaguję tym lękiem, to on się wtedy ujawnia, nie?
1: Tak.
0: Jeżeli mam z nim problem, nie chcę, trudno mi jest, no to uciekam, wypieram, nie? I wtedy on jest problemem, przyjmuję na daną kontrolę, często nieświadomie. A kiedy go przyjmuję, zgodzę się, to ja z tobą idę, wchodzę w doświadczenie, się okazuje, że jesteś irracjonalny, że w ogóle jesteś bez sensu.
1: W pewnym momencie on mi się w ogóle zaczął tak dziwne, to było, ale też dziwne, zabawne, że ja miałam pieska, który zawsze jak otwieram szafę, gdzie były smaczki, ta szafa trochę tak skrzypiała, to ten piesek przybiegał. I potem miałam takie skojarzenie, naprawdę. Po prostu jest taka sytuacja, że już jest sytuacja. Mówię, czuję, że idzie. I po prostu ja czułam, że ten lęk jest po prostu jak ten piesek, nie? On przybiega, bo już jest smaczek i on już jest, jestem. Jest tu coś dla mnie, nie? Mówię, dobra, to ty sobie idź. Takie, naprawdę, zaczął mi się ten lęk kojarzyć z tym pieskiem takim przybiegającym.
0: No ale fajny taki obraz, no.
1: No, tak czuję to właśnie, że to jest taki po prostu psiaczek, który wydaje się, że
0: odruch bezwarunkowy, tak, reaguje w sposób naturalny dla niego, a kiedy go oduczę, odstresuję, bo się odstresuje, to już ten
1: przestał
0: lęk
1: tak
0: nie ma
1: przerażać.
0: Takiego znaczenia.
1: Tylko czuję, ale to już jest tak sobie właśnie tak jak na krokach, że okej. Jest ta emocja, czuję, to jest naturalne, ale co ja wybieram, nie?
0: No ale też jak mówisz o tym, że z tą emocją się tak zaprzyjaźniałaś, jak to się mówi, prawda? No to teraz ten lęk, jak rozumiem, czujesz na zupełnie innym diapazonie jego obecności.
1: No tak.
0: Kiedyś on się pojawiał w miejscu, kiedy był gwałtowny, agresywny, atakujący, zawłaszczający, a teraz pewnie się pojawia, kiedy jest właśnie tym skamlącym szczeniaczkiem i można go po prostu przyjąć, nie?
1: Tak, bo on się taki zrobił, może sympatyczny, pieski są sympatyczne, więc on teraz czasem to tak po prostu przestał mnie przerażać.
0: No, każde uczucie, jak wiemy, jest dobre, pochodzi od Boga, jest po coś, więc jeżeli je zaakceptujemy, przyjmiemy, że to jest okej, to, że czuję ten lęk, jest okej, po prostu on mnie o czymś informuje. Albo mnie informuje o tym, że mam się powstrzymać przed czymś, albo mnie informuje o tym, że to coś kojarzy mi się z czymś niebezpiecznym, chociaż nie ma ku temu przesłanek, tak? No i wtedy mogę wybrać, co z tym robię, nie? Okej, bo zaczęliśmy już o tym mówić, o tej obecności na warsztacie, prawda? Podjęciu tej decyzji wejścia na warsztat i mówisz o tych uczuciach. Rozumiem, że to było takie ważne, tak? Takie...
1: Znaczy to mnie skłoniło do pójścia na warsztat, te
0: tak,
1: emocje.
0: Ale te efekty, o których mówisz, nie? Czy te zmiany, te doświadczenie, to przeżywanie, to takie jest jakby istotne dla ciebie, ważne, nie? Że tak się to pozmieniało i że masz z tego po prostu, no, taką frajdę, nie? Że jest inaczej, że reagujesz na rzeczywistość inaczej. Jeszcze byś może powiedziała właśnie o jakimś innym aspekcie, innym odniesieniu czegoś ważnego, nie wiem, trudnego na przykład, czy jakiegoś takiego rysu dla ciebie istotnego w tym procesie krokowym.
1: No tak, ważny dla mnie był krok 9. O. I w 8 pisaliśmy list do siebie i 9.
0: Krok przebaczenia.
1: Tak.
0: Znaczy zadośćuczynienia w zasadzie.
1: Pamiętam, że wtedy mieliśmy do siebie napisać list, a mnie tak...
0: W dziewiątym
1: właśnie. I mnie tak natchnęło, napisałam ten list, ale natchnęło mnie wtedy, myślę, że to takie natchnienie Ducha Świętego, żeby

0: Jakoś tak odsuwam, osłabiam, unieważniam może. I tak pamiętam, że mnie bardzo poruszył ten taki odsłuchany list, że tak chodziłam, słuchałam i tak... Jeszcze wtedy usłyszałam, że mam taki dosyć słaby głos. Tak właśnie...
1: Nie wiem, czy masz słaby głos
0: teraz
1: dzisiaj.
0: Może nie, ale wtedy tak... Mówię, taki ten głos mam słaby.
1: Zanikający taki, tak?
0: Taki trochę tak, jakby właśnie...
1: Ukrywający ciebie.
0: Kurczę, jakoś tak szkoda mi się zrobiło, mówię... No jednak ten Pan Bóg, on nie stwarza bubli, nie? On każdego człowieka stwarza z miłością, daje mu te talenty, jakieś mocne strony.
1: Ten list właśnie jest miłością, właśnie
0: no,
1: jest tą
0: i tak sobie pomyślałam, kurczę, jakby tak właśnie dać sobie szansę, że przecież, no, żeby to jakoś docenić siebie.
1: Przyjąć nie? Po prostu,
0: tak
1: przyjąć stworzenie
0: właśnie na krokach
1: sobie.
0: Jest też o tej pokorze, nie? Zawsze mi się wydawało, że pokora to jest też takie trochę chowanie się, pomniejszanie, a tu na krokach, że pokora to jest takie stanięcie w prawdzie, że kurczę, że są też dobre rzeczy we mnie, nie?
1: Przywieźć po pierwsze.
0: No i że właśnie tak, żeby tak z pokorą podejść, że no dobra, no to we mnie też jest coś, co warto jakby zaopiekować, nie?
1: No to właśnie pokora, uznanie swojego wyposażenia, uznanie swoich atrybutów,
0: no
1: uznanie
0: właśnie.
1: Swoich tak. kompetencji,
0: tak.
1: umiejętności.
0: Tak, i to się skleja właśnie z krokiem 11, z tą wolą Bożą, która kiedyś mnie przerażała, że Pan Bóg to mi zaraz coś tu dowali, co ja będę musiała robić, a ja tego nie chcę.
1: To jest ciekawe, nie? Bóg, który nas kocha, jest dobrym,
0: tak,
1: dowali.
0: Właśnie jestem właśnie we wspólnocie domowego kościoła i tak miałam takie przekonanie, że on mi tu jakąś posługę zaraz przygotuje, do której ja nie jestem gotowa.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem Anią. Bardzo fajnie tak powiedziałaś o tych, można powiedzieć, że tak miękko przechodzisz do owoców tego doświadczenia warsztatowego, bo tak mówisz o tych krokach właśnie 9., 10., 11., jak o tych krokach, które zaczęły Ci pokazywać, może wydobywać też taką prawdę o naturze Boga, prawda, i relacji z Nim, nie?
2: Przed tą przerwą mówiłam o tej woli Bożej, która mi się tak kiedyś wydawała właśnie, że to będzie jakaś posługa, że to będzie coś, na co ja się powinnam zgodzić, bo może to po prostu tak wypada, albo to będzie jakaś taka, nie wiem, cierpienie jakieś, które na mnie przyjdzie, że to mam przyjąć. Tak zauważyłam na krokach właśnie, że ja mam...
1: Taki obraz.
2: Znaczy, właśnie ja się jakoś nie bałam Boga, wydawał mi się bardzo taki bliski, ale jednak jak zaczęłam grzebać głębiej, tak się na krokach właśnie przyglądać, to ta wola Boża mnie trochę tak napawała lękiem. A potem jak właśnie zrobiłam sobie ten list i go odsłuchałam, to tak sobie, to mi się wszystko skleiło, że ta wola Boża, też to na krokach mówimy, że to jest... Że trzeba też patrzeć te swoje talenty, że Pan Bóg nam dał jakieś zasoby i że wola Boża jest oparta właśnie też na tych zasobach, więc...
1: Wolą Bożą jest, żebyśmy byli szczęśliwi.
2: No tak, a będziemy szczęśliwi, jak będziemy też właśnie z tych zasobów korzystać.
1: Bo daje nam wszystko, co jest nam do szczęścia potrzebne.
2: Tak.
1: A jakie widziałaś od razu po, między innymi trochę o tym mówisz, a potem w dłuższym czasie jakieś owoce właśnie tego... procesu, tego trudu przecież, nie, no to jednak trwało 2,5 roku, prawda, no to jest takie, to się tak wydaje, ale 2,5 roku, tydzień w tydzień ten proces prowadzić, to nie jest takie, chociaż oczywiście później, kiedy już zaczyna to się wciąga, prawda,
2: tak, i wtedy wciąga. Już nie ma mnie tego,
1: że to jest jakiś trud czy problem, no ale mimo wszystko jest to jakiś znój.
2: To czy jakie owoce, tak, działam? Kurczę, dużo było tych owoców. Dopuściłam do siebie taką potrzebę, w ogóle odkryłam, że jest coś takiego jak potrzeba, nie wiem, twórczości. Wydawało mi się to takie jakieś błahe, ale też robiliśmy z mężem warsztaty z Porozumienia bez Przemocy, gdzie tam były też te potrzeby wypisane. Zobaczyłam, że jest potrzeba twórczości i że ona jest ważna, taka jak potrzeba, nie wiem, bezpieczeństwa, potrzeba tam akceptacji i była potrzeba twórczości. Ja tak, kurczę, a mi się tak chciało malować, ja uwielbiam kolory i wtedy też dopuściłam do siebie jako zadośćuczynienie w kroku 9, zapisałam się do pracowni malowania ikon.
1: I pisania ikon.
2: I też też jeździłam na rekolekcję w milczeniu, lekcja divina, gdzie też cały dzień milczeliśmy z jakimś fragmentem pisma. I pojawiło się we mnie takie pragnienie, żeby te fragmenty czy te słowa namalować na ikonach. I tak jakoś mi się to tak skleiło. Zauważyłam, że właśnie dopuściłam do siebie takie błahe mi się wydawało pragnienie twórczości. I to słowo, które wynosiłam z rekolekcji w milczeniu, jak przyłożyłam na ikonę, to potem jeszcze bardziej do mnie to słowo przemawiało. I to mi dało też dużą odwagę do pójścia na studia, zmiany w ogóle zawodu. Bo ja skończyłam studia architektoniczne i bardzo mi to też źle to na mnie działało, że to jest nie moja droga. I właśnie jak zaczęłam malować te ikony i tam takie były właśnie słowa, które mnie mocno poruszały i dodawały mi odwagi, że w sumie warto...
1: Idź za swoim wyposażeniem.
2: Tak. W ogóle wielką też wrażenie na mnie zrobił jeden z twoich wywiadów z Rejmundem, który powiedział, że też się zapisał na studia psychologiczne. Ten wywiad był dla mnie po prostu piorunujący, to wyznanie Rejmunda. I ja powiedziałam, kurczę, to może ja też spróbuję się zapisać. W takim sensie, żeby też zmienić zawód. No, kroki to po prostu taka rewolucja trochę dla mnie. Ja nie myślałam w ogóle, że jak poszłam na kroki, że tyle się zmieni.
1: Chodziło o to, żeby sobie pomóc doraźnie, a się okazało,
2: no,
1: że
2: naprawdę,
1: przebudowało
2: tak.
1: się
2: No, mój mąż też poszedł na kroki właśnie. A, bo ja w ogóle chciałam, żeby on ze mną poszedł. A on, nie, on tam już ma dosyć tej terapii, leczenia jąkania, już zmęczony.
1: Ale jak zobaczył owoce.
2: I właśnie, ja go w ogóle potem nie namawiałam i on potem mówi, wiesz co, może też się zapisze. I rzeczywiście skończył. I też tak widać po nim, że też mu to dużo daje. Więc dla mnie tak w ogóle jak skończyłam kroki, to taką, jakąś taką wdzięczność czułam. W ogóle to było takie dla mnie takie bardzo, takie duża wdzięczność. Tak i do Boga, i do Ewy. Że ona była takim świadkiem. Też mówiła o swojej przemianie. Właśnie na krokach jest to niesamowite, że tak spotykamy kogoś, kto przeszedł jakąś drogę.
1: Jest na niej.
2: Tak, tak, jest, ale przeszedł w takim sensie, że kiedyś był w moim punkcie, nie? Tak jak Ewa mówiła, że ona była w takim punkcie, gdzie ja mówię, kurczę, no to tak jak ja teraz jestem, nie? W sensie taka jeszcze byłam takim żółtodziobem. Ja mówię, no to ja taka jestem teraz, tak jak ona mówi, że ona tak miała, nie? I to dla mnie było niesamowite. Czy jak ona się mogła zmienić, to dla mnie też jest nadzieja. I to jest właśnie fajne w krokach, że prowadzący bardzo często mówią o swoim doświadczeniu.
1: No, są świadkami.
2: No.
1: I tu nie chodzi, tak, no, oczywiście to się dzieje w procesie krokowym, warsztacie i tak dalej, ale to nie tyle chodzi o to, że to są kroki, tylko to jest świadectwo obecności, współpracy i tak. naszej zmiany poprzez Ducha Świętego, tak? Mhm. Że akurat w formule krokowej, no okej, no taką żeśmy wybrali, ona tak do nas koleruje, tak nas otwiera. Ale tu chodzi o obecność Boga w naszym życiu, o to jak
2: tak,
1: ta otwartość...
2: Tak, no bo to relacja z Nim zmienia, nie?
1: Tak, jak otwartość na tą relację osobową tak, daje efekt.
2: Tak, tak, bo ten lęk, który u mnie zaczął maleć, to dlatego, że właśnie zobaczyłam, że ten Pan Bóg jest taki bliski, nie?
1: No, w drugim kroku mamy cytat ze świętego Jana. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi
2: no
1: lęk.
2: No właśnie, tak, tak. Że jednak te różne sytuacje, które się dzieją, to tak są... Czasami właśnie tak, takie Boże, w sensie, że ja tam mogę wejść z Panem Bogiem, no nie wiem. Też pamiętam, tak zadałam Ewie takie pytanie kiedyś, a czy Pan Bóg tutaj da jakieś znaki w tych krokach? Naprawdę, bo jak był krok 10 i tam były te sytuacje takie, nie? Ja mówię tak, czasami otwieram zeszyt, mówię, nie, ja nie mam takiej sytuacji, nie mam co powiedzieć na następnych zajęciach, nie? A potem bach, zdarza się, mówię, kurczę, już mam co powiedzieć, nie? I potem kolejny raz, mówię, nie, nie mam co powiedzieć. Potem bach.
1: No bo to jest ciekawe w tym 10 kroku, że to chodzi o wydarzenia, które właśnie mamy w nie wejść w
2: ale to było
1: sposób.
2: Dla mnie niesamowite, że ja mówię, ileś razy mi się powtórzyło, nie mam co powiedzieć, potem nagle ta sytuacja, jak po prostu wjeżdża na talerzu, na stół, mówię, zobacz Aniu, jak masz o czym opowiedzieć, nie? Ja mówię, ja nie mogę. I właśnie pytam Ewę, mówię, Ewa, czy tutaj ten Pan Bóg da jakieś znaki na tych warsztatach? Naprawdę. I ona mi tak na mnie patrzyła, tak i się zapytała, ale co czujesz w sercu? Mówię, no kurczę, no czuję, że daje, nie? Bo to jest za dużo takich sytuacji, że... No ktoś mógłby powiedzieć, no przypadek, no ale...
1: Nie,
2: jak to już jest 10 krok i to już jakaś jest przygoda z nim.
1: W naszym życiu no. zawsze. Natomiast to my otwieramy się na to, żeby czytać jego obecność, nie? No. I wtedy, gdy się otworzymy i czytamy, to widzimy w sposób jasny, oczywisty, że to przecież to on.
2: Tak.
1: Nie?
2: Tak,
1: i im tak. bardziej jesteśmy w zgodzie na to, że te najprostsze sytuacje... One pokazują właśnie to, że to jego siłą, a nie naszą siłą. Jego zamysłem, a nie
2: tak,
1: naszym
2: jego
1: pomysłem.
2: Siłą, no. Tak, to, że jego siłą, to jest ważne, bo ja tak właśnie nie czułam się silna, nadal się nie czuję silna. No właśnie, nie czuję się silna, ale wchodzę w te doświadczenia, bo ja mówię...
1: Bo jesteś silna swoją bezsilnością.
2: No, naprawdę.
1: Bo w niej się moc Boża doskonali.
2: Tak, nawet na te studia poszłam. Mówię, kurczę, no ja nie czuję... Niektórzy idą na studia i po prostu okej, idą. A ja tak, Jezu, czy iść na te studia? No nie wiem, czy ja podołam, czy co, ale zapytałam właśnie... Znaczy, no to było też jakieś słowo, które tam rozeznałam. I to był taki jakiś silny znak dla mnie, nie, że mam w to wejść. I mówię, dobra, no to ja w to wejdę, ale z Panem Bogiem za rękę, nie tak jak Ewa mówiła, brać Pana Boga pod pachę i w doświadczenie. I no i to tak rzeczywiście mi się sprawdza. I małymi kroczkami, nie tak, ja nie patrzę tak górnolotnie już tam na 10 lat naprzód, tylko dobra, to ja robię jeden krok. Tak jak właśnie byłam na praktykach u osób uzależnionych, dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję, to ja, dobra, to ja robię ten krok. Tak jak na psychologii, dobra, to ja zdaję tylko jeden semestr, zobaczę co dalej. Potem się okazuje, a dobra, to kolejny semestr, okej. Okay. No i się okazuje, że potem jakoś idzie, nie? Więc tak.
1: Okej, okay, a teraz jesteś takim doświadczeniem, w zasadzie kończysz pomału to doświadczenie asystowania na grupie krokowej, czyli podjęłaś jakiś czas temu decyzję o tym, że chcesz zostać osobą prowadzącą. W paru słowach, co cię do tego skłoniło?
2: No właśnie, wiesz co, ja w ogóle pojechałam na oazę trzeciego stopnia z domowym kościołem, z księdzem Markiem Kruszewskim. Na tym stopniu oazy się rozeznaje też swoją taką... Jest się zaproszonym do jakiegoś włączenia się w jakąś działalność kościoła, tak? I mi cały czas tam wracało właśnie, była mowa o różnych diakoniach w domowym kościele, a mi cały czas wracało, że ja chcę tu kroki, nie? Jakby ta wola Boża mi się zaczęła objawiać w takim sensie, że zaczęłam patrzeć w te moje, nie wiem, czy talenty, czy takie coś, co mnie pociąga, nie? Że właśnie słuchanie ludzi i takie widzenie
1: towarzyszenie.
2: Ich. Towarzyszenie. Że bardzo mnie to porusza, jak są różne historie i też można tego wysłuchać jakoś tak, no to jest wszystko karmiące. I właśnie to mnie tak... Dlatego stwierdziłam, że chciałabym być na asystenturze. No bo poza tym widzę w tym wielki sens.
1: No to jest
2: sens.
1: Tak,
2: to chyba jest dobre słowo.
1: No, sens.
2: No tak, i to jest właśnie...
1: Odnalezienie siebie w Bogu usensawia nasze życie.
2: Tak, to tak.
1: Bóg jest istotą naszego życia. Czy można powiedzieć, że droga właśnie krokowa, w naszym ujęciu tutaj chrześcijańskim czy jakimkolwiek innym, ona ma w sobie ten właśnie taką niesamowitą rzeczywistość, że ona rozwija cały czas, jeśli jesteśmy w tym procesie naprawdę na serio, to cały czas nas rozwija, a przez to, że nas rozwija, pozwala rozwijać się tym, którzy nam towarzyszą, nie? I wzajemnie. Ci, którzy nam towarzyszą, nawet te żółtodzioby, jak mówiłaś trochę o swoim doświadczeniu, właśnie dają asumpt, jakiś zasób do rozwoju też tych, którzy są już gdzieś tam dalej, nie? Każdy z nas jest dalej w sensie świadomości procesu, a niekoniecznie przepracowania, bo każdy z nas jest w swoim tam procesie, więc to jest też takie niesamowite, że właśnie to jest takie trochę zapętlające. Kroki się nie kończą, tak? Po 12 jest pierwszy i cały czas kroczymy.
2: Tak.
1: Nie?
2: Po 12 przychodzi znowu bezsilność jakaś, nie? Tak.
1: I znowu.
2: Ale
1: i znowu.
2: Ta bezsilność już nie jest taka dołująca.
1: Tak, bo ona...
2: Bo to jest, zaraz jest drugi krok.
1: Tak, znamy już drogę.
2: Tak.
1: Znamy drogę. Niepokoi nas to, że ona się w jakimś aspekcie naszego życia dopiero rozpoczyna, bo się uświadamiam, że mam jakiś proces sobie bezsilności, bo ja wiem, co z tym zrobić, prawda? Jestem już uzbrojony w narzędzia.
2: Tak, tak, tak. No, poza tym już mniej więcej wiem, jakie są tam moje skrypty, mechanizmy. Mówię, a...
1: I co najważniejsze, wiem, że w tym wszystkim jest...
2: Pan Bóg. No.
1: Tak jest. I że zawsze On jest czekający na to, żebym ja się... Tak. Do niego zwrócił. No cóż, będziemy pomału kończyć nasze spotkanie. Bardzo ci jestem wdzięczny za to świadectwo, za to takie dopuszczenie słuchaczy do twojej historii. Też tak fajnie pokazałaś. Bardzo to było takie, myślę, dało się poczuć te emocje, które tutaj mówiłaś o nich właśnie, jak to dla ciebie były ważne i są w taką, jako taką przestrzeń do reflektowania siebie samego. Ale jak mówimy na krokach emocje, to jest list od Pana Boga, to jest informacja od Niego o nas, jacy jesteśmy. Więc dobrze jest te emocje czytać, bo one odkrywają prawdę o nas, nie dla nas samych. To, co wydobyło się w Tobie, jak mówisz, te charyzmaty, czy jakieś wyposażenie, za którym poszłaś, odczytując wolę Bożą, no to też jest właśnie dlatego, że mam ten kontakt ze sobą, nie? Że właśnie mogę poczuć, że to jest coś, co mnie wzywa, nie?
2: Tak, i nie porównuję siebie z kimś, kto jest przebojowy, głośny i w ogóle jakiś przedsiębiorczy, nie wiadomo, tylko patrzę bardziej na siebie, nie? Nie patrzę już na innych, może im zazdroszcząc czegoś, ale wtedy zazdroszcząc też nie patrzę na siebie, nie? I bardziej wtedy, bardziej patrzę na siebie, tym bardziej...
1: No okej, okay, to jest właśnie...
2: Ale tak, o zazdrości chciałeś powiedzieć.
1: Tak, że to jest właśnie konstruktywne rozumienie zazdrości.
2: Tak, tak, zazdrość też właśnie, myśmy z
1: mężem... To jest też dobre uczucie.
2: Myśmy z mężem odkryli, że zazdrość, to głównie to było odkrycie mojego męża, ale ja tak jakoś też w tym jestem, że zazdrość może być bardzo taka konstruktywna.
1: Oczywiście.
2: Jest nieprzyjemna, ale potem rzeczywiście mój mąż do siebie dopuścił właśnie tą konstruktywną stronę zazdrości. I to jest bardzo karmiące.
1: Wtedy przestaje być nieprzyjemna. No. Bo ona nam mówi, informuje mnie o tym, że ja czegoś pragnę, że wydaje mi się, że czegoś nie mam. I teraz mogę się skonfrontować czego.
2: Tak, tak, tak, tak. No i to on mi tak uzmysłowił, jak on był na swoich krokach. Ja też jakoś teraz już tak to widzę bardziej dzięki niemu, no, że rzeczywiście, kurczę. I też właśnie jak zawsze, ja z zazdrością też patrzyłam na tych właśnie psychologów, psychoterapeutów, jakoś tak, nie wiem, z zazdrością, bo to czułam, że to jest jakaś moja ścieżka, nie? A siedzę tu przy komputerze, klepię jakieś projekty techniczne i po prostu już nie mogę. I czułam zazdrość. No i też trochę poszłam za tą zazdrością, nie? Tak jak tu właśnie Raimund mówił o tych studiach, to ja mówię, Jezu, to można... Znaczy, no, to taki właśnie, taka zazdrość.
1: Dziękuję ci bardzo za obecność, za gotowość, za serce, które włożyłaś w tą audycję, w to spotkanie. A Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Drodzy bracia i siostry, obchodzimy jubileusz tysiąclecia śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie, podczas uroczystej Eucharystii, mówiłem, że święty Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę. To męczeństwo wielkiego apostoła Słowian woła także dzisiaj o świadectwo życia każdego z nas. Woła o ludzi nowych, którzy pośród tego świata będą objawiać moc i mądrość Ewangelii Bożej we własnym życiu. Ten świat, który niekiedy jawi się jako nieposkromiony, groźny żywioł, wzburzone morze, jest zarazem głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie dobrej nowiny, bardzo potrzebuje miłości. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej, plac Bartola Longa przez Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pokolenia wierzących były kształtowane i otoczone opieką przez modlitwę różańcową, prostą i ludową, a zarazem zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbcem najistotniejszej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wypowiadane z czułością Maryi Panny? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni. Powtarzając je w każdym Zdrowaś Maryjo, w pewien sposób doświadczamy domu w Nazarecie, jakbyśmy na nowo słyszeli głos Maryi i Józefa podczas długich lat, w których Jezus żył z nimi. Doświadczamy także Wieczernika, gdzie apostołowie wraz z Maryją oczekiwali na wylanie Ducha Świętego. To właśnie wskazało nam pierwsze czytanie. Jak nie pomyśleć, że w tym czasie, między wniebowstąpieniem a pięćdziesiątnicą, Maryja i apostołowie prześcigali się we wspominaniu różnych chwil życia Jezusa. Nie mógł im umknąć żaden szczegół. Wszystko należało zachować w pamięci, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się kontemplacyjna droga Kościoła, której syntezę na podobieństwo roku liturgicznego różaniec daje w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie, różaniec został uznany za streszczenie Ewangelii, które święty Jan Paweł II zechciał dopełnić tajemnicami światła. Także ten wymiar był bardzo żywy u świętego Bartola Longa, który ofiarował pielgrzymom głębokie medytacje, aby uchronić różaniec święty przed pokusą mechanicznego odmawiania i zapewnić mu biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny charakter, który powinien go cechować.

0: do. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Czy chodzi tutaj, moi drodzy, tylko o to, żeby być nienagannym w oczach innych? Nie. Jeśli dzisiejsi diakoni skupiliby się na tym, tylko i wyłącznie na tym, ich pełnienie posługi diakońskiej i przyszłe kapłaństwo wiele by straciło, gdyż ryzykowaliby czynienie dobra ze względu na opinię ludzką. Te przymioty i praca nad sobą, która ma ich doprowadzić do tego, by stawali się ludźmi, o których można powiedzieć, że cieszą się dobrą sławą, mają być czymś, co wynika z ich głębokiej relacji z Jezusem i z ich wewnętrznej przemiany. Przemiany dokonujące się w człowieku, który przez swoje głębokie nawrócenie i doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego radykalnie zmienia swoje życie. Tylko to głębokie doświadczenie wiary, otwarcie się na Jezusa, może pomóc tym, żeby nasze postępowanie nie było czynione pod jakąkolwiek publikę, ale było czymś, co będzie wynikało z głębi naszego serca. I tego, moi drodzy, przyszli diakoni, chciałbym przede wszystkim wam życzyć, abyście nigdy nie zapominali o budowaniu tej osobistej relacji z Chrystusem, gdyż jest ona źródłem waszego posługiwania. Jest ona źródłem posługiwania każdego z nas, który służy Bogu i człowiekowi. Niech ta relacja napędza was do tego, byście nie przestawali się rozwijać, pielęgnując talenty, które złożył w was Bóg, wypleniając wasze wady.
1: Dobre słowo pasterzy.